0: Tam już mi Rolex, atomowe zegary, budziki, teraz jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment, nie samochodem, korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za maladryf we wszystkich kierunkach przestrzeni naraz. Co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, maladryf mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się, wejście, lecz się. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebijam, mam flow, co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot. W żyłach jak w kompot, śliwa wpadłeś, ponton pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
1: Masz peka,
0: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ladrej po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają, by o 3, 6, 0 stopni, wzgórza mają oczy,

iskre, jaskrę, pod nimi pedzi, na nich opaskę. I tak naprawdę nieważne, zamknięte, otwarte, bo nie tylko nimi cię widzę.

rany, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawia, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

Cześć, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
4: Modowo
5: i alternatywnie.
4: O tym, co nosimy
5: i co to o nas mówi.
4: Modowy duet.
5: Niedziela, godzina 12:00.
6: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
4: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera.

tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: W niedzielę o 19:00.
4: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się za grosz i na blisko palaców.
6: Audycja. Alternatywne Rambory.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

premiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: zarzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bom.
0: 2, 5, 1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzykę,

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Była godzina 9, a więc budzimy się, albo jeszcze nie, możecie jeszcze zostać w łóżeczkach, możecie sobie skoczyć po kawkę, po herbatkę i z nami się wybudzić i zacząć tą, jak się okazuje, piękną niedzielę, przynajmniej tak się zapowiada. 26 lipca, niedziela, imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, Jacek, Joachim, Teodor, Walenty i Wilhelm, a z świąt mamy chociażby Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych i Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Do końca wakacji mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć niedziel, a przynajmniej do końca sierpnia. Dla studentów te wakacje wydłużają się jeszcze kolejny miesiąc. No a do godziny 11 w składzie oto takim Zofia Kiryluk za konsoletą realizatorską i Zuzanna Derbis przy mikrofonie. Tak oto zaczniemy sobie ten dzień.

Jak mówiłam, pogoda zapowiada się całkiem dobrze. Jedynie ostrzeżenie o umiarkowanie wysokich temperaturach wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu poznańskiego. Ale jak sobie tak spojrzę właśnie w pogodę, to do 29 stopni nawet może ta temperatura sięgnąć, ale bez jakichś większych... To słońce powinno się schować za chmurką, więc może być całkiem przyjemnie. Opady raczej nie są zapowiadane na dzisiaj, no chyba, że tak, coś tutaj jest, coś tutaj widzę, ale to dopiero pod koniec dnia, około 21-22 jakieś opady mogą nas już nie zaskoczyć, bo właśnie wam o tym mówię, ale coś może się pojawić, ale zobaczymy. Ja ostatnio nie mam jakiegoś szczęścia do pogody, a może właśnie mam szczęście, bo ona się trochę nie patrzy na, patrzę jaka będzie pogoda w tygodniu, po czym tak nie do końca to się sprawdza. Zazwyczaj na plus, mimo wszystko, zwłaszcza w weekendy. Nie wiem, czy też tak macie, że jednak te niedziele zawsze jakoś ładniej wyglądają. Nawet jeżeli wcześniej pogoda na to nie wskazywała. No ale dobrze, to idźmy sobie dalej. Easy and the Black Trees teraz już na 98,6 FM.

0: Autopromocja. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Jak z tym latem różnie to bywa, zwłaszcza z lipcem. Ta pogoda jest dosyć nieprzewidywalna, często deszczowa. Myślisz, że jest lato, sprawdzasz, no kurczę, połowa lata, a tu jednak cały czas deszcz i deszcz i deszcz. Później na chwilę słońce i później znowu deszcz. No i nie wiem co o tym myśleć. Michał Kisielewski, nasza nowość muzyczna, właśnie będzie śpiewał, że już nie będzie takiego lata. Co autor ma na myśli? Czy nie będzie takiego lata, że nie będzie tak ciepło, czy będzie jeszcze cieplej? Podobno to jest najchłodniejsze lato naszego życia i później będzie każde cieplejsze, więc może o to chodzi, nie wiem, sprawdźmy.

W dzisiejszym wydaniu Podróży Małych i Dużych skupimy się na wieżach widokowych, bo jest to punkt, myślę, że wypraw, nie wiem czy podróży, ale wypraw, który jednak często jest lubiany przez, przez osoby wyprawiające się w podróż. I skupimy się na tych wieżach widokowych tutaj u nas w Poznaniu i w okolicach. Zaczynając od tych, które mamy tutaj najbliżej. Wieża widokowa Wzgórze Przemysła. Sama wieża ma wysokość około 43 metrów i można z niej podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także najbliższych okolic miasta. Zwiedzający mogą korzystać z dwóch tarasów widokowych. Pierwszy znajduje się na wysokości 30 metrów i jest zadaszony, a drugi otwarty, położony jest na samym szczycie wieży. Z godzin otwarcia możecie zwiedzać go od wtorku do niedzieli. Godziny są tutaj zróżnicowane, więc najlepiej jakbyście weszli na stronę poznań.pl i tam sprawdzili dokładnie. I jest ta wieża, wejście na wieżę biletowana, więc to też warto sobie sprawdzić. Inną wieżą widokową, czy innym punktem widokowym, ostatnio nowym na mapie Poznania jest, jest taras widokowy w katedrze. No i właśnie, można wieżę widokową, na wieżę widokową sobie wejść od marca aż do listopada, od 9 do 16 w dni powszednie, a w niedzielę od 14 do 18, no pod warunkiem, że nie ma dodatkowego nabożeństwa, więc to też należy sprawdzać. I tutaj również wejście jest biletowane, więc tu też należy sobie zobaczyć co dokładnie, gdzie i jak. A z kolejnych miejsc. Kiedyś można było w ogóle wejść na Bałtyk, tam na górę, bo tam była kiedyś jakaś taka kawiarnia albo restauracja. I wiem, że też można było kiedyś tam wejść, ale to było dawno temu i chyba to już nie jest do końca możliwe, ale tak teraz mi się to przypomniało. Z kolei z też całkiem nowych tarasów widokowych, no to taras widokowy bardzo charakterystycznego czerwonego budynku, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. I tam również do Kolegium Altum możecie się udać i wjechać sobie na samą górę na chyba 18 piętro. Na 18 piętro i tam sobie też podziwiać panoramę Poznania

również od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do niedzieli, w sobotę i niedzielę od 9 do 20. Tutaj wejście również jest biletowane. Ale co możecie zrobić, jeżeli nie do końca macie ochotę kupić bilet, ale jednak sobie jakąś panoramę Poznania, może trochę mniejszą, może trochę skromniejszą zobaczyć, to możecie na przykład na Alejach Marcinkowskiego wejść do jednej z galerii handlowych, która przy tym przystanku się znajduje i tam na samej górze nawet widać, to jest taki, ona jest taka przedłużona w jednym miejscu, tam jest taki cypelek i tam też możecie sobie wejść i zobaczyć, ale wydaje mi się, że tam możecie zobaczyć no troszkę mniej niż ze tarasu widokowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ale z już miejsc poza Poznaniem albo trochę dalej, no to wieża widokowa na Szachtach. Tutaj 25 metrów wysokości, dostępna jest całą dobę, wejście jest bezpłatne. No i jest też położona w bardzo ładnym miejscu, przy właśnie i no przy stawach w parku, niedaleko właśnie osiedli Fabianowo, Kotowo oraz Świerczewo. I tam właśnie możecie się udać i sobie też zobaczyć ten Poznań z oddali. Troszeczkę jeszcze dalej jest też Dziewicza Góra i tam też wieża widokowa na najwyższym wzniesieniu Puszczy Zielonki. No właśnie Dziewicza Góra, która ma 145 metrów nad poziomem morza, położona jest wśród lasów na północny wschód od Czerwonaka na terenie właśnie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Tam też, jeżeli macie ochotę jednak pojechać sobie no trochę dalej z miasta, to też bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre miejsce. To tyle z naszych podróży małych i dużych, albo małych i jeszcze mniejszych. Przechodzimy sobie dalej, a kolejne wydanie tego punktu już za tydzień.

zapisie fonetycznym, czyli w segmencie labelu specjalizującym się w wydawaniu muzyki rapowej, a także w segmencie wytwórni słynącym z dostarczania nam od lat kultowych albumów muzyki elektronicznej. Za mastering płyty odpowiedzialny

Mgłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 19:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Poznań walczy o zagospodarowanie deszczówki, ale mamy już przetarg. Woda opadowa ma być wykorzystywana przy 3 placówkach oświatowych. No i jak wiemy, no, woda opadowa jest to cenny zasób, zwłaszcza w ostatnich sytuacjach suszy. Jest to rzeczywiście zasób, który, no, z którym warto coś zrobić, warto go w jakoś pożyteczny sposób wykorzystywać. No i właśnie dzięki temu systemowi retencji deszczówka ma być zatrzymana, a następnie wykorzystane do określonych celów. IPIM właśnie ogłosiły przetarg na wykonanie prac budowlanych przy przedszkolu Promyczek przy ulicy Dojazd, a także 2 szkołach podstawowych, numer 90 przy ulicy Chociszewskiego i numer 80 przy ulicy Pogodnej. Tak jest. No i właśnie, oprócz zbiorników na deszczówkę planowane są instalacje odprowadzania wód z rur, spustowych dachów, czy właśnie zmiana zagospodarowania terenów. Mają właśnie być te instalacje umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej deszczówki do podlewania terenów zielonych, ale też planuje się rozbiórkę zniszczonych nawierzchni i elementów betonowych. Na szlakach komunikacyjnych zostaną wykonane nowe utwardzenia, a tereny zielone zostaną uporządkowane. No i też w ramach tej inwestycji przewidziano także montaż elementów małej architektury, wiatr rowerowej, wiatr na odpady, ławek i koszy na śmieci. Przy jednej ze szkół ma też powstać taki ogród retencyjny w układzie amfiteatralnym wraz z systemem właśnie tego odprowadzania i magazynowania wód opadowych. No, ciekawie się to zapowiada. Jestem ciekawa, czy to się uda, jak to będzie wyglądało i czy kolejne szkoły, czy kolejne placówki, czy w ogóle w innych też miejscach w Poznaniu będziemy mogli zobaczyć coś podobnego.
1: Jakubie, w ramach pokuty 3 zdrowaśki i piosenka.

Same letnie kawałki nam się trafiają w tych nowościach. Tym razem spóźnione lato i pierwsze ciepłe dni. Posłuchajmy zatem.

0: A już Aleksander Szwarc w naszym studiu sportowym.
1: Dzień dobry.
0: Z serwisem sportowym. Co tam powiesz nam, co się dzieje w sporcie po tym mundialu? No bo mundial i już po mundialu lekka susza pewnie, co?
1: Jest taka lekka susza sportowa. To jest ten taki specyficzny okres, jeżeli chodzi o piłkę nożną, że z jednej strony już faktycznie po mundialu, z drugiej strony jeszcze nie wszystkie ligi wystartowały, w zasadzie tylko część lig, chociażby Liga Polska wystartowała w ten weekend. Gdzieś tam się zaczynają eliminacje do europejskich pucharów, ale to też są te pierwsze rundy kwalifikacji. W oknie transferowym to jest taki okres plotek, czasami gorących plotek, ale nadal tylko plotek, bo takie oficjalne transfery to bardziej się dzieją albo na początku okna, jak zespoły chcą faktycznie kupić jak najszybciej piłkarzy, albo pod koniec okna, no bo sprzedający liczą na to, że cena wzrośnie, a kupujący liczą na to, że cena spadnie pod koniec okna.
0: No tak.
1: Każdy sobie przyciąga, trwają te negocjacje, szczególnie w tych czołowych klubach, gdzie tam naprawdę liczą każdy grosz i maksymalizują swoje szanse, więc no jest taki dosyć cichy okres. Te plotki są głośne, mówi się dużo o Vinicjusze Juniorze, mówi się dużo o Rodrim, natomiast to nie jest nic oficjalnego, więc tutaj się chyba nie będę na ten temat rozwodził. Szczególnie, że faktycznie trochę rzeczy się dzieje na boisku. Gra Liga Polska i gra Liga Stanów Zjednoczonych. I dlaczego to jest dla nas Polaków takie istotne? No Liga Polska mówi się samo przez się, a Liga Amerykańska, bo tam gra Robert Lewandowski.
0: No właśnie.
1: Chicago, no ale zadowolony to może nie być ze swojego początku, bo no cóż, kolejna porażka jego drużyny.
0: Oj. A w Chicago grają jacyś Polacy? Oprócz Roberta?
1: Nie.
0: Kurde.
1: To jest zespół Roberta. No i cóż, Robert Lewandowski wszedł na boisko z ławki rezerwowych, nie zagrał w pierwszym składzie i nie zdobył gola. No generalnie ten amerykański sen, no cóż, na razie nie jest zbyt pozytywny. Bardziej przypomina koszmar senny niż taki dobry sen. No ale tu się jeszcze może wiele wydarzyć. No
0: ciekawe, co tam. Ale jak są już jakieś, nie wiem, pierwsze doniesienia, jak się gra z Robertem w nowej drużynie, w nowym składzie? Albo jak się Robertowi gra z resztą?
1: To na razie jeszcze takich doniesień nie ma. Podejrzewam, że takie plotki medialne się pojawią później. Być może będą coś nowi partnerzy Roberta, być może coś, no ale to tak jak mówiłem, okno transferowe jest na takim, że tak powiem, dosyć spokojniejszym okresie, no i niewiele się dzieje, no.
0: A jakoś ta Liga Amerykańska różni się bardzo od tej europejskiej? Są jakieś takie znaczące różnice?
1: Różni się zasadami. Nie wiem, czy to jest temat, który mógłbym opisać w skrótowym serwisie sportowym, ale tak, różni się bardzo przede wszystkim tym, że mają dosyć duże restrykcje płacowe, że na przykład tylko kilku graczom można płacić powyżej jakiejś tam pensji. Generalnie są dosyć dziwne zasady, jeżeli chodzi o to, że tam są fazy ligowe, potem są fazy playoff. No generalnie jak to Ameryka. To jest taka też liga, gdzie nie gra się w dosyć zorganizowany taktyczny sposób, tylko to jest bardziej liga indywidualności. To jest takie...
0: Trochę
1: takie granie jak na osiedlu, że po prostu najlepsi robią robotę, ale generalnie z jakąkolwiek taktyką to ma średnio cokolwiek wspólnego. Okay. Liga bardzo ciekawa do oglądania, liga bardzo ciekawa do śledzenia, to co tam się dzieje jakby też poza boiskiem, ale no czy to jest wysoki poziom? Śmiem wątpić.
0: Można się zastanowić. Okej, okay. No dobrze, to coś innego niż piłka może już.
1: No jeszcze trochę o piłce, bo Lech Poznań wczoraj grał mecz z Krakowią 0-0. Generalnie zaczęły się polskie ligi, czy to Ekstraklasa, czy to inne. Wczoraj też Jagiellonia wygrała z Koroną Kielce 1-0. Górnik Zabrze pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. W pierwszej lidze chociażby Lechia Gdańsk przegrała 3-0 z Pogonią Grodzisk mazowiecki. To, ale to, co się dzieje w Lechii Gdańsk. To też, jeżeli nie śledzicie, to jakby radzę wam, drodzy słuchacze, przejrzeć, co się dzieje około Lechii Gdańsk. Szczególnie zwróciłbym uwagę na stronę internetową klubu i na oświadczenie klubowe. Tam już klasykiem jest to, że pod koniec oświadczeń był taki tekst, że PZPN poniesie konsekwencje za szkody wyrządzone naszemu klubowi. Bo oni generalnie przez długi czas nie mogli pogodzić się z tym, że spadli z ekstraklasy, a spadli dlatego, że mieli na początku sezonu odjęte 5 punktów za karę. I tych 5 punktów im zabrakło do utrzymania.
0: Ale to nie jest, rozumiem, pierwsze takie oświadczenie na ich stronie?
1: Nie, tam była generalnie seria oświadczeń przez kilka tygodni. ale to już chyba tyle, jeżeli chodzi o piłkę.
0: No dobrze. I coś innego? Coś innego dzieje?
1: No, w motorsporcie trochę się dzieje w naszym polskim ukochanym żużlu chociażby. Dzieją się różnego rodzaju rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o żużel, bo...
0: Ale żadnych wypadków już?
1: Nie, bez raczej wypadków. Grand Prix Challenge się tak zwane odbyło, czyli jakby wyścig zawody o prawo występu w przyszłorocznych mistrzostwach świata cyklu Grand Prix. Tam awansował Brytyjczyk Robert Lambert, Austriaczek Rohan Tungaten, był Kim Nilsson, Szwed, i był nasz Polak Kacper Woryna. Dodatkowo ścigają się formuły, czyli Formuła 1, Formuła 2, Formuła 3. Tam, jeżeli chodzi o Polaków, no to Maciej Gładysz w Formule 3 nie miał dobrego weekendu, bo dwa wyścigi i dwa razy odpadł z rywalizacji w wypadkach niespowodowanych z jego winy.
0: Okay.
1: Także dosyć pechowo. W Formule 1 dzisiaj wyścig. Także no można trochę pośledzić, jeżeli ktoś jest fanem sportów motorowych.
0: A jeżeli ktoś nie jest fanem sportów motorowych?
1: To być może jest fanem na przykład sportów walki. Też jest taka szansa. Może być. Tam wczoraj odbyła się walka brytyjskiego pięściarza Antonego Joshua, byłego mistrza świata wagi ciężkiej, który walczył z Albańczykiem Christianem Pręgą. No i Albańczyka pokonał. Pokonał, chociaż dwa razy leżał na deskach, więc... Przepraszam. Tak, dwa razy, tak. Myślałem, że się pomyliłem. Tak, dwa razy leżał na deskach, co jak na byłego mistrza świata było dosyć zaskakujące.
0: Ale podniósł się.
1: Podniósł się i wygrał tą walkę.
0: No to jak na właśnie mistrza przestało.
1: Tak, wygrał tą walkę przez knockout zresztą. Więc tak. No też trzeba pamiętać, że to była jego pierwsza walka od grudnia ubiegłego roku, kiedy był poszkodowany w wypadku samochodowym, więc to jest takie bardziej wracanie do formy, więc... Tak.
0: Ale dobrze, że wraca.
1: Tak, dobrze, że wraca. W tym roku ma stoczyć walkę z Tysonem Furym, na którą wszyscy fani boksu czekają.
0: No dobrze, no my też w takim razie będziemy czekać i będziemy czekać już na kolejny serwis sportowy, który będzie już w poniedziałek na kolejnym aferanku. A tutaj już dziękuję. Aleksander Szwarc, odpowiedzialny za dzisiejszy serwis sportowy.
1: Do usłyszenia.

No tylko nasza aferowa kura. Ona lata jeszcze wyżej. Ona lata na wysokość 98,6 metra. Tak mi się zdaje. 26 lipca, niedziela. Imieniny dzisiaj obchodzą, przypomnę, Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, Jacek, Joachim, Teodor i Walenty i Wilhelm. Więc wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom. Z nietypowych świąt mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych i Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Nie wiem, czy dzisiaj jest Światowy... Dzisiaj jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych? To tak... No, nie wiem. Niektóre te święta to tak mi się wydaje, że nie do końca są prawdziwe. Zofia Kiryluk za konsoletą. Jeszcze raz się przedstawię, Zuzanna Derbis, a to jest Aferanek. Do godziny 11 jeszcze z wami będziemy, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Jeszcze inne inwestycje w Poznaniu nas czekają. Dużo, dużo, dużo nowych inwestycji ostatnio, ale jedna, o której już można było słyszeć, już się tam trochę plotkowało, były pewne wątpliwości, jak to będzie wyglądało, czy to się uda, za jakie pieniądze, ale no podobno ma to się ziścić, bo dawny amfiteatr zamienia się w ogród. Amfiteatr na Cytadeli ma się zamienić w miododajny ogród, który będzie przyciągać nie tylko owady zapylające, ale też mieszkańców, którzy zyskają nową przestrzeń do odpoczynku. No, rzeczywiście przez już wiele lat ten obiekt, tam to miejsce na Cytadeli trochę no, z każdym rokiem popadał w coraz większą ruinę, ale właśnie ma to się zmienić, bo całość ma być wypełniona roślinami miododajnymi, utrzymanymi w kolorowych segmentach, by tworzyć barwne fale. 10 tarasów roślinnych, 2 ze ścieżką dla pieszych. No i właśnie mają być tak ułożone kolorystycznie. No i jeszcze właśnie, bo wzgórze widowni zostanie przeprofilowane na potrzeby układu tarasowego. Zachowana zostanie górna część dawnego amfiteatru, czyli najwyższy taras, gdzie planowana jest też naprawa nawierzchni. No i ten ogród właśnie będzie wkomponowany w te boczne ściany widowni również. No, jestem ciekawa. O, nawet zostanie zasadzonych 80 gatunków bylin, łącznie ponad 11 tysięcy roślin. Nie zabraknie również kaskady wodnej i małej architektury, która umożliwi mieszkańcom odpoczynek. Kurczę, no jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo zapowiada się naprawdę pięknie. No i fajnie, że takie miejsca powstają.

To była nasza kolejna nowość muzyczna, Martyna Wrochna i Kasztanowce, czyli już trochę mniej letnio. Już myślałam, że każdy utwór z dzisiejszych nowości będzie nawiązywał do lata. Ale no był ciepły, był gitarowy, był taki nostalgiczny, więc myślę, że pasował generalnie. No, ale jeszcze z informacji miejskich, jedne remonty torowisk się kończą, kolejne się zaczną, bo wkrótce duże zmiany. Zajdą one już 1 sierpnia, bo wielkimi krokami zbliża się finał prac remontowych na ulicy Zamenhofa oraz rondzie Starołęka. No bo na ulicy Zamenhofa wyremontowano torowisko wraz z przejazdem na ulicy Kruczej. Wymieniono też północną część krzyżownicy na rondzie Starołęka. Zamontowano nowe rozjazdy i napędy zwrotnic. I koniec tych prac oznacza, że od 1 sierpnia, od już kolejnej soboty, na trasę między rondami Rataje i Starołęka wrócą tramwaje linii numer 7, 12 i 13. Ale to nie wszystko, bo tego samego dnia tramwaje linii numer 6, 10 i 12 wrócą na ulicę Wierzbięcice. Natomiast na ulicę Kraszewskiego będzie kursować tramwaj linii numer 8. No, zdecydowanie są to dobre informacje dla pasażerów, bo niektórzy mogli być lekko zdziwieni, gdzie tutaj dwunastka w ogóle nie w tą stronę i co się dzieje. Ale z właśnie remontów, które się rozpoczną, no to na ulicy Dąbrowskiego naprawione zostanie torowisko na odcinku od Żeromskiego do rynku Jeżyckiego. Dlatego tramwaje na Jeżycach będą kursować wyłącznie fragmentem ulicy Dąbrowskiego od Mostu Teatralnego do rynku oraz ulicą Kraszewskiego i Zwierzyniecką. I prace są zaplanowane do końca sierpnia i spowodują zmianę trasy linii numer 2. Więc na to też trzeba uważać. No i więcej szczegółów możecie znaleźć na stronie ZTM Poznań.

Kolejna inwestycja. To chyba już będzie ostatnia na dzisiaj, ale kolejna inwestycja. Tym razem pierwszy wniosek o zintegrowany plan inwestycyjny wpłynął do poznańskiego magistratu. Jest to nowe narzędzie planistyczne wprowadzone do polskiego systemu planowania przestrzennego. Od 2023 bodajże wtedy nastąpiła taka dosyć duża reforma planistyczna i właśnie ten zintegrowany plan inwestycyjny jest jednym z tych nowości, które weszły. Procedura umożliwia uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora pod warunkiem zawarcia z gminą tak zwanej umowy urbanistycznej. No i wówczas obie strony są zobowiązane do pewnych realizacji na przykład infrastruktury publicznej towarzyszącej inwestycji, tak, czyli ten inwestor będzie musiał zadbać o to, żeby były jakieś tam drogi dojazdowe, inwestycje towarzyszące. No i właśnie, ma na terenie przy ulicy Karpiej, tak, rejon ulicy Karpiej, ma powstać 5 bloków o maksymalnie 6 kondygnacjach. Na parterach planowane są punkty usługowe. No i zgodnie z planem zabudowa ma stanowić maksymalnie 40% terenu, a minimum 30% ma być biologicznie czynne. I ma też właśnie inwestor wybudować garaże podziemne, drogi osiedlowe, chodniki, parkingi zewnętrzne. No właśnie, to jest element tej umowy, do której się zobowiązali. Znaczy inwestor się zobowiązał. Niezbędne też będzie przebudowanie podziemnych sieci. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Tyleż się dzieje w tym Poznaniu. Ale to chyba dobrze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja.

Sprawdźmy, co działo się 26 lipca na przestrzeni lat. W 1974 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Janosik w reżyserii Jerzego Passendorfera. Ja już niestety nie oglądałam tego serialu w telewizji. Jeszcze się załapałam na Czterej Pancerni i Pies. To tak, ale Janosik już troszeczkę mniej. Natomiast w 1989 roku Polska ratyfikowała konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur. Konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1984, weszła w życie w 1987, a przez Polskę została ratyfikowana już właśnie 26 lipca 89 roku, więc naprawdę bardzo szybko jak na nas, bo z tym ratyfikowaniem różnych, znaczy może z ratyfikowaniem umów, to może jeszcze. Gorzej nam wychodzi czasami z dyrektywami Unii Europejskiej. Ale tutaj mamy stan na 2020 rok. Wówczas konwencja ratyfikowała 170 innych państw. No i konwencja ta definiuje między innymi, czym wobec prawa międzynarodowego jest tortura. A już z innej beczki nasza kalendarium muzyczne, o tak, bo 26 lipca 2012 roku miała miejsce premiera singla Tame Impala Elephant. Może tego kawałka nie znacie, bo jednak najbardziej znane utwory tego wykonawcy to The Less I Know The Better, Borderline czy Let It Happen. I tak do takiego mainstreamu Tame Impala wszedł w sumie parę lat temu, mam wrażenie, ale już sama grupa działa już od 2007 roku. W tym roku zagrał nawet dwa koncerty w kwietniu, które też cieszyły się dużą popularnością. No i w Gliwicach w ogóle zagrał. To tak z ciekawostek. No i teraz sobie właśnie posłuchamy Tame Impala i Elephant już teraz.

0: We wtorek wieczorem dyrektor POSUM poinformował, że jeden z pracowników ośrodka najprawdopodobniej manipulował kartotekami pacjentów i mógł być źródłem wycieku ich danych i danych medycznych. Więcej na ten temat powie nam Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta miasta Poznania.
1: Dzisiaj wiemy, że w przypadku kilku osób, które tak jak każdy z poznanianków były pacjentami POSUM-u, a jednocześnie w jakiś sposób są związane z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, tak jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
0: Jedna z osób pracujących w POSUM-ie, która angażowała się w działanie rozbratu, w pierwszej kolejności zmanipulowała niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami w systemie zapisy osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, ważnych osób, i dokonała dopisów przy niektórych nazwiskach. Dopiski brzmiały VIP. Następnie ta osoba dokonała zrzutów z ekranów już z tą zmanipulowaną przez siebie informacją i po kilku dniach jedno z mediów odezwało się właśnie do Urzędu Miasta, odwołując się do tych informacji zawartych w tych materiałach. To dalej wypowiedź pani Magdaleny Pietrusik-Adamskiej, ale co dalej i czy została zawiadomiona prokuratura?
1: Naszym zdaniem, oczywiście została o tym zawiadomiona prokuratura, doszło do przestępstwa. I to widać, jak postępuje eskalacja negatywnych zachowań, które na początku stawały się niewinnym dialogiem. Dzisiaj ucierpieli na tym pacjenci, ucierpiała na tym reputacja POSUM-u i traktujemy to jako niestety działania zamierzone, które były ukierunkowane właśnie na ten cel.
0: Na ten moment POSUM i Urząd Miasta Poznania mówią o jednej osobie zaangażowanej w ten wyciek. Pracowników mających dostęp do systemu jest około 200. Są to lekarze, pielęgniarki, rejestratorzy i rejestratorki. Ustaleniem szczegółów sprawy ma zająć się właśnie prokuratora. Czy procedury bezpieczeństwa zostały zachowane? To też był przedmiot sprawdzenia.
1: Trudno jest w jakiś sposób szczególnie ograniczać dostęp pracownikom do tego systemu. Oczywiście my w tej chwili zarówno na poziomie POSUM-u, jak i Urzędu Miasta weryfikujemy, czy procedury bezpieczeństwa były realizowane zgodnie z przepisami. Tu trzeba sobie powiedzieć, że zawiódł człowiek, którego intencje dla nas niestety są oczywiste.
0: To, o czym mówiłam wcześniej, to była wypowiedź pani Magdaleny Pietrusik-Adamskiej. Z drugiej strony można również zobaczyć oświadczenie inicjatywy pracowniczej, w którą właśnie zaangażowana miała być jedna z pracownic, która miała też właśnie poinformować o tak zwanym saloniku VIP i właśnie o tym procederze, który miał miejsce. Jeszcze zostaną dalsze działania i kroki podjęte. Prokuratura już została zaangażowana, więc w następnych dniach, w następnych tygodniach pewnie dojdzie do jakiegoś... Więcej informacji uzyskamy na ten temat, to na pewno.

teraz już ostatnia z naszych wielu nowości muzycznych, jakie mieliśmy do zaproponowania. Tym razem Sad Smiles i Plastic Words. Sad Smiles. No ostatnio trochę o nich głośno, nie wiem czy głośno, ale są coraz bardziej rozpoznawani. Grali chyba na Jarocinie. W Jarocinie tak mi się coś kojarzy. No trochę ostatnio koncertują, wydają nowe single, wydają nowe płyty, więc i my tą nowość ich teraz puścimy. Na ficie John Porter, więc też artysta zagraniczny. Jest jakaś nowość też dla nich. Posłuchajmy zatem, co tam Sad Smiles ma tym razem do zaoferowania.

9 minut do godziny 11, ale zanim się pożegnamy, to mam parę propozycji dla was w ten niedzielny, w tą niedzielę, na dzisiaj. Jeżeli już jesteście rozbudzeni, jeżeli już jesteście gotowi porobić coś ciekawego, albo totalnie nic i poloniuchować sobie, to też jest okej, to mamy takie propozycje. Go On Stage, finał festiwalu. To już zapraszaliśmy was na Go On Stage wielokrotnie. Rozdaliśmy też wejściówki, ale jeżeli wam się tych wejściówek nie udało zgarnąć, to może i tak będziecie chętni w finale uczestniczyć. Błażej Król, Twój Dawid, czy Damian Sikorski, projekt, jak i też laureat drugiej, trzeciej edycji konkursu. Nowe talenty, nowa twórczość muzyczna, to jest coś, co będziecie mogli usłyszeć już od godziny 17 na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek. A jeżeli już jesteście gotowi, już jesteście w blokach startowych, to możecie wziąć szybko rower i pojechać na Plac Kolegiacki, bo tam rozpocznie się rzeka rowerów, gdzie ulice Poznania zamienią się w kolorową rzekę rowerów, uśmiechów i dobrej energii, bez rywalizacji. To nie jest żaden wyścig, ale właśnie odbędzie się najpierw rowerowy poranek na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta i kilka minut później nastąpi wspólny przejazd aż pod bramę Poznania. To właśnie z bardziej takich aktywności sportowych. A jeżeli lubicie, jeżeli jesteście fanami płyt winylowych, to o godzinie 18 w domu tramwajarza Sebastian Konrad zaprasza was na wieczór z winylami Gramofon Gar. Wstęp wolny, puszczane będą płyty i będzie tam również nasza aferowiczka, którą zresztą będziecie mogli za chwilę, zaraz po aferanku posłuchać. Na pewno też jeszcze więcej o tym wspomni. Także godzina 18 w domu tramwajarza i winyle. No i to tyle ode mnie, ale na stronie poznań.pl tych aktywności jest jeszcze cała wuchta, więc polecam sprawdzić.

Teraz już tylko prawie 3 minuty do godziny 11, więc czas jest rzeczywiście na pożegnanie. Za konsoletą realizatorską Zofia Kiryluk, a przed mikrofonem Zuzanna Derbis. Już za moment Pchli Targ i tam Gosia wam wynajdzie już jakieś ciekawostki i różności, więc zostańcie, a później Twierdza Poznań o 11.30. No i nasz program idzie dalej. Już co godzinę będą jakieś nowe audycje. Wejdźcie na afera.com.pl i sprawdźcie nasz program. A Aferanek już jutro o 6.30 was ponownie obudzi. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00. Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 115 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Zofia Kiryluk, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę tutaj do 11:30 i postaram się sprzedać wam garść staroci, jak to na Pchlim Targu bywa. Będzie bardzo eklektycznie. Mamy lato, gdy wystawimy głowę za okno, wszystko bzyczy, cyka, świszczy. Dlatego dzisiaj postanowiłam skupić się na owadach. Zaprezentuję muzykę, film czy książkę, w jaki sposób z nimi związane. Słuchajcie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona polski zespół rockowy, założony w 1979 roku w Warszawie. Mam na myśli Oddział Zamknięty, który wykona za chwilę piosenkę Horror z jego drugiego albumu pod tytułem Reda by Night, wydanego w 1984 roku. W roli wokalisty usłyszymy Krzysztofa Jaryczewskiego, który niestety niedługo po nagraniu tej płyty doznał paraliżu strun głosowych, wskutek czego przestał występować i zastępowało go od tamtej pory kilku panów. Na krótko Robert Janowski, potem Zbigniew Bieniak, następnie Jarosław Wajk, dalej Krzysztof Wałecki, Artur Gadowski, Marcin Czyżewski, Cezary Zybała-Strzelecki, a dziś jako wokalista występuje Wojciech Łuczaj-Pogorzelski. Pan Krzysztof Jaryczewski w 2013 roku powrócił na scenę z zespołem Jary, Oddział Zamknięty, a teraz czas na Horror.

Za nami oddział zamknięty w piosence Horror. Z Polski przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Przed nami zespół rockowy Modest Mouse, założony w 1993 roku w Izaka w stanie Washington. Posłuchamy piosenki Fly Trapped in a Jar, która znalazła się na jego albumie pod tytułem Were Dead Before the Ship Even Sank, wydanym w 2007 roku. Nie czekajmy.

0: was meant, saying we were already dead.
1: To była grupa Modest Mouse w utworze Fly Trapped in a Jar. Lecimy dalej, teraz sprzedam wam film. Anioły i owady w oryginale Angels and Insects. Taki tytuł nosi amerykańsko-brytyjski dramat kostiumowy z 1995 roku w reżyserii Philipa Hassa. Oparty jest na noweli Antoni Susan Byatt pod tytułem More for Eugenia, która wchodzi w skład jej książki pod tytułem Angels and Insects. Jego fabuła rozgrywa się w XIX-wiecznej Anglii i pokrótce wygląda następująco. William Adamson, zagrał go Mark Rylance, entomolog, zafascynowany owadami podróżnik, po 10 latach nieobecności wraca do kraju z wyprawy po Amazonii. Niestety, jego bogata kolekcja motyli zatonęła wraz ze statkiem, którym płynął. Udało mu się jednak ocalić jeden cenny okaz. Wkrótce trafia on do kolekcjonera owadów, Sir Harolda Alabastera. W tej roli wystąpił Jeremy Camp, który zaprasza Adamsona, by zamieszkał w jego posiadłości w zamian za katalogowanie kolekcji jego okazów oraz nauczanie młodszych dzieci nauk przyrodniczych, wspierając tym samym ich guwernantkę Matty Crompton. Ją zagrała Christine Scott Thomas. Wkrótce Eugenia Alabaster, w tej roli Patsy Kensit, najstarsza córka Sir Harolda, zaczyna zwracać coraz większą uwagę na nowego domownika. William nie pozostaje obojętny, zakochuje się w niej, a potem żeni z nią i w ciągu kilku lat dorabiają się gromadki dzieci. Sir Harold jest zadowolony z takiego stanu rzeczy, jednak snobistyczny i rozpieszczony brat Eugenie Edgar od początku nie darzy sympatią Williama. Film z początku może wydawać się nudny, jednak zapewniam, że im bliżej końca, tym robi się ciekawiej. Na jaw wychodzą mroczne rodzinne sekrety. Zachęcam do obejrzenia, a tymczasem pora coś zagrać. Tym razem polski zespół, zaliczany do nurtu alternatywnego rocka, czy też poezji śpiewanej, mam na myśli Świetliki. Grupa powstała w Krakowie w 1992 roku. Jej założycielem, wokalistą i autorem większości tekstów jest Marcin Świetlicki. Wybrałam piosenkę Delikatnienie, pochodzącą z jej czwartego albumu pod tytułem Złe Misie, wydanego w 2001 roku. Posłuchajmy.

szafach, okładkach płyt w książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, myszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

Słuchaliśmy grupy Świetliki w piosence Delikatnienie. Muzycznie zostaniemy w Polsce, teraz kolej na kobiecy głos. Mam na myśli grupę ONA z Agnieszką Chylińską w roli wokalistki i jej piosenkę znalazłam z jej pierwszego albumu pod owadzim tytułem Modliszka, wydanego w 1995 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że kolejny album zespołu również wiąże się z owadami. Jego tytuł to Bzzz. Miałam dylemat, z którego albumu coś wybrać. Zdecydowałam się na piosenkę pod tytułem Znalazłam z albumu Modliszka. Posłuchajmy.

była grupa ONA w utworze Znalazłam. Teraz sprzedam wam książkę Anne Sverdrup Tegesson, norweskiej biolożki, autorki publikacji popularno-naukowych. Jedną z nich jest Terra Insecta, Planeta Owadów, wydana w 2018 roku, w Polsce rok później. To fascynująca opowieść o stworzeniach, które rządzą światem. Są małe, zgrabne i wyjątkowo uparte, a na dodatek ratują nam życie każdego dnia. Tak, na przykład karaluchy mogą uratować nas z zawalonego budynku, chrząszcze pomagają rozłożyć plastik, a dzięki mrówkom powstają antybiotyki nowej generacji. Muszką owocówkom zawdzięczamy 6 nagród Nobla w dziedzinie medycyny. Ku zdumieniu naukowców okazało się, że najczęstszymi zwierzętami zapylającymi kwiaty kakaowca były mrówki. Dzięki nim możemy dzisiaj pić kakao i jeść czekoladę. Przykładów jest mnóstwo. Mamy więc miliony powodów, żeby pokochać owady. Ich umiejętności są zaskakujące. Na przykład osa Ampulex dementor posiada umiejętność kontrolowania ruchów chrząszcza, którym żywią się jej larwy. Inna przekształca biedronkę w strażnika swoich młodych. Owady łowikowate z rzędu muchówek potrafią upolować, uwaga, kolibra, a larwa modraszka Ariona śpiewa dudniącą pieśń i spokojnie zżera zdezorientowane nią mrówki. A tymczasem mszyce rodzą dzieci z kolejnymi pokoleniami dzieci wewnątrz siebie. I to tylko niektóre ciekawostki z życia owadów, które można znaleźć w tej książce. Owady były na ziemi od zawsze. Widziały, jak dinozaury przychodzą i odchodzą i jako pierwsze zajęły przestrzeń powietrzną. Uświadomienie czytelnikowi ogromnej roli owadów jest największym atutem tej książki. Wyróżnia się ona również lekkością języka. Bez dwóch zdań ułatwia to wejście w temat osobom zupełnie początkującym. Polecam przeczytać szczególnie

tym, których fascynuje życie owadów. Teraz powróćmy do muzyki. Na sam koniec zostawiłam angielską grupę zaliczoną do tak zwanego gotyckiego rocka, czyli The Mission, powstałą w 1986 roku, która wykona utwór pod tytułem Dragonfly, czyli ważka, pochodzący z jej siódmego albumu pod tytułem Aura, wydanego w 2001 roku. Jednak, nim się z wami pożegnam, kochani słuchacze, pozwolę sobie zaprosić was do klubu Pangar, który mieści się w domu tramwajarza na Jeżycach, na wieczór z muzyką z płyt winylowych. Wydarzenie nosi nazwę Gramofongar i odbędzie się dzisiaj o 18:00. Wstęp jest wolny. Wieczór ten poprowadzi znany aktor i reżyser pan Sebastian Konrad, a mnie spotkał zaszczyt występowania tam w roli gościni.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
5: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
8: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie, jak co niedzielę o godzinie 11:30, czas na pół godziny historyczne w Radiu Afera. Dzisiaj realizuje mnie Zofia Kiryluk i mówi do Was Aleksander Szwarc. No i cóż, od pewnego czasu podczas różnego rodzaju audycji Twierdzy Poznań pomału zapowiadałem Odyseę Poznańską, drugą Odyseę Poznańską, czyli wydarzenie, którego mam zaszczyt być jednym ze współorganizatorów. Dodatkowo Radio Afera jest patronem medialnym wydarzenia. No i cóż, ostatecznie ten czas przyszedł, wydarzenie się właśnie odbywa w ten weekend. Odbywa się również dzisiaj do godziny mniej więcej 14:00, także jeżeli ktoś chce, to też można śmiało jeszcze wpaść. Natomiast ja teraz na audycji podsumuję dzień wczorajszy, pierwszy z dwóch dni wydarzenia. Opowiem trochę, co się podczas wydarzenia działo. No i ogólnie podsumuję sobie pierwszy dzień. No cóż, wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00, takim oficjalnym otwarciem, przedstawieniem różnego rodzaju drużyn i grup rekonstrukcyjnych. No bo to jakby ktoś nie wiedział, czym jest wydarzenie, no to Odyseja Poznańska jest takim wydarzeniem, które ma łączyć różnego rodzaju okresy historyczne i łączyć różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne i organizacje historyczne, które przedstawiają różnoraką historię, naprawdę od starożytności aż po czasy nowożytne. No i właśnie, było dużo różnego rodzaju takich stowarzyszeń. O 11:00 odbył się pokaz wojów, była prezentacja o godzinie 12:00, czy w zasadzie przedstawienie muzyki Bałkan, Grecji i Bliskiego Wschodu, także były akcenty muzyczne. No i o godzinie 13:00 grupa Arma zorganizowała pokaz sztuk walki i szermierki, na którym pokazywane były właśnie różnego rodzaju sztuki walki. No i zapytałem Błażeja Twardego, czyli właśnie członka grupy Arma, trenera, który właśnie był podczas tego pokazu, który był jakby również przedstawiał ten pokaz. Właśnie go zapytałem, na czym ten pokaz polegał.
9: Głównie pokazaliśmy walki mieczem długim, zgodnie z traktatem Joachima Meyera. To jest taki traktat, z którego czerpiemy naszą wiedzę na temat sztuki walki mieczem długim. Więc pokazaliśmy taki właśnie pokaz troszkę, jak rozpoczynamy nasze treningi, czyli tak zwaną czwórkę Meyera. Następnie pokazaliśmy troszkę właśnie już walki w takich sparingowym aspekcie. Się ubraliśmy w takie nasze specjalne ubiory. To nie są, jak widać, to nie są ubiory rekonstrukcyjne, To są takie współczesny ubiór, który daje nam mobilność walki mieczem bez zbroi, ale na tyle jesteśmy bezpieczni, że możemy uderzyć siebie nawzajem.
8: Podczas tej wypowiedzi było słychać również, w zasadzie było mówione o traktacie Joachima Meyera, no i no, nie omieszkałem się zapytać, co to był w ogóle za traktat.
9: Był taki po prostu XVI-wieczny mistrz szermierczy, Joachim Meyer, który tak naprawdę w bardzo dobry sposób, bardzo taki szczegółowy spisał tak naprawdę te wszystkie zasady, techniki, jak poruszać się i jak walczyć różnymi brońmi. To jest bardzo dobrze zachowany, właśnie taki już renesansowy traktat, z którego świetnie po prostu można rozpocząć zabawę w ogóle, nawet samemu. Wiadomo, zawsze gdzieś przyjdzie ten moment, że trzeba jakiegoś mentora znaleźć, ktoś, kto poświęca swoje życie temu. Właśnie tutaj dlatego jesteśmy też. I ten traktat właśnie to jest taki XVI-wieczny, 1570, to został wtedy wydany na terenie właśnie, to jest jednak tradycja niemiecka. Polska niestety no, nie została zachowana, jak się walczy mieczem długim. Najprawdopodobniej było blisko właśnie do tej niemieckiej trochę, no i dlatego tak w sumie idziemy w tym kierunku.
8: No i właśnie, wśród różnego rodzaju wydarzeń w programie oczywiście się nie skończyło na godzinie 13. Następnie było wydarzenie nie na terenie imprezy, ale poza, na terenie Fortu V odbyło się zwiedzanie właśnie fortu okiem 11-letniego Stasia, który właśnie oczami 11-latka oprowadzał po forcie. Dalej było przedstawienie sylwetki kobiet na przestrzeni wieków, czyli przedstawienie jak się zmieniał chociażby ubiór. Potem była tak zwana bitwa na Wesoło, gdzie różne grupy rekonstrukcyjne pokazywały, jak mogłaby wyglądać taka walka łącząca różne style, różne epoki. Następnie była pogadanka o organizacji eventów historycznych, było nocne zwiedzanie fortu. No ale właśnie, oprócz tych takich wydarzeń, które działy się na świeżym powietrzu, były również wydarzenia w środku, bo w programie imprezy były przygotowane też różnego rodzaju prelekcje. Trochę miały taki styl, trochę jak wykłady na uczelni. Trochę mniej więcej tak to wyglądało. No i właśnie pierwszą prelekcją była ta o II wojnie światowej w Mongolii. Tak, bo na terenie Mongolii również odbywała się II wojna światowa, chociaż, czy II wojna światowa, no według naszej europejskiej wersji historii nie do końca, no bo to były walki, które odbywały się przed zaatakowaniem Polski przez III Rzeszę, czyli przed oficjalnym startem II wojny światowej we wrześniu, bo to były walki właśnie we wcześniejszych miesiącach. No ale może nie będę wgłębiał się w szczegóły, no bo Michał Rozmarynowski, czyli właśnie człowiek, który prezentował tą prelekcję, również powiedział mi kilka słów do mikrofonu właśnie o tym, na czym polegały te walki w Mongolii w 1939 roku.
10: Między Mandżukuo, czyli marionetkowym państwem stworzonym przez Japończyków, a Związek Radziecki nie było ustalonej stricte granicy, dochodziło do serii incydentów granicznych, takich po kilkanaście żołnierzy, pomniejszych starć, bitew i tym podobne. A kulminacją była ta bitwa w Mongolii nad rzeką Hauhingą, która była serią przepraw na drugą stronę rzeki i próbą czy to jednej, czy to drugiej strony zniszczenia wojsk przeciwnika całkowitego, gdzie ostatecznie tej batalii wygrali Rosjanie.
8: Było wspomniane o marionetkowym państwie Mandżukuo, czy też jak w Polsce tłumaczymy państwo Mandżuria. No i nie omieszkają zapytać się, czym w ogóle było to państwo Mandżuria.
10: Państwo mandżurskie, bądź Mandżukuo, jak to woli, Cesarstwo Mandżukuo, Imperium Mandżurskie, tego jest nazw bardzo dużo. Jest to państwo wykreowane przez Cesarstwo Japonii na początku od mniej więcej 1932 roku, ponieważ w 1931 roku Japonia najechała te północne prowincje Chin, czyli tak zwaną właśnie Mandżurię, tak się to zwało, ten region, i chodzi o to, że przejęła ten region w całości. Ponieważ tam były surowce, tam generalnie ten cały ten region był bogaty w ropę, między innymi właśnie w kauczuk, i Japonia potrzebowała tego bardzo, żeby w ogóle egzystować jako imperium, to stworzyła potem coś takiego, żeby jakkolwiek zrobić fikcję, że to jest niepodległe, oddzielne państwo, to stworzyła tak zwane te owe marionetkowe państwo od 30 mniej więcej drugiego roku, które oczywiście od razu było pod butem Japonii.
8: No i cóż, walki w Mongolii się toczyły się walki w Azji w trakcie II wojny światowej. I tak opowiadając o państwie Manchukuo, to jak tak sobie rozmawialiśmy potem z panem Michałem, że tam jest całkiem sporo polskich akcentów w tym państwie mandżurskim, takich, o których się nie do końca zawsze mówi, ale może zostawię ten rąbek tajemnicy. Być może kiedyś jeszcze o tym w audycji Twierdza Poznań opowiem, kto wie. No ale wracając do samej Odysei Poznańskiej, no to skoro Odysea, no to również i Odysea Homera. No i właśnie potem nastąpiło w ramach tych prelekcji melorecytacja Odysei Homera, przeczytana przez Annę Maciejewską, czyli autorkę nowego przekładu. Dodatkowo odbyła się prelekcja o samym Odyseuszu i o jego wyprawie. Następnie ze starożytności przenieśliśmy się do czasów nowożytnych i była opowieść o brytyjskiej misji wojskowej w Polsce i Wielkopolsce w latach 1918-1920. No ale potem nastąpił powrót do starożytności, średniowiecza, w sumie chyba średniowiecze bardziej już. No ale o tym będzie za chwileczkę. Myślę, że czas na chwilę muzyczną.

0: To był Justin Timberlake, utwór Cry Me a River, a ja wracam do opowieści o pierwszym dniu Odysei, drugiej już Odysei poznańskiej, podróży przez wieki, czyli wydarzenia historycznego. Wydarzenia, na którym opowiedziałem, że dużo się działo, opowiedziałem, że były pokazy sztuk walki, były różnego rodzaju prelekcje, chociażby ta o II wojnie światowej w Mongolii. No i powiedziałem, że już po południu, od godziny 15, nastąpił znowu powrót do czasów starożytność średniowiecznych, jeżeli chodzi o prelekcję, bo była prelekcja na temat Ragnara Lothbroka, między mitem a historią, czyli próba opowiedzenia sobie na pytanie, czy generalnie wikińskie mity mogą mieć coś wspólnego z prawdą. Jaka jest w tym rola Ragnara Lothbroka, legendarnego czy półlegendarnego wodza wikińskiego? A zresztą, kto lepiej opowie, kim był sam Ragnar Lothbrok, jak nie właśnie autor tej prelekcji, czyli Cezary Namirski, który właśnie mi opowiedział, kim był Ragnar Lothbrok.
1: Ragnar Lothbrok, czy też Ragnar WHT Portki, jak można by przybić, jak się tłumaczy dosłownie jego przydomek, jest półlegendarną, chociaż bardziej legendarną postacią, która według duńskich i islandzkich źródeł miała żyć mniej więcej w IX wieku i w podboje Ragnara miały sięgać Anglii, Irlandii, także ziem na wschodzie oraz Szwecji. Jakkolwiek nie był on prawdopodobnie postacią historyczną, to jednak opisane, przypisywane mu czyny były inspirowane z rzeczywistymi wydarzeniami historycznymi. Historycznymi z epoki wikingów.
0: No właśnie, rzeczywistość historii no, jest dosyć trudna do oceniania, jeżeli chodzi o czasy starożytne, czy średniowieczne, czy dawne, ale nie tylko, bo też i w przypadku czasami nowoczesnych, czy w zasadzie nowoczesnych, a gdzie teraźniejszych dzieł mogą być problemy z interpretacją, czy coś jest zgodne historycznie, czy nie do końca. No i właśnie na te kwestie miałam opowiedzieć kolejna, już ostatnia wczoraj prelekcja o tytule Niesamowite przykłady komiksu historycznego. Prelekcja zorganizowana przez Tomasza Karpińskiego, który właśnie opowiedział, na czym polegał ten wykład.
2: Starałem się w tym wykładzie przemycić kilka rzeczy. No, pierwsze to dosyć ciekawe przykłady komiksowe, nietypowe. Komiks jest medium, które się cały czas rozwija, które jakby poszukuje swoich ścieżek, które opowiada coraz dziwny sposób, coraz ciekawsze historie. Też komiks jako medium jest dość nieznany. W sensie znamy jakieś tam komiksy Marvela, kojarzymy ogólnie firmy, kojarzymy Batmana, Supermana, to są bohaterowie z DC, ale znowu ogólnie rzeczy dotyczących historii czy komiksów bardziej poważniejszych. To sądzę, że świadomość ludzi jest mimo wszystko dosyć mała, więc się starałem trochę ogólnie zachęcić do tego, żeby sięgnąć czasami po komiksy jako twory dosyć ciekawe, dosyć przekazujące dosyć sporo informacji w bardzo skondensowanej formie. Druga ogólnie kwestia, to chciałem też się właśnie zastanowić, co znaczy historyczne, czy możemy ufać tekstom historycznym, czy teksty historyczne nie są zmanipulowane czasami, czy nie są ogólnie zrobione po tezę.
0: O, to jest dosyć dobre pytanie, na które ja też nie znam odpowiedzi. Czy można ufać czasami źródłom historycznym? No, chciałoby się ufać im wszystkim, ale czasami nie jest to możliwe. Wracając, to już było wszystko, jeżeli chodzi o prelekcje, które były wczoraj podczas drugiej Odysei Poznańskiej. Natomiast były prelekcje, były wydarzenia w plenerze, ale to nie wszystko, co się działo na wczorajszej Odysei, bo były również różnego rodzaju warsztaty. Chociażby były warsztaty robienia z gliny, W przypadku tutaj były robione akurat litery greckie. Były warsztaty z barwienia czterogodzinne. Były motanki, czyli laleczki intencyjne tworzone. Były warsztaty robienia origami. Były kolejne już warsztaty z gliny. I były warsztaty tkackie, także nie tylko można było się nauczyć historii, ale i też poprawić swoje umiejętności w takich robótkach ręcznych podczas Odysei Poznańskiej. No i cóż, to też nie było wszystko, co się działo, bo działo się o wiele więcej. Były różnego rodzaju stoiska, gdzie bez problemu można było podejść do grup tam stacjonujących, zapytać się o ich działalność, dowiedzieć się trochę o historii, no bo właśnie historia była różna, była wszelaka. Było stoisko greckie, były stoiska opowiadające właśnie o wojskach brytyjskich czy wojskach szkockich, było stoisko na temat wojsk właśnie azjatyckich, japońskich. Można było cały czas też zwiedzać schron, na którego terenie odbywała się impreza. Działo się dużo rzeczy, było dużo rzeczy ciekawych. To nie był koniec Odysei, bo ona, tak jak powiedziałem, trwa jeszcze też dzisiaj. Dzisiaj chociażby przygotowane są prezentacje sylwetek polskiego żołnierza z XVIII wieku. No to za chwilę o godzinie 12, ale też trwają różnego rodzaju właśnie prelekcje. No, skupiające się chociażby, kontynuujące ten temat Odysei Homera, czyli właśnie, czy właśnie mitologii greckiej, no bo jest o Helenie Trojańskiej, była prelekcja, jest o Odyseuszu i jego stosunku do kobiet, jest wykład chociażby o anime i mangach historycznych, no i był, czy będzie w zasadzie wykład o tym, jak Odyseusz był w ogóle ubrany, jak on mógł nosić ubrania. No i cóż, Odysea trwała, Odysea trwa, tak samo trwała audycja Twierdza Poznań, no ale już się zbliża do końca, no czas płynie nieubłaganie, jak to lubię powtarzać, czas nie jest z gumy, się nie rozciągnie, także myślę, że za dzisiejszą audycję Twierdzy Poznań już wam, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam jeszcze do przyjścia na dzisiejszą Odyseję, jeżeli ktoś ma taką możliwość. No i cóż, dzisiejszą audycję realizowała Zofia Kirylu, mówił do was Aleksander Schwartz i słyszymy się za tydzień o godzinie 11:30. Taka już jest tradycja. Do usłyszenia.

0: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, nic się buja.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet. Niedziela, godzina 12:00.
7: Witamy się z wami w niedzielne samopołudnie. Są dzisiaj z wami za konsoletą realizatorską Antek Góralewski i przed mikrofonami
8: Asia Woźniak
7: i Paulina Bernard.
8: Witamy w audycji Modowy Duet, jak co niedzielę o 12:00 w samopołudnie, tak jak powiedziała Paulina. Witamy się z wami i o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
7: Dzisiaj trochę o ikonach mody, o osobach, które zrewolucjonizowały świat mody i wpłynęły bardzo mocno na to, jaką modę mamy teraz i jaką mieliśmy przez ostatnie dekady. Bo
8: dokładnie.
7: Cofniemy się trochę w czasie i będziemy podróżowały przez lata 20, 30, 50, 60, aż po lata 90 i nowoczesność.
8: Dokładnie tak, więc przeprowadzimy was trochę historycznie właśnie przez te wszystkie kwestie. No i co? Zostańcie z nami.

0: Nie wiem, czy w ogóle słuchacze i czy my tak do końca wiemy, co znaczy być ikoną mody, bo mam wrażenie, że to jest takie słowo, które jest, ono się pojawia, ale czy ktoś się kiedyś zastanawiał, co ono dokładnie znaczy?
1: No właśnie, no bo są osoby modne i to wiemy i to widzimy i sami możemy się nawet tego określać, no ale ikona mody to już zupełnie inna ranga. To, co te dwie osoby różni, no to przede wszystkim to, że osoba modna po prostu podąża za aktualnymi trendami. Myślę, że to jest właśnie kwestia tego. No a ikona stylu wykracza poza te chwilowe takie trendy modowe. No i to jest ktoś, kto tworzy własny ponadczasowy styl, a przede wszystkim inspiruje innych i pozostawia po sobie taki trwały ślad w całej historii mody. To osoby, które wprowadzają na przykład jakieś nowe rozwiązania modowe, nowe konstrukcje, nowe fasony albo nowe materiały.
0: Tak, albo w ogóle troszeczkę zrzucają trochę ubrań. Będziemy też o tym mówiły.
1: Tak, dokładnie.
0: O tych kobietach, które odważyły się po raz pierwszy pokazać kolana.
1: Na przykład kolana, ramiona i to wszystko, o tym wszystkim właśnie dzisiaj. No i tak jak mówiłyśmy wcześniej, my postaramy się przeprowadzić was przez to pod takim względem historycznym, no a żeby to zrobić, to musimy zacząć od początku XX wieku, a właściwie od lat 20. i 30., no bo to wtedy kobiety zaczynały łamać schematy.
0: Tak, ale o tym mamy dosyć sporo do opowiedzenia, więc może posłuchajmy teraz dobrej muzyki, weźmy trochę głęboki oddech, bo będzie dużo do zapamiętania.

0: No tak, a jak już mówiłyśmy, to zaczniemy od tych lat początkowych, początek XX wieku, a właściwie lata 20 i 30, bo to wtedy właśnie kobiety zaczęły przełamywać schematy i to dwudziestolecie międzywojenne to czas, kiedy jest rewolucja i wszystko zaczyna się zmieniać, a kobiety coraz odważniej sięgają po jakieś elementy, na przykład męskiej garderoby, albo zrzucają z siebie jakieś ubrania, gorsety i inne takie właśnie elementy. No i w tym takim bardzo burzliwym czasie, kiedy kobiety zaznaczały swoją pozycję w społeczeństwie, chciały zaznaczyć to, kim są, kim chciałyby być i jak chciałyby być postrzegane, a chciały być przede wszystkim zauważone, myślę. No jest taka jedna postać, która myślę, że zdefiniowała te lata, no i inspiruje dzisiaj nie tylko twórców, artystów modowych, ale również i nas wszystkich.
1: My tak was trochę trzymamy w niepewności, ale to jest postać, którą zna każdy i o której na pewno słyszał każdy, niezależnie od tego, czy modą się interesuje, a jest to twórczyni domu mody Chanel, nie kto inny jak Mademoiselle Coco Chanel, za której sukces można tak trochę prześmiewczo, można zażartować, że są odpowiedzialne zakonnice, bo to podobno one nauczyły ją szyć. Bo kiedy jej ojciec owdowiał, oddał ją na wychowanie do zakonu właśnie sióstr klasztornych, które nauczyły ją szyć. A kiedy skończyła 18 lat, to z tego sierocińca trafiła do zakładu krawieckiego, gdzie dostała pracę. A kiedy nie pracowała, to występowała w takiej gospodzie. Tak to chyba można nazwać. Też bardzo mi się to skojarzyło. Była taka scena, nie wiem, czy kojarzysz, z Barbie i Zaginiony pałac. Ten, który jest pod wodą i one znajdują to serduszko perłowe.
0: No to kojarzę.
1: I tam one właśnie występują w takiej knajpie, śpiewają, tańczą za jedzenie. I to robiła właśnie Coco Chanel wtedy.
0: To jest bardzo ciekawe. A jeszcze tak dopowiem do tego, jak ona właściwie trafiła do tego zakładu krawieckiego. No bo właściwie to nie było bez powodu. Ona od początku, właśnie mieszkając u sióstr, przejawiała ogromny talent krawiecki. Było widać, że ona rzeczywiście się na tym zna. Ona robiła to bardzo dokładnie, precyzyjnie. No i te siostry wróżyły jej właściwie taką, może nie karierę, no bo to trudno było tak nazwać, ale na pewno były przekonane o tym, że jej jakby chleba nie zabraknie. Może w ten sposób, że ona sobie w życiu poradzi przez to, jak duży ma talent krawiecki.
1: Tak, zgadza się. I właśnie ona do tych swoich występów często szyła swoje własne kostiumy, które były dosyć awangardowe. Ona się wyróżniała spośród tego tłumu. I tam też w tłumie gapiów stał jej pierwszy mąż, który był nią oczarowany. Mhm. I tym, z jaką charyzmą ona tańczyła, jak wyglądała w tych strojach. A że był on chłopakiem z bogatej rodziny, to zaprosił ją do siebie. Ona wtedy, no jako dziewczyna wychowana gdzieś tam w biedzie, później oddana do klasztoru, no to też możemy sobie wyobrazić, że to nie były jakieś piękne, dogodne warunki mieszkaniowe, raczej było tam surowo. Po raz pierwszy zobaczyła, co to jest luksus.
0: I bardzo jej się to spodobało.
1: Tak.
0: Bardzo jej się to spodobało, no ale niekoniecznie może była zainteresowana jednak tym chłopakiem, jednak uczucia wybrały swoje, serce nie sługa, jak to się mówi, no i ona po prostu zeznała trochę tego życia, w sensie zobaczyła po prostu, jak rzeczywiście żyją ludzie w luksusie, ale też trochę zauważyła, że nie chciałaby być na pewno na niczyim utrzymaniu i chciałaby być w pełni niezależna i chciałaby po prostu doświadczyć tego luksusu, ale tylko dochodząc do tego własnymi siłami.
1: Dokładnie tak, bo ona co prawda no nie kochała tego chłopaka, ale była z nim w jakiejś relacji. Mhm. I on traktował ją bardzo jako swoją utrzymankę. I wtedy, kiedy Coco Chanel chciała założyć swój pierwszy biznes polegający na sprzedawaniu słomianych kapeluszy, on bardzo to wyśmiał i nie chciał jej pomóc, a to był jej pierwszy sukces.
0: I to ogromny sukces, no bo słomiane kapelusze kojarzyły się oczywiście z modą osób pracujących fizycznie, na przykład na roli, albo po prostu osób biedniejszych, a jej propozycje były tak rozchwytywane i były tak po prostu inne i tak niesamowicie modowe, że sięgały po jej kapelusze nawet arystokratki, kobiety z najwyższych sfer i już nikomu nie kojarzyło się to z żadną biedą, ale myślę, że jeszcze zostało nam trochę historii akurat o Coco Chanel, no i będziemy kontynuować to po krótkiej przerwie.

0: Przed chwilą mówiłyśmy o dużym sukcesie słomianych kapeluszy Coco Chanel i o tym, że nawet arystokratki zaczęły chcieć nosić coś, co wcześniej kojarzyło się raczej z prostym ludem. I tu taką w ogóle dewizą Coco Chanel było to, że luksus ma być przede wszystkim wygodny. Mhm. Dlatego też stąd te słomiane kapelusze, stąd też sztuczne perły, które ona rozpropagowała. Ponieważ no wcześniej kobiety tylko ozdabiały się drogimi kamieniami, a Coco Chanel uważała, że biżuteria ma zdobić kobietę, podkreślać jej piękno, a więc ma błyszczeć. Nie ma. Chodziło o to, jaki efekt ta biżuteria wywoła, a nie o to, jaka ona do końca jest. Stąd też tutaj te sztuczne perły biły na głowę prawdziwe.
1: No dokładnie tak. I też dodam do tego, co powiedziałaś, że moda kobieca ma być po prostu wygodna, no to też właśnie wtedy kobiety zrzuciły z siebie niewygodne gorsety, czy po prostu wbijające się w ciało niepraktyczne materiały, bo właśnie tak, w takich materiałach i w takich strojach chodziły, szczególnie właśnie arystokratki, którym nie miało być wygodnie, tylko one miały właśnie wyglądać, a Coco Chanel sprawiła, że one i wyglądały fantastycznie, no i mogły czuć się dobrze i swobodnie przede wszystkim.
0: Tak, Coco Chanel w ogóle miała taką kompletnie nową, świeżą wizję kobiety. Kobiety, mhm. która jest nowoczesna, która odnosi sukcesy, która nie robi niczego dla mężczyzn, tylko robi dla siebie i nawet sposób, w jaki ona uwodzi, w jaki ona przyciąga, to jest jej charakter, mhm. jej charyzma, jej osobowość, a nie to, w co ona jest ubrana. I tutaj też z tego powodu narodził się pomysł Małej Czarnej, mhm. którą dzisiaj, tak kiedy o tym przeczytałam, pomyślałam, że nazwalibyśmy raczej Dużą Czarną, bo to była sukienka.
1: Tak, tak, tak. No i z inną teraz Małą Czarną kojarzymy, Małą Czarną, ale no wtedy była trochę inna od tej, którą znam w tym momencie, ale to o tym pewnie więcej, jak ona wyglądała.
0: Ona była taka o prostym kroju, przed kolano, z dekoltem w łódkę. Więc ona naprawdę bardzo mało odkrywała, ale była wygodna, była funkcjonalna, była stworzona dla kobiet, które chodzą do pracy i które mają wyglądać bardzo dobrze, ale mają przede wszystkim bardzo dobrze się czuć.
1: A przełomowy był nie tylko krój tej sukienki, to

0: modę.
1: Zgadza się. I w ogóle co do też tych kontrowersji dotyczących tego jej stroju i tego koloru czarnego, w który Chanel często się ubierała, to taki projektant Paul Poirot, który był znany ze swoich takich bardzo, bardzo bogato zdobionych stylizacji i kreacji. Kiedy ją zobaczył, zapytał młodą Coco Chanel, po kim trzyma żałobę? A ona po prostu badass moment odpowiedziała po panu. I była proroczką w tamtym czasie, bo panu się zbankrutowało.
0: Tak, no niestety ona wyznaczała trendy, a on troszeczkę... No w sensie, no on podtrzymywał to, co było modne wcześniej. No jak Paulina powiedziała, te jego stroje były bardzo, bardzo zdobne, takie no zupełnie nie w stylu, który wyznaczała wtedy Coco Chanel. Ale jest jeszcze taka jedna kwestia, która zawsze mnie interesowała w tym, bo to kolejna zmiana, którą wprowadziła, a wprowadziła na rynek perfumy, nie byle jakie, bo to były perfumy, które różniły się znacznie od kobiecych perfum, które wtedy można było dostać, no bo poprzednie zapachy kobiece były bardzo, oprócz tego, że bardzo intensywne, to bardzo kwiatowe i takie...
1: Tak, mdłe.
0: Tak. Mdłe, po prostu mdłe.
1: Takie, że można było powąchać i się przewrócić i ze słodkości.
0: Dokładnie, a przede wszystkim no każde były takie same, one musiały być w bardzo podobnych tonach i raczej nie było od tego żadnych odstępstw. No ale Coco Chanel stwierdziła, że we współpracy po prostu z osobami, które się zajmowały tworzeniem perfum, wybrała spośród kilku propozycji jedną, która urzekła ją najbardziej i która wyznaczyła i do dziś wyznacza po prostu klasykę perfum kobiecych.
1: Tak, szacuje się, że co 55 sekund ktoś na świecie kupuje ten zapach. A nie mówimy, no znowu, o niczym innym jako Chanel numer 5.
0: Dokładnie. No i o perfumach, które już niedługo pewnie będą obchodziły swoją setną rocznicę.
1: 105! A. W 1921 roku.
0: A, no ale... to mają już 105 lat, a my nadal wszyscy chcielibyśmy je mieć. No oczywiście one są luksusowym produktem i też no, nie spadają z ceny. Zawsze kosztują właśnie sporo, no bo to jest luksus w najprostszej takiej formie. Teraz przejdziemy do takiego elementu garderoby, do takiego stroju, który w tym momencie może nam się kojarzyć już z taką pracą biurową, właśnie panią z biura i chociaż to jest klasyczny krój i naprawdę ponadczasowy, no to kiedyś był rewolucją, a mówię tutaj o niczym innym, jak o garsonce.
1: Garsonki wtedy no nie były kojarzone z panią z biura i nie były na pewno nudne. A to jest projekt, który Chanel wypuściła zaraz po reaktywacji swojego domu mody po II wojnie światowej, ponieważ podczas II wojny światowej no zawiesiła działalność domu mody Chanel i skupiła się tylko na sprzedaży perfum Chanel numer 5 i co ciekawe, one były bardzo popularne wśród niemieckich oficerów, którzy je kupowali swoim kochankom.
0: No właśnie, no ale dzięki tym pieniądzom ona mogła po prostu dalej się rozwijać po wojnie. Dzięki tym, że mogła zarobić sobie akurat wtedy, no.
1: Dokładnie, no Coco była na pewno bardzo zaradną kobietą, ona bardzo dużo pracowała, często oddawała się w wir pracy. Ale tak wracając już do tych garsonek, o których już nie możemy do nich dojść, był to żakiet bez kołnierzyka i prosta spódnica do kolan. I co też było dla mnie bardzo ciekawe, że w tym żakiecie my nadal dokojarzymy, że są takie dwie kieszonki z przodu. Mhm. I czy wiesz, na co one były?
0: Nie.
1: Jedna była na papierosy, a druga była na zapalniczkę.
0: Ej, wow. Ja o tym bym nigdy nie pomyślała.
1: Więc w tamtym
0: jestem ciekawa też, czy osoby, które regularnie na przykład noszą garsonki, bo one ogólnie już chyba w tym momencie mi aż tak się nie kojarzą z taką panią z biura, no bo one też mi się wydają takie bardzo, no takie klasyczne, ale naprawdę ładne oczywiście i myślę, że w takich pozytywnych tonach, gdzie jeszcze mam wrażenie, że 15 lat temu one były takie wyśmiewane odrobinę.
1: Tak, tak, bo teraz też chyba częściej panie z biura to tak już w koszuli.
0: No tak, no ta moda też jest trochę inna, no ona się oczywiście zmienia, no i myślę, że jest bardziej swobodnie niż w garsonce, chociaż no to wtedy garsonka była swobodna. No i ona przeszła bardzo szybko do takiego stałego elementu damskiej garderoby. No właśnie o tym jeszcze, co powiedziałaś, bardzo ciekawe. Teraz jeśli będę mijała kogoś w garsonce z kieszonkami, to będę pytała, czy stosuje się do takich pierwszych założeń właśnie Chanel.
1: Ale dla mnie to jest niesamowite, że po prostu, no w tamtych czasach myślę, że kobieta gdzieś w ogóle paląca w przestrzeni publicznej, to musiało być nie do pomyślenia jeszcze, że ma do tego wyznaczone miejsce w swojej garderobie. I też, co było rewolucjonistyczne,

0: artystyczne, co było pionierskie. Łatwiejsze słowo. Pionierskie, co zrobiła Coco Chanel, to że ona pozwoliła kobietom się opalać. Wcześniej opalenizna nadal kojarzyła się z pracą fizyczną, a kiedy Coco Chanel z pewnych wakacji wróciła opalona, no to już troszeczkę nikt nie mógł tak powiedzieć.
1: Ona też stworzyła strój dwuczęściowy pierwszy.
0: O!
1: Tak, to też bardzo ciekawa rzecz. Ja ostatnio widziałam taką fotografię gdzieś tam historyczną kobiety, która chyba to było w Stanach Zjednoczonych, jest wypraszana, właściwie wyciągana z plaży, ponieważ ma dwuczęściowy strój. To było właśnie chyba w latach 50. Więc to kolejna rewolucja, no bo dwuczęściowy strój absolutnie był niedopuszczalny. Stroje kąpielowe, te, które znamy teraz, no oczywiście są trochę inne, ale te, które były wcześniej, one nawet nie były typowo jednoczęściowe. Tak, ale zakrywały dużo więcej niż takie jednoczęściowe też stroje, które my znamy teraz. No i na pewno właściwie nie były aż takie praktyczne, no bo nie były aż takie wygodne, żeby rzeczywiście być w nich na plaży. Już nie mówię o palaniu, ale chociażby kąpieli gdzieś tam w morzu czy w oceanie.
0: No tak, to z pewnością.
1: I to właściwie już kończymy naszą historię na temat Coco Chanel i tego, jakie innowacje wprowadziła. No, to była kobieta, która na pewno ustanowiła całą definicję mody XX wieku i zresztą, tak jak mówiła Paulina na samym początku, nawet osoby, które nie interesują się modą, będą wiedziały o niej, a jeśli wy nie wiedzieliście o niej tyle, ile wam powiedziałyśmy, no to będziecie wiedzieli tylko więcej.
0: I dla mnie jeszcze bardzo ważne jest to, żeby zapamiętać, że Coco Chanel była kobietą, która tworzyła dla kobiet i z myślą o kobietach. I z tym myślą was zostawiamy, a my zaraz wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Kiedy Coco Chanel tworzyła małą czarną i chciała, by kobiety przestały nosić gorsety, to mniej więcej w tym samym czasie młody projektant Christian Dior tworzył swoją pierwszą kolekcję w 8 dzielnicy Paryża w swoim atelier. I ta kolekcja na początku miała nazywać się Corolle. I to znaczy taki ten owoc kwiatu, taki rozwarty kwiat. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, mam nadzieję. Staram się tłumaczyć obrazowo. I było to bardzo kontrowersyjne w tamtym momencie, no bo to było zaledwie 2 lata po wojnie, wtedy chleb był rozdzielany na porcje, ludzie nie mieli co jeść, a te jego projekty miały bardzo dużo materiału. To były spódnice, gdzie ten materiał był taki trochę pozwijany, bardzo miały dużo objętości, właśnie przypominały taki kielich kwiatu, dosłownie taki w dół skierowany, a do tego nosiły te kobiety marynarki, a ich talia była bardzo wąsko związana. Więc to było troszeczkę czymś w rodzaju nowego gorsetu.
1: No tak, rzeczywiście różniło się od tego podejścia Coco Chanel, no bo kiedy mała czarna była luźno puszczoną sukienką z niedużej ilości materiału, no to tutaj już spotykamy się z czymś zupełnie innym.
0: Tak, i w dodatku też te modelki miały bardzo ozdobne kapelusze i buty na obcasie, więc były bardzo kobiece w męskiej edycji, bo jednak była to marynarka. Ten materiał też był taki raczej sztywny.
1: Ale myślę, że też takie właśnie ekstrawaganckie już, skoro te kapelusze były takie ozdobne i to wszystko już rzeczywiście słowa.
0: Tak, no i właśnie troszkę wspominała też o tym, że ona tworzyła, by wyzwolić te kobiety z gorsetów, a on znowu je w nie ubrał.
1: No i... Wydaje mi się, że z tego, co też czytałam, to jest to, czego w Europie wtedy tacy... właściwie bogacze Europy i te najwyższe sfery tego właśnie potrzebowały, czyli kiedy Coco Chanel chciała wyjść w stronę naturalności i codzienności, no to tutaj Dior chciał właśnie znowu powrócić do tej przesady i do teatralności, bo te stroje były bardzo takie teatralne, można by powiedzieć nawet.
0: Tak, ja też sobie wyobrażam, że rzeczywiście może i rozumiem tę potrzebę, że trochę. To znaczy, nie jestem w stanie zrozumieć chyba marnotrawstwa takiej ilości materiałów wtedy, kiedy nie ma co jeść, bo to troszkę są wspomnienia z Francji już XVI wieku.
1: Tak, a do tych czasów chyba nikt nie chciałby wracać.
0: Tak, ale chyba rozumiem tą chęć może stworzenia nowej rzeczywistości.
1: Tak, może to wtedy miało być normalnością, namiastką normalności, albo zwyczajnym przypomnieniem sobie o tych czasach, kiedy wojny nie było i o tym, kiedy w dwudziestoleciu ludziom żyło się po prostu lepiej, mieli jakiś oddech po pierwszej wojnie i to wszystko zaczynało odżywać, właśnie moda się wtedy rodziła i to wszystko było takie, że na pewno czuli może nostalgię, że to wszystko może im się wydawało, że wraca do normy.
0: Może tak.
1: Albo fajnie im było udawać, że na przykład to wraca do normy, ale też a propos tego całego new looku, Dior wypuścił perfumy.
0: Tak, i to w ogóle też tak cały czas korespondujemy z tą Coco Chanel, ale no w pewien sposób nam się to łączy. Chyba nie możemy tego rozdzielić. Ale on miał troszkę inną koncepcję, bo on uważał, że zapach ma dopełniać kobiecą osobowość i suknię.
1: I być niejako wykończeniem sukni. No i tutaj przychodzi do nas Miss Dior, czyli takie perfumy, które znamy również do dziś i one również są klasyką damskich perfum. Oczywiście są bardzo kobiece, one już są trochę inne, to już nie jest taka klasyka. No, właściwie jak w każdej kwestii, którą omawiamy, no rzeczywiście nie zgadzali się w ogromnej ilości kwestii, nawet jeśli chodzi o zapach, mieli zupełnie inne wyobrażenia.
0: Tak, ale w sumie ciekawe, że nadal oboje są pionierami. I w
1: to
0: zasadzie gdzieś tam jednak te ich takie linie się gdzieś złączyły w tej całej przestrzeni wieków. No ale już wychodzimy. Było dosyć mozolnie, dużo

0: No tak, zakończyłyśmy te takie lata wcześniej, czyli teraz przechodzimy po prostu chronologicznie dalej, a mianowicie do złotej ery Hollywood, bo nie wiem, czy spodziewacie się, jak bardzo to wpłynęło na naszą modę dzisiaj i jak dużo to właściwie z perspektywy czasu dla nas nadal znaczy. No i to był czas, kiedy właśnie Hollywood rozbłysło tym pełnym swoim światłem, no wtedy powstały takie najbardziej ikoniczne filmy, no i wykształtowały się gwiazdy kina, oczywiście te kobiece, takie jak właśnie Marilyn Monroe na przykład, której myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać, no czyli symbol po prostu kobiety, symbol seksapilu i no po prostu kobiecości.
1: Ale też elegancji.
0: Tak, elegancji również, no i też ona wtedy jakby wyznaczyła jakby taką flagową sylwetkę kobiecą, że tak jak kobieta tak jak kobieta powinna wyglądać, tak raczej się porównywało, że ona miała perfekcyjne kształty, tak kiedyś się po prostu postrzegało ją. Również Grace Kelly, która była uosobieniem takiej królewskiej klasy i takiego szyku, więc ona troszeczkę z innej strony, no i przede wszystkim z tym, z czym ja najbardziej kojarzę kino lat 40. i 50., czyli Audrey Hepburn, która była ikoną elegancji i która też nam może kojarzyć się właśnie z małą czarną, stworzoną przez Coco Chanel, bo ona nas nie zostawia. No i bardzo kojarzona z domem mody Givenchy. No i przede wszystkim znana i jakby myślę, że jej stylizacje z filmu Śniadanie u Tiffany'ego były bardzo szeroko odtwarzane. No i znalazłyśmy kilka zasad, którymi ona się kierowała i które były dla niej takimi uniwersalnymi zasadami, którymi można się właśnie w modzie kierować.
1: Tak, i tu jedną z nich jest to, by znaleźć dla siebie idealny fason i go nie opuszczać.
0: No i to jest w ogóle bardzo ciekawa, bardzo taka przydatna, myślę, że rada. Żeby rzeczywiście trzymać się tego, w czym wygląda się dobrze, no a przede wszystkim chyba w czym czujemy się dobrze.
1: Też, chociaż myślę, że perspektywy dzisiejszej kobiety, może czasem warto jest eksperymentować.
0: Zresztą zanim znajdzie się swój idealny fason, myślę, że kilka trzeba jeszcze przerobić.
1: To prawda.
0: Zanim znajdzie się do tego perfekcyjnego.
1: Ja chyba nie mogę się z tym do końca zgodzić, bo ja jednak lubię eksperymentować, lubię widzieć siebie w nowych wydaniach i w pewien sposób też się czuję, że się rozwijam, że nie zamykam się na jeden fason, jeden styl, nie wiem, jedno ubranie.
0: Ja myślę, że mi czasami trudno to odrzucić, bo wiem, w czym czuję się dobrze i wyglądam dobrze i jakby tego staram się czasami trzymać. No, to nie jest zawsze, ale mam jakiś taki swój na przykład typ bluzek, które wiem, że w sensie, w których po prostu czuję się dobrze i tak jak sobie idę na zakupy i widzę taką, to chętnie mam ochotę kupić taką podobnie, no ale o kolejnych zasadach, na przykład, żeby pamiętać o zasadzie mniej znaczy więcej. No i tutaj już oczywiście zupełnie taka nieuniwersalna zasada, w sensie, która myślę, że nie przeżyła do naszych czasów i coraz częściej się od niej odchodzi. Oczywiście nie zawsze, no ale często tak jest po prostu i to pewnie, no to też jest dyskusyjne.
1: No tak, to zależy, czy wyznajemy minimalizm, czy maksymalizm.
0: No właśnie, a właściwie te ikony mody bardzo często ten minimalizm lubiły, ale to też nie świadczy o tym, że akurat wszystkie te ikony tak robiły. Z drugiej strony może nie nazwałybyśmy wcześniej, że Coco Chanel jest minimalistyczna, a z perspektywy teraz może tak jest, no ale nigdy wcześniej nikt by jej tak nie nazwał w jej czasach.
1: To zgadza się to na pewno. I też Audrey Hepburn mówiła, żeby zawsze podkreślać swoją talię.
0: No, już też dyskusyjne.
1: No, dyskusyjne, ale myślę, że no my kobiety jednak lubimy podkreślić to i owo.
0: No tak, oczywiście, ale że to nie jest pewnie też takie najważniejsze. To też by nie było, myślę, komfortowe zawsze podkreślać swoją talię, ale na przykład bardzo fajna rada, którą każdy mógłby zastosować, to noś ubrania, w których możesz być sobą. No myślę, że to akurat super. I ona rzeczywiście tak się zdefiniowała przez tą modę i to, w czym chodziła.
1: Najlepiej się czuła w klasyce.
0: Tak.
1: Bo propagowała też to, by zawsze nosić klasykę. No i tak sobie, kiedy przygotowywałam się do tej audycji, rzeczywiście tak czytałam o tych ikonach, no najczęściej nazywamy nimi osoby, które jednak ubierały się klasycznie.
0: Tak, albo po prostu wtedy to było innowacyjne, a w tym momencie to dla nas jest klasyczne. Wyznaczały po prostu taką modę klasyczną, to jak moda klasyczna ma wyglądać. Chronologicznie przechodzimy już do lat 60. i 70., które były wtedy prawdziwą również rewolucją, no bo to wtedy młode pokolenie wzięło głos i pojawiły się nagle minispódniczki, jakieś takie psychodeliczne wzory, zupełne szaleństwo i chyba dyskoteki, bo z tym się bardzo kojarzą lata 70. No i kolor, dużo kolorów, tak. Takie nieoczywiste wtedy barwy również nagle przyszły. No i co też ważne, to styl ulicy. Uliczny styl, który nagle zaczął mieć coraz większe znaczenie, nie tylko po prostu dla ludzi, ale również dla gwiazd kina, czy sportu, czy jakichś innych.
1: Tak, i tutaj przechodzimy do naszej ikony, którą wybrałyśmy, żeby omówić. I w tych latach byłaby to Bridget Bardot, która... Czy Bardot? No, można i tak, i tak, co?
0: Chyba tak, nie posługujemy się wszystkimi to, językami.
1: Tak, niestety jest to zawsze problem, ale właśnie Bridget zasłynęła z tego, że nosiła baleriny. I też, no, my też teraz bardzo dużo baleriny nosimy. I co ciekawe, no, zanim stała się światowej sławy aktorką, to była tancerką baletową, także do tych balerin była przyzwyczajona i właśnie je nosiła też bardzo dużo w filmie Bóg stworzył kobietę, z tego co pamiętam. Mm-hmm,
0: tak.
1: I również znana była ze swojego wzoru Vichy, który w latach 60. też był bardzo popularny i była to taka dosyć drobna kratka. Mm-hmm. Również jest takie zdjęcie, kiedy ona chyba po przyjęciu zaręczyn od któregoś ze swoich mężów właśnie jest w takiej różowej sukience w zasadzie, właśnie w tym princie, w tym wzorze, w takiej kratce.
0: Nie wiem, czy nawet to nie było tak, że ja czytałam, że ona nawet do swojego ślubu poszła właśnie nie w białej sukni, jak to było wtedy, no nie tyle modne, co zupełnie przyjęte jako zasada we Francji, no bo ona właśnie z Francji pochodziła. I ona poszła jako sukienkę ślubną, wybrała sukienkę właśnie w kratkę.
1: Okej, to już w ogóle byłoby...
0: Tak, we wzorze, który kojarzył się wówczas z nakryciami na... Tak, albo z jakimiś nakryciami na słoiki, tak. Na różne przetwory, więc no to była zupełna też rewolucja.
1: Tak, no taką kolejną rzeczą był taki jej marynarski t-shirt. Ona też bardzo taki letni styl wyznawała właśnie, że te takie morskie akcenty, mm-hmm. takie...
0: Kojarzące się właśnie z wszystkim, co marynarskie, a mi w ogóle taki, ale to tak chyba w popkulturze się mniej więcej rozpromowało i tak się kojarzy jako francuski styl, jako francuski jakiś taki element, mm-hmm. te czarno-białe pasy.
1: Tak, to prawda.
0: No to też na pewno ona miała w tym swój udział. No i coś, co tak jest dosłownie nazwane jej nazwiskiem, bo dekolt Bardot.
1: A, no, oczywiście.
0: Czyli odsłonięte ramiona, czyli dekolt i w sensie i typ właśnie dekoltu, który ja osobiście bardzo, bardzo lubię. No i to ona użyczyła właśnie nawet swojego nazwiska temu dekoltowi. No to jest taki, który odsłania ramiona i górną część biustu i czasami jest o kształcie serca.
1: Zgadza się. I również jeszcze nie możemy tutaj nie wspomnieć o tej takiej burzy rozczochranych blond włosów, albo ułożonych w taki nieuczesany kok.
0: Nieuczesany kok, tak.
1: To też zawsze każda dziewczyna próbuje zrobić kok tak, żeby on wyglądał na nieuczesany.
0: To jest niesamowite.
1: I nigdy się to nie udaje. Zawsze jak się jest w domu, to on jest piękny, a jak się chce się w takim wyjść, to nie można. No i to zmysłowe kocie oko podkreślone.
0: Tak, bo makijaż Bridget był również taki bardzo charakterystyczny dla niej, więc przez kolejną ikonę przebrnęłyśmy i ona jest na przykład moim zdaniem jedną z też najciekawszych, bo dużo rzeczy dla nas zostawiła, całe szczęście. Najbardziej jestem wdzięczna właśnie za te baleriny, więc dziękuję jej za to bardzo. No i za chwilkę przechodzimy do kolejnej ikony. Już kończąc właściwie naszą historię, przechodzimy teraz do lat 80. i 90., kiedy to supermodelki i takie ikony popkultury zawładnęły całą modą i wśród nich właśnie może zacznę od tych supermodelek, które wtedy rządziły nie tylko wybiegami, ale również rządziły takimi wybiegami ulicznymi i wyznaczały trendy i wyznaczały właśnie styl tym, co nosiły. I to, co jest ciekawe, to one też często nie zmieniają swoich stylów, bo na przykład Kate Kate Moss. Ona była znana z tego, że na czerwone dywany przychodziła właśnie w obcisłych sukniach, często też z piórami. To był taki jej znak rozpoznawczy, a na ulicy miała bardzo rockowy styl. Ona ogólnie kojarzyła się z tym, że jest taką rockową dziewczyną i ona do dzisiaj właściwie mniej więcej w takim stylu się dobrze czuje. No a oprócz tego właśnie również Naomi Campbell czy Claudia Schiffer, one miały też swoje takie charakterystyczne, ikoniczne style. No i chciałabym przejść do takiej osoby, która myślę, że każdy kojarzy jej styl, a to jest księżna Diana.
1: Mhm. O nim nie mogłybyśmy nie wspomnieć.
0: Tak, dokładnie. A ona oprócz tego, że nosiła dużo odważniejsze suknie i nie dostosowywała się wcale do etykiety królewskiej, mm-hmm. i nie tylko w stroju, ale również w zachowaniu, to, z czego ja ją kojarzę najbardziej i co również właśnie w latach 80. i 90. nagle zaczęło bardziej wchodzić w użycie, to jest moda sportowa, a właściwie mm-hmm. łączenie mody sportowej z elegancją, czyli leggingsy na przykład z marynarką, albo tak. też tego, żeby na co dzień po prostu chodzić w sportowym stroju, co mm-hmm. my teraz robimy, myślę, że cały czas.
1: Tak, gdybyście teraz mnie widzieli, ja tak dzisiaj tutaj siedzę.
0: Tak, no na przykład. Albo...
1: Ale zgadza się też, chyba wszyscy kojarzymy tą jej stylizację w takich krótkich spodenkach i takim sweterku i w nim kołnierzyk, z którego wystaje.
0: Tak, takie kolarkowe spodenki to też jest coś, co ona właśnie wprowadziła. No i to w sumie też jest ciekawe, bo też takie bardzo... No, pokazujące, że jest kobietą niezależną, że była kobietą niezależną, bo ona właściwie jej styl się odrodził na nowo i zaczęła już tak naprawdę pokazywać, jak ona chciałaby się ubierać. No, od czasu separacji właśnie z księciem Karolem, królem teraz, z księciem Karolem.
1: Księciem.
0: Tak. I od kiedy byli w separacji, a później wzięli rozwód, no to ona już zdecydowanie pokazywała, jaki jest jej styl, jak ona chciałaby się ubierać. No i to też było bardzo ikoniczne po prostu, te wszystkie zachowania i to, jak bardzo nie interesowała ją królewska etykieta, bo bardziej ją po prostu obchodziło to, jak ona chce wyglądać i myślę, że to dla każdego z nas jest takie godne podziwu.
1: To jest chyba to, co łączy te wszystkie ikony, o których my mówimy, że one po prostu są sobą.
0: I wyłamują się ze schematów. No i to już właściwie koniec, jeśli chodzi o lata 80. i 90., w których działo się naprawdę dużo.

0: No i tym sposobem jesteśmy w latach 2000. Jak tak sobie tutaj w tej chwili w naszej przerwie rozmawiałyśmy, no to będąc w latach 2000 trochę jesteśmy też w latach 2020+. No bo,
1: zdecydowanie.
0: No bo Y2K do nas wróciło bardzo hucznie, więc mamy tutaj Britney Spears z cekinami w białych kozakach, mamy biodrówki, mamy Christinę Aguilera.
1: I bardzo krótkie i odważne topy.
0: Tak, mamy kurtki Diesla, kolor rowe, kurtki skórzane, ale motocyklowe.
1: Tak, no i ogólnie właśnie biodrówki i też kolory. Kolory w każdym wydaniu, z tym też mi się kojarzy właściwie z takim przejawem jednak elegancji w tym wszystkim, ale też takie odważne stroje. Victoria Beckham na przykład, jako tutaj żona piłkarza, ale również też jedna z Spice Girls, to ona też miała swój taki styl unikatowy, no i do dzisiaj jest ikoną stylu, ogólnie ona jest taka.
0: Tak, no i też pamiętamy Jennifer Lopez z tamtego okresu, te jej takie welurowe dresy.
1: Tak, o rzeczywiście, to rzeczywiście tak, ona bardzo, bardzo mocno gdzieś tam się z tym kojarzy, no i dziś chodzi o takie współczesne, myślę, ikony, to ja chciałabym chyba najbardziej wyróżnić Rihannę, ona mi się też kojarzy z tym, o czym mówiłyśmy wcześniej, bo to ona też jest taka bardzo niezależna, ona jest również taka odważna i bez kompromisowa i po prostu widać to po jej strojach, ona się nie boi, też bardzo wyznaczała, myślę, że tą modę, kiedy była w ciąży, tego, że ona na przykład nie boi się po prostu bardzo odważnych i bardzo ciekawych stylizacji, będąc nawet w ciąży.
0: Tak, też to takie pokazanie tego ciążowego ciała.
1: Dokładnie, i nie ogranicza, i że ciąża nie ogranicza jej w wyrażaniu siebie i swojego stylu, więc ona, myślę, że ja bym powiedziała, że jest jedną z takich najciekawszych ikon mody i takich najbardziej odważnych i znaczących, nie tylko dla kobiet, ale ogólnie dla ludzi, którzy lubią się wyrażać strojem. No właśnie teraz nam współcześnie.
0: To prawda, też na bardzo wysoko na fali jest teraz Hailey Bieber, wcześniej Hailey Baldwin, supermodelka, która znowu znana jest raczej z tej prostoty, z takich...
1: I minimalizmu.
0: Z minimalizmu, z właśnie gdzieś z prostych jeansów, z t-shirtu, z trenchu.
1: Przede wszystkim z takiego czystego looku całego.
0: Tak,
1: od góry do dołu, od makijażu, od włosów, aż do samych klasycznych butów i klasycznych po prostu fasonów, które wybiera na co dzień.
0: Zgadza się.
1: I nie tylko.
0: Ja trochę uważam, tak już kończąc dzisiaj, bo my jesteśmy wyjątkowo rozgadane, uważam, że troszeczkę obecnie mamy tyle tych ikon, wśród których możemy wybierać, że ciężko jest znaleźć kogoś, z jakim rzeczywiście idzie cały tłum. Że tych osób jest na tyle dużo.
1: Myślę, że to dobrze.
0: Też tak sądzę.
1: Nie każda ikona mody jest taka sama. Całe szczęście. No i myślę, że o tym mogliście się przekonać właśnie w naszej audycji.
0: No jesteśmy bardzo rozgadane, ale tego naszego gadania już nadchodzi koniec.
1: Tak.
0: Zabierają nas zaraz stąd. Już mówią dziewczyny, skończcie.
1: No więc kończymy, no niestety.
0: Bardzo wam dziękujemy. To dla nas było bardzo ciekawe i bardzo wielka przyjemność, żeby o tym porozmawiać.
1: Tak, porozmawiać trochę historycznie, powspominać bardzo wyjątkowe osoby, które nas inspirują do dziś. Nas na pewno, was na pewno również, nawet jeśli o tym nie wiecie. To i tak są inspiracją dla jakichś waszych elementów garderoby.
0: Bardzo wam dziękujemy w takim razie. Byli z wami dzisiaj Antek Góralewski i
1: przed mikrofonami Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard.
1: Dzięki.
0: Pa!
2: Modowo
0: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.
3: Autopromocja.
2: W niedzielę o 19:00.
3: Wyczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na biskupa na wzór.
3: Audycja Alternatywne Rambory.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13. Tydzień temu byliśmy w Turcji, a dzisiaj przenosimy się do naszej Polski. Jest to drugi odcinek audycji Niekomfortowe podróże. Za realizację odpowiada dzisiaj Jan Kiroński. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz, a u mnie w studiu jest już Mikołaj Marwicz, znany jako majonez w plecaku na Instagramie czy na YouTubie. Cześć Mikołaj.
2: Cześć, cześć Zosia, dziękuję za zaproszenie. Miło mi tu być.
1: Ja również się bardzo cieszę, że jesteś tutaj ze mną w studiu. Mikołaj przeszedł najdłuższy szlak w Polsce, czyli główny szlak beskidzki, znany jako GSB. Jest to 500 kilometrów, zajęło mu to 17 dni i właśnie przechodzi się przez 6 pasm górskich. Przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady. Także już za moment o tym porozmawiamy, ale może zacznijmy od utworu, który tutaj Mikołaj wybrał, czyli My Favorite Game.

0: Mikołaj, dlaczego wybrałeś właśnie ten My Favorite Game, ten utwór?
1: Dobrze, także to była spontaniczna decyzja. Puściłem jakąś losową składankę sobie na Spotify i tak jak mi poleciał pierwszego czy drugiego dnia, tak towarzyszył mi każdego dnia na szlaku.
0: I słuchałeś w zapętleniu, tak?
1: Znaczy miałem, w sensie tak, jak miałem momenty zwątpienia, takie gorsze momenty, to puszczałem sobie muzykę i ten utwór wlatywał jako pierwszy i do niego nagle mogłem skakać.
0: To tak brzmi, jakby ten szlak był twoją ulubioną grą. Ale dobra, generalnie w świecie GSB są dyskusje, z której strony zaczynać. Czy to z Bieszczad, czyli od najtrudniejszej części, tak? Czy zostawić ją sobie na deser? Ty zacząłeś właśnie od zachodu i szedłeś na wschód, od Ustronia. I dlaczego? Skąd taka decyzja?
1: Okej, trochę ze względów logistycznych, ale nie tylko, ponieważ wiedziałem, że Bieszczady są jednak piękne i że chciałbym tam zakończyć. Także decyzja była tak pół na pół, myślę, logistycznie i trochę widokowo.
0: Okay. A jakie emocje towarzyszyły ci na samym starcie w Ustroniu?
1: Na samym starcie nie dowierzałem, że to się zaczyna. W sensie nie wierzyłem, że jestem tam, że zaczynam, co mnie czeka. Ja jakby bardzo, w ogóle też chciałem o tym powiedzieć, jakby bardzo nieświadomie w sensie podszedłem do tego, bo znałem liczby, właśnie te kilometry, te przewyższenia, a myślałem, że to będzie po prostu taki kolejny spacer i że mi to zajmie 3 dni, a nie prawie 3 tygodnie.
0: A nie 3 tygodnie, no właśnie. I tam po drodze zbiera się pieczątki do książeczki, tak?
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: I po co się je zbiera?
1: Pieczątki można zbierać do książeczki, którą nawet dzisiaj ze sobą wziąłem.
0: O, no to zaraz zobaczymy.
1: Żeby dostać odznakę. Odznak jest kilka rodzajów. Jest złota, srebrna, złota, diamentowa.
0: Okej, i co te odznaki dają?
1: To myślę, że to raczej taki rodzaj rywalizacji, taki po prostu suwenir jakiś ciekawy albo takie coś, żeby mieć dla siebie na przyszłość. Ale w każdym razie, no tam można te oznaki dostać za przejście częściowo, a właśnie jak tak, wiecie, tak delikatnie chciałem przejść, to poniżej tych 3 tygodni, żeby załapać się na tą diamentową odznakę.
0: Czyli
1: najwyższe odznaczenie, jakie można uzyskać, bo tą diamentową to można uzyskać tylko jak się przejdzie na jeden raz poniżej 3 tygodni.
0: Okej, i to by się to udało. I właśnie celowałeś w do tych 3 tygodni, 21 dni, chciałeś bardzo tą odznakę zdobyć, czy stwierdziłeś, że 3 tygodnie to już jest wystarczająco długo, co cię motywowało?
1: Znaczy myślałem, że 3 tygodnie to już był raczej taki pewniak, to już byłem pewny, że raczej w te 3 tygodnie, co by się nie działo, to już tragedia by musiała się stać, jakaś po drodze albo kontuzja.
0: Swojego vloga zacząłeś od słów 1% szlaku, a plecak już mnie wkurza. Czy ten plecak później dał ci popalić przez całą drogę? Czy miałeś ochotę go rzucić? I no właśnie, czy ten szlak dał ci popalić już na samym początku?
1: Tak, właśnie, ten szlak dał mi popalić na samym początku, ale później było lepiej. Tak samo jak z plecakiem, gdzie te pierwsze kilka dni, takie pierwsze 4 dni były takie kryzysowe.
0: Okay.
1: Każdego dnia było co innego. Jeszcze wybrałem buty, które już były dosyć dużo używane i trochę zajechane, więc to były buty, to był plecak. Ja miałem ochotę zmienić buty w trakcie drogi, miałem ochotę zmienić plecak w trakcie drogi, ale to przeszło. W butach zmieniłem wkładki, plecak. Myślę, że się ciało przyzwyczaiło i przestał ciążyć.
0: Okej, a ile ważył plecak w sumie?
1: 10 bez żadnego prowiantu i wody, więc jak dorzuciłem tam wodę plus jedzenie, to tam było tam 12-13 kilo.
0: Okej, no i w sumie tego prowiantu to co, dużo musiałeś ze sobą dźwigać?
1: No, starałem się mieć tyle, żeby w razie W mieć na jakieś takie 2-3 awaryjne posiłki po drodze, w sensie jakieś kabanosy, jakiś batonik, jakiś energetyk.
0: A właśnie był w sumie problem z logistyką, z jedzeniem na szlaku, żeby to zdobyć, czy musiałeś planować to już na kilka dni do przodu, żeby na przykład to jedzenie ze sobą mieć?
1: Znaczy właśnie to się odwróciło, bo na samym początku tego problemu nie było, a myślałem, że będzie większy, więc w pierwsze zakupy zrobiłem bardzo duże i kabanosy jadłem kupione pierwszego dnia chyba 4 dni, gdzie było możliwości po drodze uzupełnienia co 10 km czy co 15 jakieś schronisko. Natomiast w późniejszym etapie były takie momenty, że musiałem tak sobie zaplanować logistykę jedzenia, że zaczynałem rano i wiedziałem, że przez cały dzień nie będę miał żadnego miejsca, gdzie mogę dolać nawet wody. W sensie, wiadomo, tam woda można sobie tam naleć z potoku czy coś, ale takiego miejsca, żeby zjeść o ciepły obiad czy coś, no bywały takie dni, że o kabanosach i bułce.
0: Ale w sumie noszenie wody też trochę waży, nie?
1: Tak.
0: Dodatkowe kilka kilo, więc z tych 10 kilo to co, pewnie kilkanaście z 13, 14?
1: Tak, tak. Starałem się mieć 2 litry wody, okay. Dwa litry wody w plecaku i litr przy sobie, żeby jednak te... Jeszcze, miałem... Później właśnie w sumie jak ta logistyka z tą wodą była trochę cięższa, to miałem łatwiej, bo nie miałem takich upałów jak na początku, bo na początku jakby miał pogodę taką jak na początku, całą resztę, to myślę, że tej wody poszłoby dużo, dużo więcej.
0: Okej, ale tak to nie ma problemu, jest dużo wody na szlaku. Jeśli o to chodzi.
1: Nie, w ogóle z samą logistyką nie ma problemu.
0: A gdzie spałeś?
1: Zazwyczaj w agroturystykach albo w schroniskach.
0: Okej.
1: Raz udało mi się spać w takiej chatce w lesie.
0: Udało ci się, tak?
1: Tak, udało mi się, ponieważ ciężko było to zaplanować, żeby tak dojść do tych chatek, bo wiedziałem, że takich chatek jest kilka po drodze. Gdzieś tam jakaś podstawowa prycza, koza, gdzie można się przespać. Ale na samym początku, w ogóle mnie zweryfikowała rzeczywistość, bo ja myślałem, że to będzie spacerek, a później człowiek przechodzi te 20-30 kilometrów, jest spocony, zmęczony. No i ma ochotę się wykąpać i położyć chociaż na materacu i nawet a nie gdzieś tam nawet się nie wykąpać, więc myślę, że rzeczywistość mnie trochę zweryfikowała, ale
0: Ale to mówisz, że udało ci się spać w jednej z takich chatek, to co, chciałeś więcej w takich chatkach spać, bo one są ogólnodostępne, za nie się nie płaci, czy jak one wyglądają?
1: Tak, tak, to są, w sensie w ogóle tak, to są ogólnodostępne obiekty albo to są opuszczone bacówki. W tym przypadku, gdzie ja spałem, no to był akurat schron wybudowany przez Stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki, którego w ogóle miałem okazję poznać dyrektora, prezesa, pana Leszka Piekło, którego pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A jak go poznałeś w ogóle?
1: Znaczy wiedziałem, że gdzieś tam dowiedziałem się od ludzi, bo jakby cała społeczność wokół całego tego...
0: O społeczności później właśnie porozmawiamy, jak tam ludzie wyglądają na szlaku.
1: Do chatek.
0: Ale wróćmy do chatek.
1: Tak, bo to ciekawe. W ogóle chwilę przed samym zrobieniem GSB wyświetlił mi się jakiś post chłopaka na Instagramie, gdzie właśnie wyświetlał, że spał chyba w trakcie takiego całego szlaku z 10 czy 11 dni w takich chatkach, gdzie się w takich obiektach. I jakby chciałem też tak zrobić, ale mówię, no nie do końca życie pozwoliło i logistyka, bo to trzeba mieć sztywno zaplanowane skąd dokąd, a rzeczy mi się rozjeżdżały od pierwszego dnia. W sensie, no ja nie miałem zaplanowanego jakby przebiegu szlaku. Wiedziałem, że ta baza noclegowa jest na tyle wystarczająca, że albo będzie schroniska, albo będzie agroturystyka, a jak od biedy, no to będzie tam, nie wiem, no chociaż jakaś wiata, a ja tam materac i śpiwór miałem.
0: Okej, czyli w takich chatkach też nie ma żadnych toalet? One to są po prostu takie schrony, że się wchodzi, jest zadaszenie i to tyle?
1: Tak, tak. W sensie, no to jest schron, tam były drzwi, ale w środku była koza, w środku były jakieś podstawowe narzędzia typu piła i te sprawy, piętrowe łóżko, jakaś latarka na korbkę, jakieś radio na korbkę. Ogólnie fajnie, bo no ja w sumie trafiłem też i spałem w ogóle w tym schronie w najzimniejszą noc w trakcie całego mojego przejścia. No na szczęście rozpaliłem sobie na samym początku w tej kozie, ale no tam były dosyć takie centymetrowe szpary w podłodze. I później mi się zrobiło dosyć zimno o 3-4, więc rano obudziłem się z bólem gardła, ale szybko przeszło. Niosłem zresztą 10-kilogramowy plecak, w którym miałem jakieś tam medykamenty, więc...
0: Tak. Dobra, to zaraz wrócimy. Właśnie poruszyłeś ten wątek w sumie, jak wyglądała rutyna, o tym jak planowałeś, więc już za moment do tego wrócimy.

0: Wspomniałeś, że nie miałeś sztywno ustawionego planu, czyli nie zaplanowałeś sobie, w których miejscach dokładnie śpisz, tylko wychodziło po drodze, tak?
1: Tak, wychodziło totalnie po drodze, ponieważ tak jak zacząłem pierwszego dnia, po całej nocy podróży, gdzie... No właśnie chodzę trochę po górach i ogólnie staram się tak nie robić, że po nocy w podróży zazwyczaj sobie dojeżdżam, idę na mały spacer, no i na spokojnie, a tutaj wyszło tak, że dojeżdżałem busem, przesiadałem się w 3 pociągi i dojeżdżałem do Ustronia po 7, a tam weszły jeszcze jakieś zakupy, apteka, byłem na początku szlaku o 9, w sumie wszedłem na początek szlaku, musiałem się cofnąć, bo nie miałem wypłaconych pieniędzy i za potrzebą, więc...
0: A to ile dziennie robiłeś kilometrów?
1: Średnio wychodziło ponad 30 kilometrów, no około 30 kilometrów.
0: Po górach to jest naprawdę dużo. Tutaj trzeba jeszcze wtrącić, że to jest 22 tysiące metrów przewyższeń. Ja nawet poszukałam sobie danych. To jest tak przyziemnie, to jest 14-krotne wejście na Rysy z Palenicy, a na przykład to jest więcej niż 2 razy wejście na Mount Everest. Więc te przewyższenia są ogromne. Jak ty je odczuwałeś?
1: Znośnie, chociaż na początku byłem przerażony, ponieważ... w sumie moją przygodę górską jakby zacząłem od Tatr, chodziłem po Tatrach od 10 lat.
0: Okej. Okay.
1: I ja lubię wysokie, ja lubię przewyższenia, lubię takie podejście, ale jadąc tam, tak sobie mówiłem, w sensie myślałem, wszystko co nie Tatry to spacerek. I ja zostałem zaatakowany w tym Ustroniu, jakby godzinę po wyjściu, wchodzę taki spocony na równicę, jakiś tam widoczek, schodzę z niej. I zaraz Czantoria. A Czantoria właśnie w tym społeczeństwie

0: Był, w jednym miejscu się zdziwiłem, bo były nawet łańcuchy, okay, ale to no, była no, dosyć no. taka szeroka półka. Okay. W sensie tam był dosyć spad, ale to ona miała metr. No dla bezpieczeństwa spoko. Były czasem takie stromsze podejścia, ale jakby tej ekspozycji, no najwyższą górą na szlaku była Babia Góra. Mm-hmm. Ona ma trochę ponad 1700 metrów.
1: No.
0: W sumie jeszcze było trochę na niej śniegu, nawet lodu, mm-hmm. ale miałem jakieś tam nakładki, ale bez nakładek też jeszcze tam chłopaki, z którymi wchodziłem, dali radę, także...
1: To w sumie jak wyglądał twój dzień? Wstawałeś o której godzinie? Skoro świt?
0: Nie skoro świt, ja nie nadaję się do wstawania skoro świt. Ogólnie jak wychodziłem przed 9 z miejsca noclegu, to było dobrze.
1: Okej. Okay. To o której dochodziłeś w takim razie do schroniska?
0: No zazwyczaj właśnie tak koło 19.
1: Okej. Okay,
0: takie miałem takie 10 godzin mm-hmm. chodzenia. Ogólnie myślę, że można... W sensie chyba nawet by mniej wyszło, bo ja 16 dni szedłem, każdego dnia puszczałem sobie trening i wyszło 145 godzin z groszem, więc 16... No
1: jest to trochę w sumie.
0: No, 8-9 godzin tak, dziennie pewnie tak, średnio.
1: Tak. I po drodze jakieś przerwy były właśnie, czasami mówiłeś miejsca, tak? Na jedzenie, a czasami gdzieś po prostu na polanie sobie
0: tak,
1: chillowałeś.
0: Jak miałem okazję zjeść coś ciepłego, to zawsze korzystałem. Mhm. Czy to było schronisko, czy jakaś agroturystyka. To okay. starałem się korzystać, bo właśnie wiedziałem, że no później to mnie czekają kabanosy i bułka. Mhm.
1: Ja w ogóle wyczytałam, że obecny rekord należy do Romana Fika i jest to 107 godzin.
0: Nie, chyba nie.
1: 4,5 dnia? Nie?
0: Nie, chyba nie. Nie wiem co ten, ale chyba 93 godziny tam, wynosi.
1: Bo tam przeczytałam, że on biegł, że to był jakiś ultramaratończyk.
0: Ale nie chcesz tu się wtrącać w swoje kompetencje, ale wydaje mi się, że to są 93 godziny.
1: Okej.
0: Okay. A właśnie ja od rekordu się dowiedziałem o tym szlaku.
1: Bo ja
0: w ogóle mi się to pomysł o tym szlaku przyszedł dawno temu, no. kiedyś jak leżałem w łóżku i byłem mało lat. I chciałem zrobić coś takiego, żeby się wybić, coś takiego. I wszedłem, mówię, zrobię sobie rekord głównego szlaku beskidzkiego. Wpisałem, ile wynosi rekord. Mówię, dobra, to nie zrobię. I później zapomniałem.
1: Ale to jak skończyłeś w takim razie, w 17 dni, to poczułeś taką satysfakcję, że coś zrobiłeś?
0: Nie, olbrzymią satysfakcję. W sensie, musiałem do tego trochę dojść. Na początku trochę nie wierzyłem, że to się kończy. Mhm. Ale tak jak ludzie mi pisali, w sensie fajnie też, że tam tu znajomy, czy tam mhm. mama napisze, że szacun, czy że fajnie, bo to tak dochodzi do człowieka, że no to jednak był mały wyczyn. No w sensie był wyczyn. To nie było łatwe. To na pewno to nie było łatwe i wymagało trochę walki.
1: Okej, dobrze. No to my jeszcze nie kończymy, bo tutaj już doszliśmy trochę do końcówki, jak to wygląda po szlaku. Ale w takim razie już zaraz porozmawiamy o tym, jak to z tymi ludźmi jest.

0: Na szlak wybrałeś się sam i dużo osób tam poznałeś, czy właśnie większość trasy no jednak przemierzałeś solo?
1: Większość trasy zdecydowanie przemierzałem solo. Myślę, że trochę miało nawet znaczenie to w tym, że ruszałem trochę przed tym głównym sezonem, bo ja szedłem w maju, a tak główny sezon to się zaczyna właśnie jakoś czerwiec, wakacje w ogóle, bo od czerwca, od połowy czerwca rusza dużo baz namiotowych na szlaku.
0: A czyli one były pozamykane
1: one
0: też?
1: Były, tak, o, ja miałem właśnie, wspominając o możliwościach noclegowych, także miałem kilka miejsc ograniczonych, a tych baz namiotowych po drodze jest kilka i wszystkie mają super opinie i wszystkie są prowadzone ponad przez super ludzi. I naprawdę żałuję, że... W sensie drugi raz chciałbym przejść w drugą stronę i bardziej w sezonie właśnie ze względu na ludzi, żeby poznać więcej ludzi, bo mijałem.
0: Właśnie i dużo było osób na szlaku, tak czy inaczej?
1: Dużo ludzi na szlaku było w miejscach bardziej turystycznych. Typu właśnie jak zaczynałem, to na Chantori było bo na szlakach przy Chantori było więcej ludzi, na szlakach przy Babiej było więcej ludzi.
0: To
1: w takich popularnych miejscach, ale...
0: Sporo osób na część szlaku może się wybierała, czy coś takiego?
1: No dużo ludzi robi to częściami. W sumie tak jak mijałem, to dużo ludzi robiło częściami, etapami. I wszyscy zazdrościli, że mogę zrobić to naraz, więc...
0: A to poznałeś kogokolwiek, kto też robił to naraz?
1: Tak. Poznałem wiele osób, które robiły to naraz. Wszystkie, które szły w drugą stronę, no bo jakby pewnie się jakoś miałem ciężko dogonić, albo one miały mnie dogonić, te, które szły za mną albo przede mną. Ale tak, miałem trochę osób, które szły w drugą stronę i które robiły to jeszcze krócej, bo przykładowo miałem kilku chłopaków, którzy robili to po 10 dni.
0: O, no to bardzo szybko.
1: Tak.
0: A to jak w takim razie z samotnością na szlaku, jak się czułeś?
1: Ogólnie w porządku. Już kiedyś nauczyłem się tak być sam ze sobą i myślę, że z tym sobie radziłem. Lepiej lub gorzej, na pewno było trochę gorzej przy końcu, ponieważ tak jak przez pierwszy tydzień w ogóle bardzo mało słuchałem muzyki. W sensie dobrze mi było z tą ciszą, dobrze mi było z odgłosami natury, z ptakami, w ogóle odgłos ptaków po tym szlaku to jest coś, jak ja słyszę ptaki, to ja już mam wrażenie, jakbym był na głównym szlaku beskidzkim. Także na początku, przez pierwszy tydzień myślę, że tej muzyki słuchałem godzinę, dwie, w takich naprawdę momentach największego już zwątpienia, gdzie potrzebowałem tej energii, żeby iść, puściłem sobie jakąś tam dobrą piosenkę energetyczną, żeby zasuwać. Ale później się to uwidoczyło, jeżeli mówimy tylko stricte patrząc na słuchanie muzyki, to później tak myślę od 10 dnia to bywały takie dni, że nawet i może gdzieś tam pół dnia słuchałem muzyki, bo już po prostu...
0: Czyli zmęczenie wchodziło? Czy...
1: No zmęczenie, tak. Trochę myślę, że zmęczenie, trochę ta samotność. Na pewno mi też pomagało kręcenie vloga.
0: No właśnie, bo miałeś się w takim razie do kogo odezwać, tak?
1: Tak, w wielu momentach mi to myślę pomogło. Nawet w takim sensie, że wyjąłem tą kamerę, wygadałem się, bo w sumie tak jak już w ogóle zaczynałem nagrywać te vlogi, to tak sobie mówiłem, dobra, gadam jak tam do ziomków. I w sumie to zawsze tak, było kilka takich momentów, że przeszło mi, jak wygadałem się i było mi nagle lepiej.
0: A to o czym człowiek myśli na dobrą sprawę przez 10 godzin, jak idzie po górach?
1: Ojej, ale pytanie ciężkie. O czym myśli człowiek, jak idzie tyle godzin po górach? No na początku to były myśli... Gdzie kupić buty, jak zamówić plecak, jak, na co ja idę, a już się zadeklarowałem tylu ludziom, że to robię, że nie wchodzi w grę, że ja w ogóle stamtąd zejdę.
0: Okej.
1: W sensie, znaczy w ogóle to też tak myślę, że moja ambicja by mi nie pozwoliła, dopóki by mnie naprawdę jakaś taka ciężka, po prostu coś, co nie pozwalałoby mi iść, by mnie stamtąd nie zrzuciło, to bym nie szedł, to by mi nie... Ambicja nie pozwoliła, to musiałem, po prostu to musiało być. Ja już tyle się osobom zdeklarowałem, że musiałem to skończyć.
0: A to doskwierały ci jakieś kontuzje? Czy właśnie, tu też mam takie pytanie przygotowane, czy bardziej cię bolała psychika, że mentalnie, czy kolana na przykład?
1: O, dobra, kolana nie bolały mnie w ogóle.
0: Wow.
1: Myślę, że to jest zasługa kików, z których korzystałem chyba poza zimą, to pierwszy raz w życiu. Pomyślałem sobie, że jak mogę odciążyć tam te kolana, tam te chociaż 10-20% tymi kikami przy takim kilometrażu i z tym plecakiem, że to będzie warte. I to pomogło, kolana mi nie bolały. Największy problem to były stopy. I to był problem od pierwszego dnia.
0: Czyli odcisków dużo, tak? Już od na starcie?
1: Nie, bardziej ból podbicia na konie. W sensie on się dosyć szybko pojawia. On mówię, to mogło być trochę zasługa tych zajechanych butów. Ja po drugim dniu zmieniłem sobie wkładki w butach i już było lepiej.
0: Dobra, no.
1: Ale te pierwsze, no na początku to w ogóle przyzwyczajałem się w ogóle do tego bólu. Później już człowiekowi on nie robił, jakby to było takie naturalne.
0: A wracając jeszcze do ludzi poznanych na szlaku, to masz jakieś takie historie, które właśnie wiążą się z ludźmi, które są właśnie najciekawsze? Takie wyjątkowe?
1: Wyjątkowe. Fajne są w sumie dwie. W sensie dwie historie. Jednych chłopaków poznałem, których serdecznie też pozdrawiam. Wyślę im linka do tej audycji.
0: Zapraszamy.
1: Pozdrawiam. Poznałem ich w schronisku przed Babią Górą. Spędziliśmy razem wieczór, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. A właśnie, żeby wykorzystać to, że będę miał kawałek z kim iść, więc stwierdziłem, że wejdę z nimi na Babią Górę. Przeszli tam, także z nimi sobie szedłem 3-4 godzinki, coś tam się wymieniliśmy kontaktami, doświadczeniami. Na pewno ciekawa znajomość. A później, na samym końcu, poznałem grupę taką 40-50 lat chłopaków z Trójmiasta. Dużą grupę, oni chyba w 12 osób przyjechali. Poznałem ich na szlaku. Też wykorzystałem to i to już było późno, bo to już było pewnie koło drugiego tygodnia, to już każdą osobę chciałem, wiecie, jakąś godzinę nawet z kimś, to już było super, że z kimś będę szedł. Już byłem dosyć zmęczony i także to spoko, bo tam sobie i ustawiłem się z nimi, że może z nimi będę mógł wracać, bo mieli mieć miejsce. I historia z nimi jest taka, to jest naprawdę crazy historia, Matrix w ogóle otwiera drzwi, ja gadałem z nimi o tym na szlaku, mieli mi dać znać. I to było 3 dni przed, spotkałem ich pierwszy raz 3 dni przed końcem. Później kolejny raz przez przypadek spotkałem ich dzień przed końcem, jedząc śniadanie na początku dnia, czy w dzień końca, no w każdym razie na jakiejś górze. I patrzę, idą. No dobra, siema, dajcie mi znać. Poszedłem dalej. No ale nie odpisywali, nie wiedziałem, czy są zdecydowani, czy... No mówię, dobra, przecież poradzę sobie. Stwierdziłem, że wracam, to dostałem SMS-a, że wracają, mogą mnie wziąć, ale... że nie wiedzą, czy będą jechali dokładnie w tą stronę. Mówię, dobra, zobaczymy. No i w każdym razie chciałem do nich dojechać, do wioski, z której oni wyjeżdżali. Miałem problem jechać w kierunku, w ich kierunku, więc pojechałem w drugim kierunku i napisałem po prostu, dobra, bo jadę odjadę autostopem, jak będziecie mnie widzieli gdzieś po trasie, to mnie weźcie.
0: I cię widzieli?
1: Nie, no i w ogóle... I spotkaliśmy się na stacji pod Łodzią. Jakby podchodzę do faceta przy dystrybutorze, a to jeden z nich.
0: O kurczę!
1: Ja dojechałem tam 6 autostopami inną drogą, oni dojechali tam na raz. No i ostatnią część podróży autostopem wróciłem z nimi.
0: No proszę, to musiało być jakieś przeznaczenie.
1: Tak, to na pewno było przeznaczenie.
0: A czy na szlaku było dużo osób, które zaoferowały ci taką bezinteresowną pomoc?
1: Tak, w sensie... Było na pewno tam było bardzo wiele bezinteresownej pomocy. Jakby wiele osób oferowało mi tą bezinteresowną pomoc w postaci, nie wiem, nalania wody, jakiegoś posiłku i te sprawy. A w razie ta pomoc była interesowna, to było też wiele takich osób, jak słyszało, że idę całe GSB, że jestem zmęczony i w ogóle. Bo są na trasie tego szlaku, wiedzą bardzo dobrze o tych ludziach, którzy idą, że oferowali tą pomoc naprawdę w fajnych pieniądzach i...
0: Poruszyłeś tutaj też właśnie ten kwestię utworu, która dawała ci to paliwo, więc może zapowiemy teraz ten utwór.
1: Także dobrze, słuchamy teraz My Favorite Game.
0: My Favorite Game już leciało, daj inny.
1: Dobra, to Omen the Prodigy, lecimy. It's

0: A jak było z pogodą na szlaku? Czy ona ci dokuczała, czy właśnie pomagała?
1: Myślę, że pomagała. Momentami trochę przeszkadzała, ale nie było tragedii. Koniec końców. W każdym razie na początku trochę świeciło, później miałem trochę mgły. Momentami bardzo lekkie mrzawki. W sensie miałem jeden taki dzień, czy dwa takie dni, że zaczynało mrzeć. Ja pół godziny nie zakładałem peleryny, bo stwierdziłem, że to jest za słabo. Po pół godziny zakładam pelerynę i przestawał padać.
0: Okay,
1: więc to był taki case.
0: Okej, okay, a było dużo błota?
1: Zapytałaś o moją ulubioną część. Błota najwięcej było w Beskidzie Niskim, który jedna pani właścicielka z agroturystyki nazwała Beskidem Śliskim i jakby zdecydowanie się z tym zgadzam. Jeździłem jak na łyżwach, byłem bardzo zdenerwowany. W trakcie nagrywania vloga to się uwidoczniło. Jakby tam poleciała gruba wiązanka na to błoto. Także to z błotem była chyba największa walka. Nie zlało mnie ani razu, naprawdę. Przez te 17 dni nie miałem żadnego takiego konkretniejszego deszczu. W sumie w dzień przerwy trochę popadało, ale no to jakby byłem schowany w domu.
0: Właśnie,
1: także.
0: Czyli 17 dni trwała cała wyprawa, a w międzyczasie miałeś jeden dzień przerwy, tak?
1: Tak, tak.
0: I jak on wyglądał?
1: Wyglądał tak, że nade mną panowie tupali jakoś od rana tak, że nie mogłem spać, nie wyspałem się, padało za oknem. Nie chciałem robić przerwy, bo nie miałem jeszcze nawet połowy szlaku, bo to było ósmy dzień.
0: Okay.
1: I miałem 200 km na liczniku. Także tam wiesz, trochę do połowy brakowało. Ambicja mi nie pozwala naprawdę zrobić przerwy przed połową. Ale nie wyspałem się, padało. Niby zdecydowałem, że zostaję i odpoczywam. I to było około 8-9, ale to nie wystarczyło i później przez następne 2 godziny i tak jeszcze wychodziłem na dwór i się zastanawiałem, czy nie ruszać.
0: Okej, okay, czyli czasami ambicje tutaj trzeba schować w kieszeń.
1: Tak, zdecydowanie. Ale ten dzień przerwy był mi bardzo potrzebny. Jakby po tym dniu wróciła mi nowa energia, wszystkie nogi mnie przestały boleć, było świetnie i wyleciałem na ten szlak, jakbym zaczynał od początku i w głowie miałem, że zostało już w cudzysłowie tylko 300 kilometrów.
0: A to polecasz w sumie robić taki dzień przerwy? Co sobie myślałeś, że marnujesz czas, czy że właśnie no naprawdę potrzebujesz tej regeneracji?
1: Nie, zdecydowanie polecam. Myślę, że jak ktoś czuje, że trzeba zrobić dzień przerwy, to trzeba go zrobić.
0: Okej, okay, okej. Okay. A twój najdłuższy dzień na szlaku? To ile to było kilometrów?
1: Mój najdłuższy dzień na szlaku zdarzył się niewiele w sumie po, bo to było chyba 2 czy 3 dni właśnie po przerwie. I trochę byłem zmuszony, ale to było 47 kilometrów. I szedłem koło 12,5 godziny, jakoś tak.
0: O matko.
1: I jeszcze pamiętam, dzwoniłem do agroturystyki. Pani się pyta, czy będę głodny. A ja jej przez telefon mówię, że jestem bardzo głodny. No. I dostałem 2-daniowy obiad. I w ogóle sama agroturystyka miała świetny klimat. Pani bardzo dobrze gotowała.
0: Okay.
1: To było w miejscowości.
0: Okej, czyli przesuwasz w sumie ten komfort. Idąc 47 kilometrów po górach, no to jest ogromny dystans. I jak wtedy się czujesz? O czym myślisz? Właśnie o tym jedzeniu, o prysznicu i gdzie się położysz?
1: No ostatnie, w sensie tego, nie wiem, mi się te długie dystanse, końcówki przychodzą dosyć łatwo, bo myślę o tym, że już tylko 2 godziny zostały, więc jak już przyszedłem te 37, to już 10 to jakoś pójdzie. Ale tak, zdecydowanie myśli człowiek o jedzeniu, o zdjęciu butów, o jedzeniu. Także no i właśnie po takich dniach czasem ciężko byłoby się zdecydować na spanie gdzieś bez wody, bez prądu.
0: A to w którym dokładnie momencie na szlaku to słowo komfort przestało w ogóle dla ciebie istnieć? Czy czułeś się komfortowo, czy tak?
1: Znaczy, przestało istnieć pierwszego dnia.
0: Szybko.
1: Później trochę wróciło. Nie, no ogólnie było poza naprawdę tymi pierwszymi kilkoma dniami, gdzie pierwszego dnia pojawiły się obtarcia pachwin, drugiego dnia odparzenia, gdzieś tam jeszcze w międzyczasie Achilles i odciski. Także było trochę na początku było niekomfortowo. Później już mi żadne obcierki ani odparzenia nie towarzyszyły, stopy już się przyzwyczaiły i już to jakoś szło. Generalnie dobrze się regenerowało, bo były takie dni, że dochodziłem i szedłem trochę jak kaleka, utykając już przy końcówce, ale kąpiel, łóżko, zimny prysznic,
0: Czyli dużo pokory nabrałeś.
1: Bardzo dużo pokory. O pokorze nas w vlogach nawet wspominałem od pierwszego dnia. Było jeszcze na samym początku, trochę o tym zapominałem, bo gdzieś tam później był lepszy dzień, się lepiej czułem, zaraz ruszałem z kopyta, żeby później znowu mieć zjazd. Ale później było już... Po przerwie było komfortowo, bo już wiedziałem, że zbliżam się do połowy. Jakoś tak... Przez pierwsze 4 dni to ja nie wierzyłem, że ja... W sensie wiedziałem, że nie zejdę z tego szlaku, ale nie wierzyłem, że go zrobię. W sensie to było jakby tak odległe dystans, że człowiek jakby przed to 500, mówię, co to jest tam 25-30 dziennie, przecież to dam radę.
0: Myślisz, że gdybyś nie opowiedział o tym szlaku więcej ilości osób, że się wybierasz, to byś go skończył?
1: Skończyłbym go, ale myślę, że miałbym więcej zwątpień.
0: Okej.
1: Jakby, bo te zwątpienia na samym początku, bo ja tak jeszcze gdzieś tam drugiego dnia zmontowałem sobie trailer do vloga i ja już też go wysłałem ludziom, 500 kilometrów solo, wiesz, jakbym już to zrobił, a jakbym drugiego, trzeciego dnia, a później leżysz w łóżku, zrobiłeś 50 kilometrów, nogi cię bolą, odparzenia, nie wiesz, czy się zregenerujesz do następnego dnia i mówisz, fajnie, nie?
0: Dobra. Czy chcesz zapowiedzieć kolejny utwór, który dodawał ci paliwa?
1: Dobra, kolejny utwór, który dodawał mi paliwa, Around the World.

0: A czy miałeś sytuację na szlaku, że się bałeś?
1: Było kilka takich sytuacji, szczególnie gdy zbliżałem się do końca i zobaczyłem na szlaku świeży trop niedźwiedzia. Taki dosłownie, że to był świeży, że sobie przechodził, przecinał. I miałem. Zresztą były takie momenty, jak czasem lokalsi gdzieś tam robili przy domu, miałem wejść zaraz na szlak, a nie boisz się sam? Mówię, no, tu są niedźwiedzie.
0: Hałas trzeba robić pewnie.
1: Tak, robiłem hałas, śpiewałem głośno. Ja miałem też jeszcze kijki.
0: Okay.
1: Także dosyć się starałem zawsze mocno pukać tymi kijkami. Na sam koniec w Bieszczadach, gdy schodziłem i zostałem sobie na zachodzie, to już było dosyć naprawdę ciemno i tak wręcz zbiegałem w Bieszczadach po smerku. I już tylko wychodziłem za kolejny zakręt i mówię, tu będzie niedźwiedź. Także jak doszedłem do noclegu i to jeszcze było w mojej urodziny, byłem bardzo szczęśliwy, że
0: czyli
1: nie zjadł mi niedźwiedź.
0: W dniu urodzin kończyłeś szlak?
1: Dzień po urodzinach.
0: I jakie to uczucie, jak już doszedłeś do Bieszczad? Już widzisz tą ostatnią krowkę, tak? Którą się
1: nie wierzyłem.
0: Nie
1: wierzyłem. W sensie dotknąłem, ponagrywałem rzeczy do vloga. I stałem pod tym znakiem i mówię, i co teraz? I mówię, już koniec, nie będę musiał iść. I
0: no właśnie, no i co
1: uczucie
0: teraz?
1: Uczucie było śmieszne. Później trochę ja już, jak sobie usiadłem na balkonie i patrzyłem sobie na księżyc i w niebo i tak starałem się docenić to, co zrobiłem. Fajnie, dużo przemyśleń i jako ciekawostkę mogę powiedzieć to, że cały, no nie ruszyłem na szlak szybciej niż chyba 8-9 przez te 17 dni, a po 500 kilometrach i 17 dniu marszu w Wołosatym obudziłem się w dzień powrotu o 6:53.
0: Nie mogłeś się doczekać powrotu do domu?
1: Nie mam pojęcia, czy... W sensie, wiesz co, wiedziałem też, że powrót do domu będzie dosyć długi, bo to jest najdalej... wysunięta wioska na wschód. Jakby stamtąd mi pokazywało chyba 9 albo 12 godzin własnym samochodem, a cel był jechać autostopem i tak dojechałem zresztą, więc...
0: Okej, czyli wiedziałeś, że w sumie przygoda zaraz czeka, że masz coś do zrobienia, bo myślę, że ciężko by było, gdybyś na przykład wrócił do domu, do pracy i no właśnie... I takie pytanie, co teraz?
1: Tak, ale ogólnie nie chciałem. W sensie ogólnie, jak już skończyłem, to mood miałem taki, że chciałbym, w sensie bym zrobił wszystko, żeby jeszcze być w drodze i wracać do domu, żeby zaraz być w domu. Jakby już, no po prostu myślałem, skończyłem szlak i myślałem, jak tu zrobić, żeby dotrzeć do domu, ale wiedziałem, że nie jestem w stanie tego zorganizować z tego końca świata, nie? Więc po prostu wziąłem sobie najbliższy nocleg, odpocząłem i następnego dnia zaatakowałem.
0: To tak na koniec jeszcze pytać, czy właśnie było warto?
1: Było warto, zdecydowanie. Powtórzę to jeszcze raz, zrobię nie jeden szlak.
0: Planujesz kolejne?
1: Tak, zainspirowało mnie to do jakichś tam prywatnych misji, może pomyślę o przewodniku górskim.
0: O, no bo proszę, właśnie widziałem, dużo inspiracji.
1: Tak, widziałem plakat w losowym schronisku po drodze, więc myślę, że to nie jest nie na ten rok, ale na następne lata cel do zrealizowania.
0: To Mikołaj, ja ci życzę jak najwięcej takich super szlaków i przygód. Mam nadzieję, że uda się zrealizować i dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że będę miał nieraz okazję wpaść tutaj poopowiadać o przygodach.
0: Moim gościem był Mikołaj Marwicz, a za realizację odpowiadał dzisiaj Jan Kieroński. To była audycja Niekomfortowe podróże. Do usłyszenia za tydzień. Pa!
1: Pa, pa!
0: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
2: Uwaga, uwaga! Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady. Z Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rokowo i

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. W niedzielę o 19:00.
0: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Pokój się zaprosi na blisko pana cóż, dla szefa zawierajki.
3: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie idziemy spać, się buja.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Marys Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

jak i wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
9: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu, audycja Kaseciak Radia Afera, wydanie kolejne, piąte, czwarte?
1: Chyba piąte już.
0: Piąte, tak.
2: Chyba piąte.
0: Witamy w składzie Alicja Miszczak, Mikołaj Pluciński.
2: Witam.
0: Nasz gość po raz drugi, tym razem widzimy się, że tak powiem, face to face, Patryk Wojciak.
3: Witam, cześć.
0: Południowa Wielkopolska.
3: Tak jest, dokładnie.
0: Dzisiaj w pierwszej części będziemy nadal eksplorować kasety twojego taty.
3: Tata Patryka, część druga.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Słucha nas teraz.
0: A, już wiemy, że słucha.
3: Tak jest.
0: No i zaczęliśmy właściwie z grubej rury, chociaż bardzo to wszystko się fajnie zgrało, ponieważ takie fajne jest połączenie z tym, co się działo w zeszłym tygodniu w Jarocinie, ponieważ zaczęliśmy utworem zespołu Ahimsa. Taki awangardowy zespół z pierwszej połowy lat 90., gdzie na gitarze grał Paweł Krawczyk i jak się później okazało, po wydaniu właśnie chyba tego albumu cały zespół Ahimsa przystąpił do Darka Malionka i razem nagrali album Generation X, który to album właśnie w zeszłym tygodniu na Jarocińskim Festiwalu został w całości zagrany i nie tylko. Także tak to fajnie wszystko się
3: fajnie się
0: złożyło.
3: Zgrało, że wszyscy uczestnicy Jarocina mogą troszeczkę przedłużyć sobie, że tak powiem, wrażenia.
0: Dokładnie. No, a to był bardzo fajny zespół w ogóle. No, a zresztą Paweł Krawczyk, i może tutaj powiem straszną rzecz, bo jednak chyba wolę bardziej Heja z Pawłem Krawczykiem niż z Piotrkiem Banachem.
3: I teraz dwa fronty się dzielą.
0: Tak, dwa fronty się dzielą, no. Jakoś nigdy do końca nie przepadałem za debiutem i drugą płytą Heja. Ale to jest moje prywatne zdanie. Nie wiem, czy się tutaj wszyscy ze mną zgodzą. Co ty na ten temat myślisz, Alu?
1: Zgodzę się z tobą.
0: No dobrze.
3: Bezpieczna opcja.
1: Tak. Bo ja już wiem, że nie wygram z tobą w dyskusji, wolę się zgodzić.
0: Oj tam. Nie jestem alfą i omegą. Ja nie z tych radiowców, także. Dobrze, Patryku. Teraz przejdziemy może do chyba takiej największej dzisiaj bomby.
3: Oj, to prawda.
0: Ponieważ jak jesteśmy już w latach 90., no to musimy zahaczyć o zespół, no, który aż tak może dzisiaj nie wypada mówić. No, ale w latach 90. był to zespół kultowy. Mianowicie mówię o zespole Piersi.
3: No, tu pod nazwą Piersi i Przyjaciele, zresztą utworem, który dzisiaj dla was wybrałem.
0: To będą covery, to będzie płyta z coverami. Nie będzie ani ZHN zbliża się, ani Rodzina słowem silna.
3: No, natomiast jak już pozostajemy w tym temacie Heja jeszcze, to tutaj będzie bardzo, bardzo dobre nawiązanie, że tak powiem.
0: Będzie, ale będzie też wokalistka śpiewać, która bardzo dobrze zna się z Kasią Nosowską i z Pawłem Krawczykiem, bardzo się lubią. Zresztą niedawno spotkali się i mieli bardzo długą, ciekawą rozmowę na kanale Bliskoznaczni.
1: Tak.
0: Tak, to właśnie jest kanał Kasi Nosowskiej
1: jej
0: syna Mikołaja. A co to będzie za wokalistka i jaki to będzie tytuł utworu, no to tajemnicę rozwiążemy po wyżej wymienionym utworze.

0: I to był właśnie zespół Piersi dla was.
1: Tak, i Kasia Kowalska.
0: Tak jest.
1: Tak, czy twój tata miał debiut Kasi Kowalskiej?
0: Ech, o Jezus, musielibyśmy jego zapytać. Naprawdę, chyba na następną audycję zaproszę jego tu osobiście.
1: No, tu się szykuje, że tak powiem, można powiedzieć, komitet rodzicielski w tej audycji, ale nie będziemy, że tak powiem, uprzedzać faktów, bo rozmowy trwają.
0: Dokładnie.
2: Na bieżąco.
3: Tak jest.
1: No, to była fajna płyta. Też ją miałem właśnie na kasecie, to wydała to taka śląska firma, nazywała się Silverton. Zresztą w tej firmie, poza, uwaga, piersiami, płyty wydawał zespół Big Cyt, czyli, no, że tak powiem, anatomicznie jesteśmy cały czas w tym samym klimacie. Tak, bo to właśnie Big Cyc chyba wydał tę płytę z kamerą wśród zwierząt. Tam była Makumba, z tego co pamiętam.
3: No, dziś taki bardzo kontrowersyjny kawałek.
1: No tak, ale to był kawałek oparty na faktach, bo to opowiadał o lekarzu z Tczewa, który był czarnoskóry, i zdecydowana większość damskiej populacji miasta Tczew wolała jego niż innych białoskórych lekarzy.
3: O proszę, to nie znam tej historii.
1: To jest historia, którą opowiedział kiedyś sam Krzysztof Skiba w wywiadzie, że Rzece Skiba ciągle na wolności, to się tak nazywa. Także jest to oparte jak najbardziej na faktach. No i a teraz zmienimy klimat, bo będzie cudowny, wspaniały rok 1991.
3: Dokładnie.
1: I poza takimi, no, kultowymi kamieniami milowymi w roku, jak Nevermind czy Out of Time, było też dużo fajnego rave'u.
3: No i taki bardziej acid house, ale no, można uznać za taki protoplastowy.
0: Od czegoś to się musiało zacząć.
3: Otóż dokładnie.
1: KLF.
3: Czyli w skrócie Copyright Liberation Front. To jest skrót od duetu panów Billa Drummonda i Jimmy'ego Cauty'ego.
0: Dokładnie.
3: Wcześniej byli pod innym szyldem Time Lords, które powstało na sposób połączenia X-Ever Time Boy i Lord Rock. Skąd taka kaseta w twoim, że tak powiem, u twojego taty?
0: Szeroki wachlarz, że tak powiem, upodobań muzycznych. No tutaj w zeszłym tygodniu troszeczkę ograniczyliśmy się gatunkowo, muszę przyznać.
3: Byłam właśnie zaskoczona, że tutaj polski rock cały czas, a tak, tutaj tak. Nagle z Acid House'em.
0: Ja mam jeszcze różne niespodzianki tutaj. Do tego jeszcze będziemy w następnych tygodniach tutaj przychodzić i odsłuchiwać. Natomiast no, dzisiaj, żeby już nie było za nudno, bo żebyś zrobiła zbyt tematyczna troszeczkę ta audycja, no to wybrałem KLF, no już jak jesteśmy tutaj w tych czasach i tak dalej. No to, myślę,
1: to był naprawdę bardzo popularny zespół w 1991 roku. No, teledyski były grane w MTV.
3: Tak.
1: Na MTV było wtedy świętością.
3: Dokładnie. I te teledyski były bardzo takie oryginalne, z fabułą i takim właśnie klimacie nor, klimat nocny. I co ciekawe, na tej najbardziej znanej piosence Three I Am Eternal wystąpiła młoda Erika Badu.
0: O proszę.
3: I tam też wokalnie się udzieliła zresztą.
1: No proszę.
3: Jak
1: no
3: to się zaczęło?
1: Tak powiem.
3: Jaki utwór, Patryku?
0: Last Train to Transcenter. Dokładnie. Także all aboard i możemy zaczynać.
1: Bawimy się.

0: To się tak właśnie urywa. Death on Two Legs, tak rozpoczyna się, no chyba, no, najsłynniejsza płyta, jednak powiem. Queen A Night at the Opera. To z kasety.
1: To z
0: jak
1: kasety.
0: Najbardziej.
1: Nie chciałbym tak dopowiedzieć, że miksy na winylach już słyszałem, natomiast miksu na kasetach jeszcze nie, także było pięknie.
0: Ja miałem kasetę jak najbardziej, A Night at the Opera. No zresztą my słuchaliśmy przed chwilą, przed Queenem zespołu z 1991 roku, no i muszę przyznać, że to trochę się łączy, ponieważ, no jak wiadomo, Freddie zmarł w listopadzie 1991 roku. Jaka wtedy wybuchła Queenomania. Moi drodzy, ile kaset pirackich zespołu Queen się sprzedawało, to były miliony. No, zresztą do dzisiaj chyba Queen jest najlepiej sprzedającą się grupą w ogóle w historii. Zresztą
2: na pewno rockową.
0: Za chwilę znowu pojawią się kolejne reedycje kompaktowe. A tak przy okazji, dzisiaj są kolejne urodziny perkusisty, no i też wokalisty, no i kompozytora Queen, czyli Rogera Taylora. Radio Gaga i Kind of Magic to są jego kompozycje jak najbardziej.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Jak najbardziej. Wszystkiego najlepszego. No, no ale no, musimy pozostać jeszcze w operze. No bo jak już mamy Death on Two Legs, tak zaczynała się strona A, no to posłuchajmy może, jak zaczynała się strona.
2: Czy Mikołaju, czy jesteś... Ja jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze daj nie. Mikołajowi przewinąć.
3: Ale w ogóle ja bym chciał tak trochę powiedzieć o tym albumie, bo dla mnie Queen, no mimo wszystko,

0: Kojarzy się zawsze z utworem z tej płyty, natomiast bardzo lubię właśnie ten początek tego albumu, bo jest taki właśnie jednak trochę teatralny. Jakby to powiedzieć, nie jest to Queen, który się zna od początku, to jest Queen, który się odkrywa później i...
1: Queen, do którego trzeba dojrzeć.
0: Tak.
2: Ale też polecam ci, Mikołaju, posłuchać drugiej płyty zespołu Queen, która jest jeszcze bardziej teatralna i jeszcze bardziej taka właśnie operowa, operowo-rockowa. Zresztą niedawno ukazała się reedycja właśnie drugiej płyty zespołu Queen. Zresztą tą okładkę i to zdjęcie z tej okładki powinieneś kojarzyć, bo ono jest jedno z takich najbardziej ikonicznych, najbardziej ikoniczne zdjęcie zespołu Queen. Myślę, że nie będziesz miał... jakby skojarzysz je od razu.
3: Ja bym chciała jeszcze zahaczyć z innej beczki, bo Queen mi się wydaje jeden z takich pierwszych zespołów, na których po teledyskach nie pojawiały się takie też typowe, jak w tych czasach były nagrania z koncertów, bo tak wtedy były teledyski, że takie były jednak z fabułą.
2: No tak, no przecież I Want to Break Free, Radio Gaga.
3: Tak.
1: Rewolucyjne teledyski, to trzeba przyznać, naprawdę.
3: Dobrze się zestarzały zdecydowanie.
2: No tak. I przede wszystkim taki miks, no wtedy jakby nie wiedzieliśmy, o co chodzi w teledysku The Show Must Go On.
3: No tak, bo
2: zresztą muszę przyznać, no już chyba kiedyś też mówiłem, że no ja nie byłem fanem zespołu Queen, bo zawsze kojarzył mi się z takim popem. Tak podobnie jak z Davidem Bowiem, dopiero później jakby się zorientowałem, że to był genialny rockowy i nawet hard rockowy w pewnych okresach zespół, ale Innuendo mi się, pamiętam, podobało, bo posłuchałem sobie fragmentów, które gdzieś tam słyszałem w radiu, no i kupiłem, to był chyba jakiś maj? Może to było w maju na targach książki i prasy? Chyba tak. I no, mi się to podobało, no, wtedy mało kto wiedział, co za tą płytą się kryje.
3: O proszę.
2: No tak, bo wtedy no, jakby no, obiekt plotek w naszym kraju no nie był taki jak dzisiaj. Nie?
3: No. Znaczy się, no to były też, wiadomo, początek lat 90. Nie? To też jeszcze nie narodziły się te gazety bulwarowe.
2: Znaczy nie, no u nas, bo
3: Wielkiej Brytanii... Ale no mówię w Polsce, no, mówię no, o Polsce.
2: No
3: to
2: o Polsce,
3: ten, no mówię, początek lat 90, upadek komuny, to wtedy nie było takiej gazety bulwarowej, no bo
2: no tak.
3: W Anglii to po prostu huczało plotek, nie wiadomo co się działo z Freddiem i do ostatniego dnia dopiero parę dni przed jego śmiercią wyszło na jaw, co tak naprawdę mu dolega.
2: Parę dni? To było chyba 24 godziny przed jego śmiercią, bo ja się dopiero ja właściwie pamiętam...
3: Na to się mówię, dwa dni, tak dwa ja dni? Wyczytałam, tak.
2: Bo ja pamiętam, że pamiętam ten moment, że wróciłem ze szkoły do domu i rodzice powiedzieli, że był chory na AIDS i zmarł. Więc po prostu, wiesz, i dwa strzały od razu, nie?
3: Tak. Jak tam, Mikołaju, gotowe?
0: Jestem gotowy.
2: To... No to lecimy.

0: Ach, ta harfa, jak to pięknie brzmi. Z kasety, proszę państwa, to było.
1: Aż się miło zrobiło.
2: Tak.
0: No, płyta nagrana w kryzysie. Gdyby nie sukces Queena, nie wiadomo, czy mielibyśmy co podziwiać.
1: Co wspominać.
0: Wizualnie i muzycznie. Noc w operze. Za chwilę, no mówię, kolejne reedycje Queena na winylu i na płycie kompaktowej. Także kto jeszcze nie ma, niech bierze do sklepu i kupuje. A wiemy, że cały czas płyty Queen sprzedają się dobrze i są jako taki wzorzec dla wszystkich audiofilów.
1: Dokładnie. To się każdy szanujący się audiofil i meloman, podejrzewam, że Queen Greatest Hits na pewno gdzieś tam na półce uszykowane. Jak też i w każdym sklepie audiofilskim na pewno.
2: Albo jako prezent.
1: O, tak. Bezpieczny prezent
2: dokładnie.
1: Bardzo.
2: Dokładnie.
3: Nie ma osoby, która by nie znała tej formacji.
0: No chyba tak.
3: No, nie ma takiej. Jest dużo osób, które nosi koszulkę Queen i jest chyba to bezpieczeństwo, że jak się zapyta, co to oznacza...
1: A wymień trzy utwory.
3: No właśnie.
2: Odpowie Bohemian Rhapsody.
3: O.
1: Na tyle długi utwór, że w sumie zaliczymy jako trzy.
0: No. Ja do dziś pamiętam taką... Chyba nawet Alu byliśmy... Nie, byliśmy razem wtedy. Byłem, to z Pauliną byłem i z koleżanką na koncercie metalowym. To było w Minodze. I koncerty są u góry, a na dole jest bar. I leci sobie muzyczka. Schodzą te wszystkie, w cudzysłowie oczywiście, szatańskie metale. Idą na dół i słychać ten Don't Stop Me Now i wszyscy tak Don't Stop Me Now.
1: Pozdrawiamy wszystkich metali.
0: Słuchających Queen jak najbardziej. I to był dla mnie taki właśnie wyznacznik, że no Queen będzie mimo wszystko chyba najbardziej popularnym rockowym zespołem wszechczasów.
1: Zespół ponad podziałami.
0: Dokładnie. No to teraz będzie naprawdę klasycznie, tak trochę bluesowo, trochę ranusowo, nawet powiedziałbym bardzo ranusowo.
2: Bardzo ranusowo.
0: Ponieważ no, zespół, którego spora część zginęła w wypadku samolotowym.
3: Chyba jakiś czas temu też inspiracja powstania ich nazwy też zmarła.
0: Tak?
3: Tak, ponieważ tak, możemy zdradzić, o jakim zespole mówimy?
0: Tak, Lynyrd Skynyrd.
3: Dokładnie. A nazwa się wzięła się od Leonarda Skynyrda, który był nauczycielem twórców tego zespołu. I takie freudowskie przejęzyczenie i na jego cześć po prostu nadali nazwę tego zespołu.
0: No.
3: I on właśnie, nie wiem, czy w zeszłym roku, albo w tym roku zmarł właśnie niestety. Czyli kolejna osoba, która niestety, no, oryginalny twórca Lynyrd Skynyrd, nie żyjąca.
0: No, ale nie, jest to na pewno jeden z najważniejszych takich amerykańskich zespołów. No, zresztą największa inspiracja naszego wielkiego i mam nadzieję wiecznie grającego zespołu Jam. Patryku, czy twój tata miał kasety zespołu Jam?
1: Tak, mam nawet w domu jedną z nich.
0: Także, Detox?
1: Chyba tak. Ale musiałbym sprawdzić, bo trochę, tak jak mówię, jak tak między anteną opowiadałem, udało nam się uratować aż 3 kartony także tych kaset, więc jeszcze, słuchajcie, możemy cały rok prowadzić tą audycję i nadal będziemy mieć materiału. Także dokładnie. Kaset jest od groma, naprawdę.
3: Tutaj jeszcze zgłoszę, bo jednak nie 2 lata temu, a 16 lat temu zmarł. W 2010 roku. No. Więc taka poprawka. Tak ten czas szybko przeleciał.
0: Żywa audycja, my tu sobie tak luźno trochę też rozmawiamy, bo są wakacje i audycje mogą być jak najbardziej luźne. Mikołaju, czy już?
2: Już.
0: No to Lynyrd Skynyrd.

0: Zastanawiam się, dlaczego Krzysztof Ranus nigdy za mojej kadencji realizatorskiej nie zagrał tego kawałka. Tak w ogóle to polecamy Porcja Bluesa w wykonaniu Krzysztofa Ranusa o 21. No i chyba już wiem, skąd gitarzyści zespołu Jam czerpali naprawdę inspirację. Bo tutaj te dwie gitarki tak, no jak w Jamie, nie? Albo w Wishbone Ash.
1: Ale ogólnie samo skojarzenie z końcową solówką chyba najbardziej amerykańskie solo w historii, jeżeli tak patrząc. Mam monster trucki przed oczami, spluwy, orła, samoloty i flagę.
0: Mm-hmm. Mikołaju, powiedz jeszcze raz, jak się nazywał ten kawałek?
2: To był Freebird, który aż trwał ponad 9 minut w tej wersji.
1: Czy czwarty to jest solo?
0: Nie, można nazwać to jako taki ikoniczny utwór amerykańskiej sceny rockowej.
2: W ogóle też dodam ciekawostkę, że, bo ja mam tutaj okładkę kasety, no wydrukowaną, no bo to jest jakby mojego autorstwa trochę, natomiast tu jakby ta piosenka była na kasecie w dwóch częściach. Jedna, druga część rozpoczynała drugą stronę kasety, co tak trochę...
1: A to ciekawe.
2: Było to musiało być smutne przeżycie, bo to się słucha całością po prostu.
0: Nie no, kiedyś było tak, że no... Nieraz się zdarzało, jak człowiek sobie coś przegrywał, to niestety ucięło i druga końcówka była na drugiej stronie kasety. Mm-hmm. No to zwłaszcza jak właśnie przegrywałeś od kogoś, nie?
3: Albo coś nagrywało się na coś i słuchałeś sobie właśnie jakiegoś nyskry, a tu ci wyskakiwały jakieś techno z lat 90.
0: Nie, chodzi mi po prostu o to, że najbardziej denerwowało nas, że na przykład płyta miała jakieś 47 minut. I co teraz z tym fantem zrobić?
3: Na dwie kasety?
0: No, ale potem masz całą drugą stronę. Nie, no na jedną, bo masz 90, tak?
2: No tak.
0: 90 razy 2, 45 razy 2 równa się 90, a płyta trwa 47, 48 minut. I co teraz?
2: Ewentualnie...
0: Szkoda 60. Ale 90 też szkoda, bo potem co?
3: Ale możesz coś dograć sobie.
0: No wiem, no potem się robiło różne takie różne takie cudawianki, no to tak.
1: Rozterki kasetowców.
0: No dokładnie, jak się szło do przegrywalni, to po prostu no, sprawdzało się przede wszystkim jak długo trwała płyta. Moi drodzy, czas już się żegnać. To było kolejne wydanie naszej wakacyjnej, lekkiej, łatwej i przyjemnej audycji Kaseciak Radia Afera. Alicja Miszczak, Mikołaj Pluciński, Patryk Wojciak i Szymon Dopierała. Żegnamy się z wami serdecznie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
4: Radia Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
5: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
6: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
7: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
8: W niedzielę o 19:00. na podróż do bliskich nam krajów.
9: Audycja Alternatywne

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, alternatywne brambory, wydanie 1172. Tradycyjny bramborowy skład przed mikrofonami, czyli Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz, meldujemy się na radiowym posterunku.
1: Tradycyjny skład, a pogoda, no nie wiem, czy powiedzieć, że tradycyjna, ale przynajmniej taka, jak być powinna, za oknem i naprawdę przyjemne, leniwe popołudnie, właściwie to już wieczór. I mam wrażenie, że taki też cały weekend, bo Krzysztofie, powiem szczerze, że w czwartek byłem trochę przerażony tym, co było na dworze. Natomiast teraz to wydaje mi się, że jest świetny czas, bo domyślam się, że nasi słuchacze już tak troszeczkę są, czy przestawiają się po całym dniu albo po całym weekendzie na ten tryb taki odpoczynku bardziej biernego. I dlatego tylko o tym mówię, że myślę, że to bardzo dobrze koresponduje z naszymi muzycznymi propozycjami.
0: Odpoczynek bierny, jak to pięknie nazwałeś, ale tak myślę, redaktorze, że to tak koresponduje nie w 100%, bo przecież od czasu do czasu prezentujemy jakieś takie nuty jednak bardziej dynamiczne, takie, powiedział, które też są w stanie skłonić tego siedzącą osobę słuchającą naszej audycji do pobiegania na przykład, albo do przejażdżki na rowerze, albo jakiejś innej formy aktywności. A ciekawe, czy ktoś na przykład słucha bramborów, tak, spływając tak kajakiem wzdłuż jakiejś fajnej.
1: Jak najbardziej tak, ale myślę, że to nadal, patrząc właśnie na nasze piękne otoczenie i okoliczności, które nam serwuje, nadal jest to możliwe. Wręcz jak powiedziałeś o bieganiu, to myślę, że takie wieczorne bieganie po parkach, lasach i ścieżkach tutaj miejskich i wokół miejskich jest tym bardziej przyjemne, kiedy jednak już ta temperatura trochę zelżeje, czasami się jakiś wiaterek pojawia, no i do tego jakaś ciekawa nuta. A ja mam tutaj notateczkę, że my właściwie to mamy jeszcze pewną zaległość do odrobienia, i to nie z poprzedniej, ale jeszcze z jednej audycji wstecz, bo graliśmy wtedy z albumu Garwolanda, który nam uciekł, nie chcę powiedzieć, ale no jakby to powiedzieć, umknął, o to chciałem powiedzieć, umknął nam w momencie premiery. No a teraz cieszymy się tym wydawnictwem, ostatnio zaprezentowaliśmy bodaj dwa numery. No i to chyba jak na tą płytę przynajmniej stanowczo za mało. Myślę, że warto, abyśmy do niej wrócili.
0: Dokładnie jest tak, jak mówisz, redaktorze. Garwolanda pojawił się w audycji 1070. W ubiegłym tygodniu zastępowała nas, a można powiedzieć inaczej, przygotowała specjalne wydanie alternatywnych bramborów redaktor Alicja Miszczak z audycji Cienie Silosów, za którą to audycję i poprowadzenie oczywiście jej bardzo dziękujemy i gdzieś tam zapraszamy w przyszłości, aby się jeszcze pojawiła z ciekawą muzyką, trochę inny wybór niż my tradycyjnie prezentujemy, oczywiście mieszczący się w konwencji alternatywnych bramborów, czyli przypomnę, gramy muzykę, w której nie pojawiają się zdania, liryka napisana, zaśpiewana w języku angielskim, między innymi oczywiście z różnych naszych podróży bliższych i dalszych, choć po całym świecie staramy się pośmigać. Od czasu do czasu, robiąc takie małe przymrużenie oka, jakiś drobny fragment angielszczyzny, jak gdzieś tam się pojawi, to tutaj redakcyjnie podejmujemy decyzję, że to zagramy, jak jest to wartościowa muzyka, no ale w większości przypadków to jednak jest granie nie po angielsku.
1: Tak, jednak złamać się nie chcemy, bo jakby oznaczałoby to, nie wiem jak to powiedzieć, popsucie, demontaż tego formatu, który sobie założyliśmy od samego początku, że gramy tutaj, a to tak mówię do tych, którzy może jakoś tak przypadkowo albo pierwszy raz, nie wiem czy to możliwe, słuchają naszej audycji, że w tej audycji nie gramy po angielsku, słuchamy czy szukamy muzyki świata, różnych języków, różnych kultur, mniej lub bardziej znanych, a im bardziej pewnie one są egzotyczne, tym jest ciekawiej. No a teraz z polskiego, jeśli dobrze pamiętam, południowego, rzeszowskiego podwórka Garwolanda.

0: Garwolanta, kolejne ciekawe utwory. I tak sobie myślę, Krzysztofie, że co prawda to, po co sięgamy teraz, to będzie muzyka zupełnie inna, ale jakaś taka kontynuacja, rozwinięcie w tym sensie, że te utwory, które prezentujemy wam dzisiaj, one są takie, ja bym to powiedział, nie wiem, Krzysztofie, chyba to będzie dobre określenie, takie trochę bardziej ambitne, trochę bardziej wychodzące poza pewne wzorce, poza pewne schematy. Na pewno muzyka, którą znajdziecie na krążku Garwolanda, do takiej się zalicza i wiele ciekawych treści można tam odkryć, zarówno w tej warstwie wokalnej, jak i muzycznej przede wszystkim. Ale teraz sięgamy po coś absolutnie oryginalnego, to chciałbym powiedzieć, i chciałbym też uchylić tutaj, zdradzić pewnego rąbka tajemnicy, skąd myśmy na to wpadli. Otóż ostatnio był festiwal, jeden z festiwali, zawsze to są takie dla nas też muzyczne inspiracje, tak było również tym razem, festiwal Colors, Kolory Ostrawy, tak może powiemy po polsku. Festiwal cykliczny, odbywający się, znana, bardzo ceniona impreza, i impreza, która skupia wielu różnych artystów. I tak patrząc na line-up z tego tegorocznego wydania, to można powiedzieć, że to jest od mainstreamu po kompletnie takie oryginalne, no nie powiem, że nieznane zespoły, chociaż pewnie też, bo kilka debiutów, kilka nowości nawet ze samej sceny muzycznej czeskiej się pojawiły, natomiast no, pojawił się też ten zespół, który chcemy wam zaprezentować i który bardzo, bardzo mi tutaj pasuje, i to właśnie o tej muzyce mówiłem Krzysztofowi, że ona tak super też odpowiada mi na takie spokojne, leniwe, niedzielne popołudnie, chociaż muzyka ambitna, muzyka, która chyba potrafiłaby nas nawet poderwać do tańca, i powiedziałbym w takim, jeżeli chodzi o tą warstwę znowuż wokalną, w takim bardzo uniwersalnym, międzynarodowym języku. No a sama grupa też międzynarodowa, kolektyw, uwaga, 9-osobowy, i absolutnie słychać to od początku do końca, że wszyscy oni wkładają całe swoje serce w to, co robią. Kolektyw już doceniony, już dobrze znany, gdzieś tam bazujący w Londynie, jak tu sobie rozmawialiśmy poza anteną, także on już wchodzi, powiedzmy, no nie wiem, czy to Krzysztofie powiedzieć, że wchodzi do tego mainstreamu, ale jeżeli pojawia się w głównych stacjach muzycznych brytyjskich i w telewizji i tak dalej, no to jakby nadaje mu to rozgłos, nadaje mu to rozpoznawalność, ale muzyka jest absolutnie, absolutnie wyjątkowa i nawet trudno mi było sklasyfikować. Oczywiście pierwsze skojarzenie to był jazz, ale ty gdzieś tam, Krzysztofie, wyczytałeś, że to taki, moglibyśmy gatunek wskazać, rock jazzowy, co chyba jest dość rzadkim połączeniem. A dodam tylko, że jeden ze współzałożycieli zespołu, Mashu Harada, studiował Cambridge International School w stolicy Słowacji, więc to nie chciałbym tak wskazywać na to, że to zespół londyński, brytyjski, tylko że są te korzenie różne zupełnie i że pojawia się tutaj przede wszystkim właśnie także akcent słowacki.
1: 4 minuty i 8 sekund to jest naprawdę niezłe wprowadzenie do wejścia, bo tak śmieję się pod wąsem.
0: Uprzejmie przepraszam.
1: To jest oczywiście ta typowa taka struktura człowieka, który dużo gada. Zresztą, że tutaj po jednej i drugiej stronie zasiada właśnie takie.
0: A teraz, drodzy słuchacze, odezwał się ten, który gada mało. Zobaczcie, jak to wygląda.
1: Ale nie będę się teraz tak długo, dużo rozgadywał. Wiesz dlaczego? Dlatego, drogi redaktorze, i mówię to z całą sympatią, że część tych myśli, które chciałem przekazać, już wypowiedziałeś, bo pierwsze skojarzenie, które miałem słuchając tegoż projektu, czyli Arii Cugi, bo chyba być może tak to się wymawia, to, że rzeczywiście on pasuje do tej konwencji takiego letniego, wieczornego, wakacyjnego wypoczynku, którą gdzieś tam zasugerowaliśmy w pierwszym wejściu. Choć są tam te momenty, które będą inspirowały nie tylko do tego, żeby sobie tam poleżeć, tylko troszeczkę poruszać różnymi składowymi naszego ciała. Pewnie nawet jak ktoś potrafi tańczyć i lubi, to podejrzewam, że tam są takie fragmenty, które mogą porwać też do takiego, no, bardziej zorganizowanego, a nie chaotycznego poruszania.

0: zespół, który ogranicza się do dwóch, trzech osób, tylko że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z pewnym kolektywem, że jak na scenie ich zobaczycie, to tam się będzie po prostu działo, tak, no bo tych ludzi na mała scena ich nie pomieści, można powiedzieć wprost. I tutaj zresztą oni występowali na chyba jednej z takich większych scen na festiwalu.
1: Tak, ja już sobie wyobrażam, Krzysztofie, no niestety nie było nas tam i nie możemy tej atmosfery przekazać, ale wyobrażam sobie absolutnie, słuchając muzyki, a poświęciłem chwilę temu albumowi, mając na uszach słuchawki, co bardzo mocno polecam wszystkim, bo wtedy dopiero można docenić jakby głębię tej muzyki, ale też jakość wykonania tego, jak to jest zrobione, jak to jest, nie wiem, zmasterowane nawet, czy no, jak to wydawnictwo wygląda, ale co dopiero tam na żywo, na koncercie, a do samej osoby masz ucha rady, tak żeby jeszcze dodać, Krzysztofie, do tego, bo wspomnieliśmy o Słowacji, wspomnieliśmy o Londynie, a więc o Wielkiej Brytanii, ale tutaj jest wskazanie na połączenie dwóch innych miast. To znaczy nie dwóch innych, ale bo wspomnieliśmy o Bratysławie, ale drugim miastem, który nadaje tutaj egzotyki i który wiele tłumaczy, myślę, w tym brzmieniu, to jest Tokio. Bratysława i Tokio to artystyczna gleba, na której dorastałem. Tak Masu Harada mówi o sobie. No a teraz posłuchajcie, co z tego wynikło i jaki ta gleba dała plon.
0: Mały jeszcze tylko niuansik, a myślę, że ważny do wysłuchania tego, co za chwilę wybrzmi, bo redaktor Adam wspomniał o tym, że ta płyta właśnie tak od strony brzmieniowej go zachwyca. A, bo czytałem taką ciekawostkę i to jest ogromny tutaj szacun z mojej strony, jeśli to rzeczywiście tak powstało, że ten album został nagrany na żywo. Nagrany na żywo pod kierunkiem producenta, który pochodzi z Litwy. Nie będę czytał nazwiska, bo pewnie gdzieś przekręcę, ale litewski producent.
1: Ale to by warto było, bo naprawdę ten producent też zasługuje na osobne uznanie i osobną uwagę, wydaje
0: to
1: mi się.
0: To ja to spróbuję przeczytać, ale nie wiem, czy poprawnie. To jest Vilius Jakubaitis. O, chyba tak.
1: O, widzisz. Tak, udało się, świetnie. A teraz zostawiamy was naprawdę z tą cudowną, nie boję się użyć tego słowa, cudowną muzyką.

0: No i wybrzmiała ta muzyka. Jeden utwór bardziej żywiołowy, drugi bardziej spokojny, ale też gdzieś tam w pewnych momentach pokazuje pazur. Mówiliśmy, Krzysztofie, że to są różne gatunki, że to są połączenia. Mówimy tutaj o sambie, o psychodelicznym roku, o roku. Japoński pop nawet się pojawia, jakaś taka muzyka tropikana, ale to jest przede wszystkim teraz, jak słuchaliśmy przynajmniej tych utworów, to ja chcę powiedzieć, że to jest przede wszystkim jazz i tam jest bardzo dużo dobrego jazzu, takiego nowoczesnego, nowoczesnych połączeń, bo to wychodzi poza tą konwencję zupełnie i to jest coś, co naprawdę jakby chodzi o muzykę jazzową, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Krzysztof, ale to naprawdę dmucha w żagle i powoduje, że ten jazz, który niektórzy mówią, że bywa nudny, no tutaj absolutnie nudny nie jest. A ja bym chciał nawiązać też do samej płyty, bo na razie skupiliśmy się na zespole Ari Tsugi, na jego członkach, a teraz o samym albumie chwilkę możemy porozmawiać, bo album nosi tytuł trudny dla nas, Ir Menulis. Tak to mniej więcej brzmi i podoba mi się też tłumaczenie, bo znalazłem tutaj ciekawą recenzję, informację na stronie festiwalowej. Poranny wiatr i księżyc. I ten tytuł jest też rozwinięty, bo mamy tutaj wskazanie, mamy informację, że odnosi się on do kruchej równowagi między bliskością a dystansem, która kształtuje nasze życie w różnych wymiarach. Od zakochania po rozstania, pojednanie, a także zmiany społeczne, które no, chyba obserwujemy i które naprawdę obecnie nam dość mocno doskwierają i tak no, nie da się przejść obok tego, co się dzieje, obojętnie.
1: Ale za to okładka płyty jest jakaś taka optymistyczna w tym, co prezentuje. Tak przynajmniej ja to odbieram. Mam nawet wrażenie, że taką warstwę plastyczną, malarską i tym nas przekonuje do siebie.
0: No tak, jest to taka naprawdę bardzo artystyczna, bo to taki po prostu obraz namalowany chyba olejną farbą, ale nie wiem, czy ty się tutaj przyglądasz tej okładce dokładnie, bo ja widzę tutaj po pierwsze, jakby każdy z narożników, czy góra, czy dół i tak dalej, to jest to troszeczkę ucieka w inną barwę, w inne kolory i od zimnych do takich ciepłych. Tutaj moglibyśmy o tym mówić, więc to też jakby pasuje mi do tej kruchej równowagi, ale jak się przyjrzeć tej okładce, to tutaj tak jakby gdzieś wyskrobane, wyryte są sylwetki. Zobacz, jest tutaj postać z trąbką, to są chyba członkowie tego zespołu. Tutaj na pierwszym planie, na dole są jakieś głowy, szczególnie jest to widoczne w prawym dolnym narożniku i u góry po lewej stronie, także oni są tutaj tak w taki sposób wysublimowany, gdzieś wkomponowani w tą okładkę, w tą malarską opowieść.
1: A jakby się przyjrzeć, redaktorze, to tam jeszcze widać też jakieś znaki, cyfry, symbole.
0: Tak.
1: Nie? To tutaj jest naprawdę, tak można powiedzieć, wielowarstwowo.
0: Może to jest jakiś schemat utworów, jakieś tu są tajne zapiski, jak to grać.
1: Może być jakieś notatki takie wewnętrzne, ale nut nie widzę, tak, bo to, co prawda, chyba, że gdzieś tam jeszcze się ukryła jakaś nutka.
0: Tak, ale ta okładka też mi jakby tak bardzo pasuje do tytułu, do konwencji, no ale przede wszystkim ona mi też bardzo pasuje do muzyki, bo tutaj okładka nie mogła być byle jaka i też tak jak muzyka stanowi absolutnie artystyczną jakość, tak samo i ten utwór, tak, bo tak możemy powiedzieć, to jest po prostu obraz stworzony, nie wiem w jaki sposób, bo już teraz to trudno ryzykować i cokolwiek wyrokować, skoro nie wiemy jak, ale wygląda jak rzeczywiście malowany pędzlem olejnymi farbami. Wygląda to bardzo, bardzo pięknie.
1: I doskonale to się komponuje z wydaniem winylowym, bo ta płyta też się na winylu ukazała i wtedy taka właśnie okładka No to jest to cudo, które możemy oglądać, obserwować, gdy nam się ten czarny albo kolorowy krążek, bo nie wiem jak on akurat w środku wygląda, tej wersji winylowej jeszcze nie posiadamy, kiedy on nam się kręci w naszym gramofonie na ten pełen wymiar. I rzeczywiście, nie wiem, czy ze mną zgodzisz, redaktorze, że właśnie ta okładka płyty winylowej, kiedy ona jest taką, takim wariantem malowanym, no to to jest tak piękne, że równie dobrze może stanowić taki element ozdobny, niczym obraz, który byśmy chcieli gdzieś tam... Zresztą ludzie kupują sobie też takie rameczki, gdzie można włożyć aktualnie odtwarzaną płytę i ona właśnie pełni taką funkcję, jak tak to bym porównał, do takiego obrazu wiszącego na ścianie i cieszącego oko. A tu cieszymy oko, tak, ucho...
0: Myślę...
1: I nogi, i ręce.
0: Myślę, że to jest dobry pomysł, że można by sobie, niektórzy same gołe płyty wieszają na ścianach, ale takie piękne okładki też w ramce można by było powiesić, no i w tym momencie przydałyby się jakieś opakowania zastępcze do samych winyli, żeby ich w żaden sposób podczas przechowywania nie uszkodzić, ale pomysł bardzo ciekawy. Ja jeszcze tylko się odwołam do jednej rzeczy, bo powiedzieliśmy tutaj o muzyce świata, powiedzieliśmy, że to jest międzynarodowy kolektyw. Powiedzieliśmy, że płyta nosi tytuł Poranny Księżyc i Wiatr, mniej więcej tak, ale warto też odwołać się do pewnej inspiracji, bo jest ta płyta inspirowana muzyką Fabiano do Nascimento, a to jest znowu muzyka taka, byśmy powiedzieli, latinoamerykańska, to jest Rio de Janeiro, to jest Brazylia i zobacz, że to jest kolejny tak bardzo, że tak powiem, pożądany przez nas kierunek i myślę, że my także spokojnie, jeżeli teraz zaprezentowaliśmy Ari Tsugi i ten właśnie album, to w dalszej kolejności możemy, coś dzisiaj mam ze zdrobnieniami, jakimiś takimi problem, sięgnąć do Nascimento i wybrać się muzycznie, Krzysztofie, do Rio de Janeiro.
1: Tak pomyślałem, że już cię kusi jednak to ciepło i ten roztańczony, jakże też pełny barw region. A rzeczywiście Rio de Janeiro, ja nie mówię nie, wakacje są idealnym czasem, żeby też właśnie w takie miejsca zaglądać, ale drodzy słuchacze, słuchaczki, zanim to zrobimy, my jeszcze postanowiliśmy was przez chwilę tym projektem muzycznym, o którym opowiadamy od kilku minut, uraczyć, jako że kolejne dwa utwory dla was wybraliśmy. Nie było łatwo, dyskusje trwały chwilę, dłuższą chwilę, ale jest wybór i padł na dwa numery, więc możecie jeszcze oddać się tym pięknym dźwiękom i warto na sobie tutaj wygodnie, teraz można powiedzieć to wprost, wygodnie usiąść w fotelu i posłuchać, a myślę, że ta płyta, no bo niestety trzeba to powiedzieć, że emisja radiowa ma to do siebie, że jeżeli odbieracie to w FM-ach, czy też w wersji streamingowej, no jest to ten efekt ostateczny trochę jednak uboższy niż to, co byście posłuchali ze źródła,
0: nie
1: z płyty. Ale chciałem zachęcić redaktorzy do tego, że jak się wam to spodoba, to warto się rozejrzeć za winylem, bo podejrzewam, że właśnie ta muza z winylu zabrzmi epicko.
0: Ja ci przypomnę, że nasi dziadowie to słuchali radia, korbką kręcili, ledwo coś tam było słychać, Radio Worla Europa, czy tam program Pierwszy Warszawa.
1: No ale tam się głównie słowo liczyło wtedy, a niekoniecznie muzyka.
0: No a tu jest stereo, to w ogóle, to wiesz, jaki to był skok w technice, ale tak, myślę, że na rozbudzenie, bo oczywiście wiem, co miałeś na myśli, myślę, że na rozbudzenie muzycznego apetytu to ta jakość zupełnie wystarcza, a komu to zasmakuje, to sięgnie po to wydawnictwo w jakości lepszej i takiej, jaka mu pasuje. Czy to będzie cyfra, czy to będzie winyl analogowy, to już pozostawiamy wam, ale gorąco namawiamy i tak naprawdę zupełnie, no jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć charytatywnie, ale nie mamy w tym żadnego interesu poza tym, że naprawdę cenimy, doceniamy dobrą muzykę i cieszymy się, że teraz w 2025-2026 roku także takie albumy jak ten się pojawiają.
1: Można powiedzieć, że my to robimy całkiem społecznie i specjalnie właśnie chcemy się z wami tam, takimi naszymi najnowszymi odkryciami dzielić. Pewnie dla części z was one są już gdzieś tam oczywiste, znaleźliście, ale zawsze jeżeli są ci, których możemy zainspirować dodatkowo, no to tym bardziej nas to cieszy. Ja, redaktorze, spoglądam na ten nasz radiowy zegar i na czasy, które mamy utworów zakolejkowanych i to by tak powoli oznaczało, że chyba musimy w tym wejściu też powiedzieć wam, że bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami w 1172 alternatywnych bramborach. Wam życzymy miłego odsłuchu i oczywiście zapraszamy do tego, żebyście byli z nami za tydzień, ale też słuchali innych audycji na falach Radia Afera. I jak macie jakieś ciekawe spostrzeżenia muzyczne, odkrycia, to podzielcie się z nami. Możecie do nas napisać brambory@afera.com.pl. Możecie nas znaleźć też na platformie Facebook i tutaj również można się z nami skontaktować, a tymczasem życzymy wam dobrego, sympatycznego, miłego, stereofonicznego odsłuchu tego, co zagramy już za chwilę.
0: Czyli reasumując, nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, czasy jednak są trudne. No ale nic, pogodzimy się z tym. Brazylia w takim razie za tydzień i postaramy się, zapraszamy już teraz, postaramy się od tego właśnie wątku ciepłego, gorącego brazylijskiego zacząć. Dziękujemy, że byliście z nami. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Hej.
1: Do usłyszenia.

0: 喜び、外の悲しさ、あの日の夕焼け、私の名前、星と共に揺れて、太陽と月は踊り続ける。太陽と月は踊り続ける。宇宙の夢。
1: Niedzielę o 19.
2: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
3: Ukłon się zaprosił na miejscu Anastu.
2: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
4: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
5: XXI wiek, panika i afery.
6: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
9: Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku Odysei Klasycznej. Anna Grzyb za mikrofonem i kontynuujemy podróż przez historię muzyki. Dzisiaj będziemy kończyć średniowiecze, nie tylko poprzez nazwiska i daty, ale również przez to, jak ludzie uczyli się zapisywać dźwięk, śpiewać w kilku głosach, budować rytm i tworzyć brzmienie swoich epok. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się przy pieśni Oj chmielu chmielu. To był przykład tradycji obrzędowej, czyli muzyki związanej z rytuałem, wspólnotą, weselem i pamięcią. Ważne jest to, że nie traktujemy jej jako średniowiecznego zapisu nutowego, tylko jako późniejszy ślad dawnej kultury ustnej. Dzisiaj przechodzimy do świata, który znamy dużo lepiej z rękopisów. Do późnego średniowiecza, głównie XIV i XV wieku. I tutaj najważniejsze pytanie brzmi, co się zmienia, kiedy muzyka ma nie jeden głos, tylko dwa, trzy albo cztery? W jednej melodii można jeszcze wiele rzeczy przekazać pamięcią, ale jeżeli kilka głosów ma śpiewać jednocześnie, musimy wiedzieć dokładnie, kiedy który głos wchodzi, jak długo trzyma dźwięk i jak spotyka się z pozostałymi. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak muzyka nauczyła się zapisywać czas. Najpierw Europa. Ars Antiqua, Ars Nova, wielogłos, zapis rytmiczny, Polska XV wieku i przejście do renesansu. Potem wyjdziemy poza Europę, porównamy inne odpowiedzi na to samo pytanie, jak uporządkować dźwięk. Zanim przejdziemy do Guillaume de Machaut i XIV-wiecznej Ars Nova, trzeba dopowiedzieć jedno brakujące ogniwo, czyli Ars Antiqua. Znaczy to dosłownie dawna sztuka. Tym terminem określa się przede wszystkim muzykę XII i XIII wieku, zwłaszcza środowisko szkoły Notre Dame w Paryżu, czyli Leonina i Perotina. Perotinusa już słuchaliśmy w poprzedniej audycji, dlatego dzisiaj go nie będziemy powtarzać, ale chciałabym zaznaczyć, że bez tego etapu Guillaume de Machaut nie pojawi się tutaj jako logiczny ciąg. Najważniejsze pojęcie z Ars Antiqua to organum. Jest to technika, w której do istniejącej melodii chorałowej dodaje się drugi, a później kolejne głosy. Czyli nie zaczynamy od zera, podstawą jest znany śpiew liturgiczny, a nad nim albo obok niego pojawiają się nowe linie melodyczne. Najprościej możemy to ująć tak. Chorał to jedna melodia. Ars Antiqua, do melodii dodajemy głosy, a Ars Nova, te głosy zaczynamy coraz dokładniej organizować w czasie. I teraz Guillaume de Machaut pojawia się już nie znikąd, tylko jako kolejny etap tej samej ewolucji. Guillaume de Machaut był francuskim kompozytorem i poetą XIV wieku. Posłuchamy fragmentu Kyrie z jego Messe de Notre Dame. Tytuł znaczy Msza naszej Pani, czyli jest to msza ku czci Matki Bożej. Kyrie to jedna ze stałych części mszy. Tekst zaczyna się od słów Kyrie eleison, czyli Panie, zmiłuj się. To dzieło jest bardzo ważne, a Messe de Notre Dame, Guillaume de Machaut, to najstarsza zachowana kompletna polifoniczna msza przypisywana jednemu znanemu kompozytorowi. Nie znaczy to, że wcześniej nie było mszy ani muzyki mszalnej. Chodzi o to, że jest to pierwszy kompletny, zachowany cykl wielogłosowy jednego autora. Słuchając go, nie szukamy jeszcze harmonii akordowej w późniejszym sensie. To są cztery osobne linie głosowe, które idą równocześnie. Każdy głos ma własną drogę, ale wszystkie muszą się spotkać w czasie. Przed nami Ensemble Organum i Marcel Perez.

To, co słyszeliśmy, należy do świata Ars Nova. Po łacinie znaczy to dosłownie nowa sztuka. Nazwa wiąże się z traktatem Filipa de Vitriego, napisanym około 1320 roku. Ten traktat proponował nowe sposoby myślenia o notacji i kompozycji. Dlaczego to jest ważne? W chorale gregoriańskim mamy jedną linię melodyczną. Zapis pomagał przede wszystkim zapamiętać przebieg melodii. Przypominam, że chorał był zapisywany poprzez neumy. Ale w muzyce wielogłosowej to już nie wystarcza. Wyobraźmy sobie cztery osoby, które mają czytać cztery różne teksty naraz, ale tak, żeby co jakiś czas spotykały się w tych samych punktach. Bez precyzyjnego planu zrobi się chaos. Podobnie jest w muzyce. Jeżeli jeden głos trzyma długi dźwięk, drugi śpiewa szybciej, trzeci idzie jeszcze inaczej, to trzeba zapisać czas. Dlatego od XIII wieku rozwija się dokładniejszy zapis rytmu. Notacja menzuralna pozwalała określać względne wartości rytmiczne nut. Zastąpiła wcześniejsze modi rytmiczne w XIII wieku i była używana mniej więcej do około 1600 roku. Najkrócej mówiąc, średniowiecze nauczyło muzykę mierzyć czas. A skoro można było już czas dokładniej zapisać, to kompozytorzy zaczęli go coraz śmielej komplikować. Teraz usłyszymy utwór Solarza. Fime fi par fimi. Tytułu nie będę tłumaczyć zbyt dosłownie, bo to jest gra słów wokół dymu, zadymienia i dymiących ludzi. Ważniejsze jest to, że sam utwór też brzmi dość osobliwie. Jest to przykład stylu Ars Subtilior. Po łacinie znaczy to sztuka bardziej subtelna, ale w praktyce chodzi o muzykę wyjątkowo wyrafinowaną, trudną rytmicznie i notacyjnie. Utwór zachował się w rękopisie z Chantilly, jednym z ważnych źródeł muzyki końca XIV wieku. Warto słuchać tego nie jak ładnej piosenki, tylko jako eksperymentu. To średniowiecze sprawdza, jak daleko można skomplikować zapis, rytm i brzmienie. Przed nami ponownie Ensemble Organum pod dyrekcją Marcela Pereza.

tym miejscu dobrze widać, że późne średniowiecze nie było prostym etapem przed prawdziwą muzyką. Ono miejscami było bardzo zaawansowane, czasami wręcz przesadnie zaawansowane. Ars subtilior to muzyka, w której zapis, rytm i głosy tworzą rodzaj łamigłówki. Niektóre utwory z tego kręgu są trudne nawet dla współczesnego słuchacza, bo nie chodzi w nich o natychmiastową melodyjność. Chodzi o kunszt. To jest ważne dla przejścia do renesansu. Renesans nie pojawi się dlatego, że średniowiecze było za proste. Raczej przeciwnie, po okresie ogromnej komplikacji pojawi się potrzeba większej przejrzystości, płynności i łagodniejszego brzmienia. Teraz usłyszymy inny koniec XIV wieku. Włoski, świecki i znacznie bardziej bezpośredni. Francesco Landini był jednym z najważniejszych kompozytorów włoskiego XIV wieku. Posłuchamy Ecco la Primavera, czyli Oto wiosna. Jest to ballata. Po polsku można powiedzieć świecka pieśń włoska, często z refrenowym układem, związana z lżejszą, bardziej melodyjną kulturą muzyczną niż francuskie ars subtilior. Po Guillaume de Machaut i Solage'u ta muzyka powinna zabrzmieć jaśniej. Nadal jesteśmy w średniowieczu, ale słychać inny kierunek. Język świecki, temat wiosny, melodia łatwiejsza do uchwycenia. Przed nami włoski zespół muzyki dawnej, Musicanti Potestatis.

Mamy teraz trzy obrazy późnego średniowiecza. Guillaume de Machaut, czterogłosowa msza, muzyka sakralna, zapisana konstrukcyjna, solage, eksperyment i komplikacja, czyli muzyka jako rytmiczna łamigłówka oraz Francesco Landini, włoska świecka ballata, lżejsza, bardziej melodyjna, bliższa codziennemu językowi. Czyli średniowiecze nie ma jednego brzmienia. To nie jest tylko chorał i ciemny klasztor. To także dwór, miasto, rękopis, eksperyment, świecka poezja i coraz lepszy zapis. Teraz zobaczmy, co dzieje się w Polsce XV wieku. Przed nami Mikołaj z Radomia i Magnifikat. Najpierw wyjaśnienie tytułu. Magnifikat to łacińska pieśń Maryi z Ewangelii według świętego Łukasza. Tekst zaczyna się od słów Magnificat anima mea dominum, czyli wielbi dusza moja Pana. Mikołaj z Radomia jest jednym z najważniejszych przykładów polskiej muzyki wielogłosowej XV wieku. Jest określany jako najwybitniejszy polski kompozytor tamtych czasów i najstarszy znany z imienia twórca muzyki wielogłosowej w Polsce. W jego Magnificat znajdują się ustępy opracowane techniką Faux-Bourdon. Co to znaczy Faux-Bourdon? Chodzi o sposób prowadzenia głosów, który daje łagodniejsze, pełniejsze współbrzmienie. Jest to ważne, bo właśnie takie łagodniejsze brzmienie będzie coraz bardziej prowadzić ku renesansowi. Przed nami zespół Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka i solista kontratenor Mariusz Gebel.

polskim średniowieczu mamy kilka warstw. Pierwsza to łacińska liturgia, czyli chorał, hymny, księgi kościelne. Druga to pieśń w języku polskim. Najważniejsza jest Bogu Rodzica, której słuchaliśmy w poprzedniej audycji. Jest to najstarsza zachowana pieśń z polskim tekstem. Jej najstarszy przekaz pochodzi z początku XV wieku, choć sama pieśń może być wcześniejsza. Trzecia warstwa to polifonia, czyli muzyka wielogłosowa. I tutaj właśnie pojawia się Mikołaj z Radomia. Czyli przejście jest takie: jednogłosowy śpiew liturgiczny, pieśń religijna po polsku i polska polifonia XV wieku. Trzeba też powiedzieć, że przy konkretnych utworach wielogłosowych najpewniejszy jest zapis głosów. Instrumenty znamy częściowo z ikonografii i archeologii, ale nie dopisujemy ich do utworu, jeżeli źródło ich nie podaje. Teraz Piotr z Grudziądza, po łacinie Petrus Wilhelmi de Grudencz. Posłuchamy jego utworu Predulcis Eurus Turbinis. Jest to utwór dwugłosowy, czyli oparty na dwóch liniach głosowych. To mniej niż cztery głosy u Guillaume de Machaut, ale nadal jesteśmy w świecie, w którym muzyka jest komponowana jako relacja kilku linii. Piotr z Grudziądza pokazuje też, że w XV wieku muzyka Europy Środkowej krążyła pomiędzy ośrodkami, uniwersytetami, kościołem, dworami i rękopisami. Jest to taka sieć łacińskiej kultury uczonej. Usłyszymy zespół Ars Nova de Varsovie.

Po tych przykładach chciałabym zebrać europejski wątek w całość. Najpierw była jedna linia chorału gregoriańskiego. Potem Ars Antiqua i Organum, czyli do jednej melodii dodawano kolejne głosy. Następnie Ars Nova. Głosy zaczęto coraz dokładniej organizować rytmicznie. A w XV wieku brzmienie stopniowo robi się bardziej łagodne i przejrzyste. Nie dzieje się to nagle. Nie jest tak, że kończy się średniowiecze i następnego dnia zaczyna się renesans. To jest powolna zmiana. Coraz ważniejsze stają się współbrzmienia tercji i sekst, czyli takich interwałów, które dla późniejszego ucha są łagodniejsze niż wiele wcześniejszych średniowiecznych układów. Głosy prowadzone są bardziej płynnie. Wielogłos nadal istnieje, ale zaczyna brzmieć mniej ostro. I teraz możemy już wyjść poza Europę, po to, aby sprawdzić, czy wszyscy porządkowali muzykę tak samo. Otóż nie. I to właśnie jest w tym ciekawe. Do tej pory śledziliśmy europejską drogę. Od jednej linii do kilku głosów. Od pamięci do zapisu. Od melodii do konstrukcji rytmicznej. Ale to nie jest jedyna możliwa droga muzyki. Teraz zadamy trzy pytania. Pierwsze. Co, jeżeli centrum muzyki nie jest wielogłos, tylko głos liturgiczny? Tu pojawi się Bizancjum. Po drugie, co, jeżeli najważniejsza nie jest harmonia, tylko tryb, ornament i teoria? I tu pojawi się świat arabsko-islamski i Indie. Po trzecie, co, jeżeli centrum muzyki jest dwór, rytuał i instrumentarium? I tu pojawią się Chiny, Japonia i Korea. Czyli nadal mówimy o tym samym, jak ludzie organizowali dźwięk, tylko odpowiedzi są różne. Na początek Bizancjum, czyli wschodnia część świata chrześcijańskiego ze stolicą w Konstantynopolu. Usłyszymy chant bizantyjski, to znaczy po prostu śpiew liturgiczny tradycji bizantyjskiej. Nie jest to chorał gregoriański po grecku, tylko osobny system śpiewu chrześcijańskiego wschodu. Czego tu słuchać? Nie wielogłosu, nie akordów, słuchamy prowadzenia jednej linii, ornamentów, modalnego koloru i tego, jak głos wypełnia przestrzeń liturgiczną. Przed nami Asmaticon Cherubic Hymn i Capella Romana.

Bizancjum jest nam potrzebne, bo pokazuje, że nawet w obrębie chrześcijaństwa muzyka mogła pójść inną drogą. Zachód łaciński rozwijał chorał, potem organum i polifonię. Bizancjum rozwijało przede wszystkim śpiew modalny, formuły melodyczne, ornament i tradycję wokalną. Czyli punkt wyjścia jest podobny – religia, tekst, głos. Ale rezultat jest inny. Zachód idzie coraz mocniej w kilka głosów naraz, a Bizancjum rozwija ekspresję jednej linii. Teraz przechodzimy do tradycji, w której kluczowe będą tryb, poezja, ornament i instrument. Posłuchamy tradycji arabsko-andaluzyjskiej. Jest to krąg kultury arabskiej związany między innymi z Al-Andalus, muzułmańską Iberią. Usłyszymy Lama Bada Yatathana. Jest to przykład formy nazywanej muwasza. Po polsku kunsztowna pieśń poetycko-muzyczna związana z tradycją arabską i andaluzyjską. I tutaj ważne, nie słyszymy dokładnie średniowiecznej wersji zapisanej w X wieku, tylko usłyszymy repertuar przekazywany w późniejszej tradycji, która pozwala pokazać inny sposób myślenia o muzyce. Melodię, tryb, ornament, rytm i barwę. Posłuchamy zespołu Abdel Karim Ensemble.

I tu pojawia się określenie makam. Makam to system modalny w muzyce arabskiej. Nie jest to tylko zestaw dźwięków, ale sposób poruszania się po nich. Typowe zwroty melodyczne, napięcia, ozdobniki i charakter. To nie jest europejska gama, po której możemy sobie po prostu chodzić w górę i w dół. To jest raczej mapa melodii. Pokazuje nam, którędy melodia może iść, gdzie należy odpocząć, co podkreślić. W świecie islamu muzyka była też przedmiotem teorii. Al-Farabi, żyjący w latach 872 do 950, napisał wielką księgę muzyki, która jest opisywana jako najważniejszy średniowieczny traktat muzyczny w krajach islamu. Instrumenty charakterystyczne dla tego kręgu to między innymi aud, czyli krótkoszyjkowa lutnia, ney, czyli pionowy flet bez ustnika, i kanun, czyli cytra trapezowa. Podsumowując, tutaj muzyka rozwija się nie poprzez dokładanie kolejnych głosów, jak w Europie, tylko poprzez modalność, teorię, ozdobność melodii i brzmienie instrumentów. Teraz Indie. I tutaj od razu powiem, nie używamy słowa średniowiecze dokładnie tak jak w Europie. Nie możemy przełożyć europejskich epok jeden do jednego do całego świata. Usłyszymy Rudra Vinę. Rudra Vina to dawny indyjski instrument strunowy związany między innymi z tradycją Drupad. A co to jest Drupad? Jest to jedna z najstarszych żywych form klasycznej muzyki północnych Indii. I tutaj znowu nie usłyszymy oryginału z XIII wieku, tylko to jest współczesne wykonanie żywej tradycji, które pozwoli nam usłyszeć inną logikę muzyki. Jedna linia rozwijana długo, powoli, w ramach określonego systemu. Przed nami grający na instrumencie Rudra Vina Ustad Asad Ali Khan.

miejscu pojawią się dwa kolejne pojęcia. Raga, która nie jest po prostu skalą, tylko raczej wzorem melodycznym z charakterem. Mówi, jakich dźwięków używać, które są ważne, jak je poprowadzić i jaki nastrój można z nich wydobyć. Tala to organizacja rytmu, czyli cykl czasowy. To nie jest tylko metrum w europejskim sensie, ale także sposób stawiania akcentów i porządkowania czasu. W XIII wieku powstał Sangitaratnakara autorstwa Sarangadivy. Jest to ważny traktat indyjskiej teorii muzyki. Jest to monumentalne dzieło z XIII wieku, które podsumowuje i porządkuje wcześniejszą teorię oraz praktykę muzyki indyjskiej. Czyli tutaj powracamy znowu do problemu, jak uporządkować dźwięk i czas. Ale tutaj odpowiedź jest inna. Nie jest to polifonia, nie akordy, tylko raga, tala, improwizacja, ornament i przekaz od mistrza do ucznia. Teraz przechodzimy do trzeciego sposobu organizowania muzyki poprzez dwór, rytuał i instrumentarium. Zaczniemy od Chin epoki Tang, czyli lata 618 do 907. Jest to czas silnej kultury dworskiej i kontaktów jedwabnego szlaku. Usłyszymy przykład z instrumentem pipa. Pipa to czterostrunowa lutnia szarpana. Pojawiła się w Chinach w okresie północnej dynastii Wei, czyli w latach 386 do 534, a w epoce Tang zmieniał się sposób gry. Instrument trzymano bardziej pionowo i zaczęto szarpać struny paznokciami. Czyli instrument sam opowiada historię kontaktów. Azja Środkowa, Chiny, dwór, zmiana techniki gry i zmiana repertuaru. Na instrumencie pipa zagra słynna muzyczka Wu Men, która zaprezentuje utwór White Snow in Spring.

W Europie opowiadaliśmy historię przez klasztor, katedrę i rękopis. W Chinach epoki Tang bardzo ważny jest dwór. I to zmienia wszystko, bo muzyka nie musi rozwijać się poprzez dodawanie kolejnych głosów. Może rozwijać się poprzez ceremonie, taniec, instrumenty, barwę i kontakty między kulturami. I tutaj pojawia się kolejne pojęcie, czyli Yan Yuei, czyli muzyka rozrywkowo-dworska, która pojawiła się w epoce Tang. I z tego dworskiego myślenia łatwo jest przejść do Japonii. Bo japońska muzyka dworska przejęła i przekształciła wpływy z kontynentu, między innymi z Chin i z Korei. Teraz Japonia i Gagaku. To muzyka i taniec japońskiego dworu cesarskiego. Rodzime pieśni i tańce Japonii oraz formy, które zostały sprowadzone z kontynentu, właśnie między innymi z Chin i z Korei, zostały połączone w okresie Heian. Wśród instrumentów wymienia się między innymi so, czyli organki ustne, hitsiriki, czyli instrument stroikowy, flety, biwa, czyli lutnie, so lub koto, czyli cytrę oraz bębny i gongi. Posłuchamy utworu Etenraku, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów z tej tradycji. I tutaj nie czekamy na europejskie akordy. Słuchamy barwy, powolnego czasu, ceremonii i tego, jak instrumenty tworzą dworską przestrzeń. Fragment utworu zaprezentuje nam Imperial Household Agency Music Department.

Gagaku jest ważne, bo pokazuje inny model historii muzyki. W Europie często mówimy, że nowa technika zastępuje starą. Chorał, organum, ars nova, renesans. W gagaku bardzo ważna jest ciągłość, przekazywanie formy, gestu, funkcji i brzmienia. To nie jest brak rozwoju, to jest rozwój poprzez zachowanie, stylizację i instytucje dworu. Ostatnim przykładem w tej części będzie koreański. I dzięki niemu wrócimy do tematu zapisu, od którego zaczęliśmy cały odcinek. Teraz Korea i Sudze Chan. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów koreańskiej muzyki dworskiej. I tutaj pojawia się termin Cheonggak. Najprościej jest to koreańska muzyka dworska. Oficjalna, elegancka, związana z elitarnym i ceremonialnym kontekstem. Pojawiają się tutaj również instrumenty. Hyangpiri, czyli instrument podwójnostrojkowy, flety, hanco i pacion, instrumenty smyczkowe, eicien i hacion, bęben cangu oraz eo, czyli drewniany instrument perkusyjny. Tutaj słuchamy nie akordów, ale barwy, ceremonii i bardzo specyficznego oddechu zespołu. Fragment utworu zaprezentuje National Gugak Center Court Music Orchestra.

I teraz wracamy do tematu całej audycji, czyli zapisu. W Korei w XV wieku pojawia się Cheonganbo. Jest to system notacji związany z królem Sejongiem Wielkim. Najprościej, zamiast pięciu linii, mamy układ pól, rodzaj kratki. I w tych polach zapisuje się wysokość i długość dźwięku. Cheonganbo jest opisywany jako system, w którym wysokość dźwięku jest kodowana, a długość jest widoczna bezpośrednio w układzie matrycowym. I to jest świetna klamra z Europą, bo Europa rozwija linie, klucze i notację mensuralną. Korea rozwija kratkowy sposób organizowania dźwięku i czasu. Czyli problem jest podobny, jak zapisać muzykę, a odpowiedź jest zupełnie inna. I teraz możemy wrócić do Europy i zobaczyć, jak zapisany wielogłos zaczyna brzmieć coraz bardziej renesansowo. Wracamy do Europy XV wieku. John Dunstable i Kwam Pulchra S. Tytuł znaczy „Jaka jesteś piękna”, a tekst pochodzi z Pieśni nad pieśniami. Utwór jest przypisywany temu autorowi w źródłach rękopiśmiennych. Jest to utwór trzygłosowy, a brzmienie powinno wydać się nieco łagodniejsze po Guillaume de Machaut czy Solage'u. Mniej ostre, bardziej płynne. I to jest właśnie jedna z dróg do renesansu. Utwór nagrał zespół The Hilliard Ensemble.

Przy Johnie Dunstable pojawia się francuskie określenie contenance angloise, po polsku angielski sposób albo angielska maniera brzmienia. O co chodzi? O styl, który na kontynencie odbierano jako szczególnie przyjemny, pełny i łagodny. Większą rolę zaczynają mieć tercje i seksty, czyli współbrzmienia, które dla naszego ucha brzmią bardziej miękko niż wiele wcześniejszych średniowiecznych układów. Czyli znowu, to nie jest tylko nazwisko, to jest konkretna zmiana brzmienia. Z XIV-wiecznej ostrości i komplikacji przechodzimy ku XV-wiecznej płynności. Na sam koniec Guillaume Dufay i Nuper Rosarum Flores. Tytuł można przetłumaczyć jako niedawno zakwitłe róże. Jest to motet,

Czyli wielogłosowy utwór wokalny o funkcji uroczystej, w tym przypadku związany z ważnym wydarzeniem kościelnym. Utwór powstał w 1436 roku z okazji konsekracji katedry Santa Maria del Fiore we Florencji przez papieża Eugeniusza IV. Data pierwszego wykonania jest podawana jako 25 marca 1436 roku. I myślę, że to jest idealne podsumowanie tej audycji, bo Dufay stoi na granicy. Z jednej strony mamy jeszcze późnośredniowieczne myślenie o planie, proporcjach i uroczystości. Z drugiej brzmienie jest już bardziej przejrzyste, bardziej uporządkowane, bliższe renesansowi. Istnieje znana interpretacja, która wiąże strukturę motetu z architekturą katedry, ale badacze ją kwestionowali. Możemy powiedzieć, że utwór jest związany z późnośredniowiecznym myśleniem proporcjami. Utwór zagrał zespół Helgas Ensemble pod dyrekcją Paula van Nevela.

Dzisiaj cała nasza droga prowadziła przez jedno pytanie. Jak uporządkować dźwięk? Europa późnego średniowiecza odpowiedziała przez zapis rytmu i wielogłos. Ars Antiqua pokazała przejście od jednej melodii chorałowej do dodawania kolejnych głosów. Ars Nova rozwinęła dokładniejszy zapis rytmu. Guillaume de Machaut pokazał czterogłosową mszę. Solage – skrajną komplikację rytmiczną. Landini – świecką włoską melodyjność. Mikołaj z Radomia i Piotr z Grudziądza pokazali, że Polska i Europa Środkowa też uczestniczą w świecie XV-wiecznej polifonii. Następnie porównaliśmy inne odpowiedzi. Bizancjum, jedna linia głosu, liturgia i modalność. Świat arabsko-islamski, makam, teoria, ornament, aud, ney, kanun. Indie, raga, tala, rudravina, drupad i teoria traktatowa. Chiny, Japonia i Korea, dwór, rytuał, instrumentarium i własne sposoby.

0: próby zapisywania albo porządkowania muzyki. Na koniec wróciliśmy do Europy, bo XV wiek zaczyna już prowadzić w stronę renesansu. Dunstable i Dufay pokazują zmianę brzmienia. Mniej ostrej komplikacji, więcej płynności, łagodniejszych współbrzmień i przejrzystości. Możemy to zamknąć jednym zdaniem. Średniowiecze nauczyło muzykę zapisywać kilka głosów naraz. A renesans nauczy te głosy brzmieć razem bardziej miękko i przejrzyście. To była Odyseja Klasyczna. Za mikrofonem Anna Grzyb. W następnym odcinku wejdziemy już w renesans. Słyszymy się za tydzień. Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja Klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
4: No i jest godzina 9 wieczorem, a może nawet godzina 9 wieczorem i 1:43. Szymon Dopierała audycję realizuje. Ja się nazywam Krzysztof Ranus i chciałbym bardzo podziękować Andrzejowi Masłowskiemu, który w ubiegłym tygodniu zastępował mnie podczas tej niedzielnej godziny z bluesem i rockiem. Dwa tygodnie temu nasze muzyczne spotkanie kończył Robert Lucas. Robert Lucas to muzyk, który nagrywał płyty solowe, ale był przez pewien czas frontmanem formacji Can't Hit. I nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie rozpocznie utwór, którym perkusista formacji Can't Hit, Adolfo Fitta della Farva, będzie mu towarzyszył. No to słuchamy.

Jak stanę się właścicielem płyty, którą nagrał z formacją Can Hit, natychmiast ją przyniosę do radia. Zresztą ci z fanów muzyki bluesowej, którzy byli na koncercie Can Hit w Brunocie, mogli zobaczyć go na żywo. No, to było dawno. Robert Lucas urodził się w roku 62, odszedł do nas w roku 2008. Pozostało jeszcze sporo jego nagrań, które dokonał jako frontman własnego zespołu, ale również są nagrania, gdzie towarzyszy takim wykonawcom jak Percy Mayfield czy Eddie Clinhart Wilson. Drogie panie i drodzy panowie, z jego solowej płyty wybrałem jeszcze jedno nagranie. Będzie to piękny, wolny blues z gitarą i harmoniką. I tu ważna wiadomość, bo Robert Lucas jest nie tylko doskonałym wokalistą, nie doskonałym harmonikarzem, ale również doskonale gra na gitarze techniką slide. Drogie panie i drodzy panowie, Robert Lucas w Radiu Afera.

Drogie panie, drodzy panowie, to był Robert Lukas i teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Palestyny. Nasze dzisiejsze spotkanie w ramach palestyńskich muzycznych wędrówek to już 40. odsłona różnych nagrań z tamtego regionu. W dniu dzisiejszym po raz drugi chciałbym... Oj, przepraszam bardzo. To chyba klimatyzator. Drogie panie, drodzy panowie, chciałbym po raz drugi zaprezentować nagrania palestyńskiego muzyka, który urodził się w roku 1970. Urodził się w strefie Gazy. Jest to Moen Adwan. To mistrz grający na palestyńskim instrumencie oud. On jest wokalistą, kompozytorem, jest również zbieraczem starych pieśni z kręgu kultury palestyńskiej. W dniu dzisiejszym pozwolicie, że zaprezentuję nagranie, które trwa 5 minut i 7 sekund i które przeniesie nas w ten świat kultury palestyńskiej, która tak w tej chwili jest tragicznie traktowana przez najeźdźców izraelskich. No to słuchajmy.

To było kolejne spotkanie, już 40. z muzyką palestyńską. Drogie panie i drodzy panowie, byłem w Ćmielowie. Byłem w Ćmielowie na koncercie formacji Beat. Miałem również przyjemność obejrzenia wystawy gitar Stratocaster, ale nie tylko. Kolekcja imponująca, olbrzymia wystawa znajdująca kilka pięter baszty w odrestaurowanym zamku w Ćmielowie. Większość to gitary, które używali wielcy artyści współczesnego rocka, bluesa oraz jazzu. No ale pretekst, by tam być, był zupełnie inny. Formacja Beat. Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey. Panowie, którzy postanowili odtworzyć klimat kilku płyt zespołu King Crimson. Zrobili to podczas koncertu w sposób rewelacyjny. Atmosfera niebywała, a oni potrafili nie tylko odtworzyć te dźwięki, ale również dołożyć ich swój własny pomysł. Koncert w dwóch częściach, obydwie wspaniale ułożone pod względem dramaturgii, no i mogliśmy się doczekać wielu ważnych utworów z repertuaru King Crimson. To, co mnie najbardziej ciekawiło, to w jaki sposób Steve Vai, wobec którego mam stosunek troszeczkę prześmiewny, bo uważam, do tego koncertu uważałem, że nagrał tylko dwie dobre płyty. Pierwszą z Frankiem Zappą i drugą z Frankiem Zappą. Tu zmieniłem zdanie. Steve Vai potrafi nie tylko odegrać dźwięki, ale również do nich coś dołożyć. Koncert wspaniały, cudowny. Będę go długo pamiętał. Natomiast płyta, która jest rejestracją tego koncertu, znaczy tego samego materiału, tylko że nagranego podczas koncertu, który odbył się w listopadzie roku 2024, tej atmosfery nie oddaje. Muszę się przyznać, że gdybym wpierw słuchał tą płytę, albo wsłuchiwał się w dźwięki z tej płyty, może bym nawet do Ćmielowa nie pojechał. Było odwrotnie. Wpierw pojechałem, usłyszałem koncert, a dopiero później zapoznałem się z płytą. I tutaj takie moje odczucie, że płyta w żaden sposób nie oddaje tej wspaniałości, z jaką miałem do czynienia podczas koncertu zespołu na żywo. Drogie panie i drodzy panowie, jestem przekonany, że dla 98% słuchaczy Radia Afera to będzie pierwsze spotkanie z formacją The Beat. A ja do naszego dzisiejszego spotkania wybrałem utwór, który jest tytułowym utworem z jednej z płytków formacji King Crimson, czyli Last Tangles in Aspic. Drogie panie i drodzy panowie, Andrew Belew, Steve Vai, Tony Levin, Danny Carey w Los Angeles 10 listopada roku 2024. No to słuchamy.

Drogie panie i drodzy panowie, obiecuję, że tak szybko z nagraniami formacji Beat do Radia Afera nie przyjdę, ale jeszcze raz muszę dodać, to co było na koncercie było magią. To, co jest na płycie, jest rejestracją i tam ja tej magii nie czuję. Aczkolwiek mam świadomość, że to, co powiedziałem, że gdyby było odwrotnie, że gdybym wpierw usłyszał płytę, to może bym się aż tak tym koncertem nie zachwycał. Natomiast współgranie ich jako muzyków...

zabawa dźwiękiem, rozwijanie tematów na żywo było fascynujące i fascynujące było obserwować ich tam w Ćmielowie. Dla mnie jeden z tych koncertów, który będę długo pamiętał, aczkolwiek nie jest to jeden z tych najważniejszych moich koncertów w życiu. Mam płytę, czasami pewnie do niej będę w domu wracał, natomiast nie tak często jak wspomnienia samego koncertu. Drogie panie i drodzy panowie, w ubiegłym dwa tygodnie temu zaprezentowałem dwa nagrania argentyńskiego gitarzysty, wokalisty, kompozytora Gabriela o pseudonimie Delta. Gabriel Delta to muzyk, który wyemigrował z Argentyny i zamieszkał we Włoszech. Tam stworzył swój zespół, no i płyta z jego nagraniami dotarła do mnie i dlatego po raz drugi się z tymi nagraniami dzielę. Pierwszy utwór jest bardziej soulowy. No i z tym utworem rozpoczniemy takie krótkie, dwuutworowe spotkanie z tym muzykiem.

Gabriel Delta. Drogie panie, drodzy panowie, ten muzyk interesował się bardziej muzyką latynoską do momentu, który właśnie spowodował, iż usłyszał na koncercie B.B. Kinga. Usłyszał B.B. Kinga i natychmiast to zmieniło jego postrzeganie dźwięku gitarowych. Zakochał się w bluesie, od tego momentu zaczął tego bluesa słuchać, aż stał się jednym z jego głównych propagatorów na rynku Ameryki Południowej. Potem doszedł do wniosku, że spróbuje szczęścia w Europie, wyjechał na kilkutygodniowe tournée i postanowił zostać w Europie. Stworzył zespół, który składa się z włoskich muzyków. Gabriel gra na gitarze i śpiewa, a towarzyszy mu na basie Paolo Baltaro, na perkusji Fernando Trompetta, a na pianinie pojawia się Robby Paddox. Drogie panie i drodzy panowie, było soulowo, a teraz będzie bluesowo-rockowo. Kto śpiewa i gra na gitarze? Gabriel Delta z Argentyny.

0: Gabriel Delta. A teraz, drogie panie, drodzy panowie, codziennik bluesowy.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Strasznie skomplikowany ten dzisiejszy dzień, bo może by zaprezentować jakieś nagranie Charlesa Walkera, wokalisty, gitarzysty, który urodził się w roku 1922. Pożegnaliśmy go w roku 1975, a może nagranie piosenkarza Bobby Hebba, który urodził się 26 lipca roku 1941. A może poświęcić dzisiejszy dzień Rogerowi Taylorowi, perkusiście formacji Queen, który urodził się w roku 1949. A może jakieś nagranie Charlie McCoya, gitarzysty bluesowego, który urodził się w roku 1950. A może Cezarego Czerlaska, który był skrzypkiem formacji Easy Rider, a potem Kasy Chorych, który urodził się w roku 1962. A może poświęci dzisiejszą audycję klawiszowcowi formacji Grateful Dead, bo Barry Manilow odszedł w wieku 38 lat 26 lipca roku 1990. Nie. Dzisiejszy codziennik bluesowy wypełni formacja The Rolling Stones, bo wokalista zespołu urodził się 26 lipca roku 1943. Drogie panie, drodzy panowie, grupa The Rolling Stones to legenda i taki szlagier, taki podstawowy kanon muzyki popowej, rockowej świata. To niebywała formacja, która powstała w 1962 roku i do dnia dzisiejszego nagrywa, koncertuje. Niedawno, parę tygodni temu wydali swoją najnowszą płytę, już nie wiem którą, i przez cały czas w tym zespole pojawiają się dwa nazwiska. Dzisiejszy solinizat Mick Jagger i jego kompan Keith Richards, który komponuje utwory, a Mike pisze do nich teksty. Przez pewien czas zespół był zespołem czysto rytmem bluesowym, potem starał się grać muzykę, która łączyła rytmem bluesa z bluesem, potem troszeczkę popu się w tym wszystkim pojawiło. Wszędzie gdzieś pojawiały się dźwięki soulowe, country. Wielki melanż, ale za każdym razem głos Jaggera jest charakterystyczny i wyróżnia ten zespół spośród wielu innych. Sam Jagger, obok faktu, iż jest frontmanem zespołu, próbował sił jako aktor, zagrał kilka ról filmowych, między innymi w filmie Ned Kelly oraz Performance. No, nagrał kilka płyt, które nie cieszyły się nigdy tak wielką popularnością, jak te, które nagrywał z grupą The Rolling Stones. Drogie panie i drodzy panowie, pozwolę sobie dzisiaj zaprezentować dwa nagrania. Mam płytę Beggar's Banquet, ale z takimi troszeczkę dziwnymi wersjami utworów, które zostały nagrane na tym oryginalnym utworze. I pozwolicie, iż te takie dwa zaprezentuję. Pierwszy utwór to będzie wersja mono utworu Sympathy for David, czyli jednego z największych przebojów grupy The Rolling Stones. To słuchamy.

Drogie panie, drodzy panowie, przyznam się, że sam siebie zaskoczyłem, ponieważ wysłuchałem tego utworu, siedząc tutaj w studiu ze słuchawkami na uszach. I on zupełnie inaczej zabrzmiał właśnie w tej wersji mono przez słuchawki niż to, co znałem doskonale, słuchając tego utworu przez normalne głośniki w domu. Jak wrócę do swojego domu i spróbuję zweryfikować właśnie to brzmienie monofoniczne, które zupełnie inaczej powoduje, iż brzmi bas oraz sekcja instrumentów. No, bardzo ciekawe doświadczenie i zupełnie przypadkowe. Drogie panie, drodzy panowie, grupa The Rolling Stones jest zespołem, w którym te dźwięki bluesowe zawsze były bardzo istotne i dlatego jeszcze jedno nagranie, Factor Girl. Z płyty, która jest ostatnią płytą, którą nagrali wspólnie z Brianem Jonesem, ich w zasadzie głównym gitarzystą do pewnego momentu i niektórzy twierdzą, że tak naprawdę to wręcz założycielem zespołu. Drogie panie, drodzy panowie, dzisiaj frontman grupy The Rolling Stones obchodzi swe urodziny, które łatwo odjąć. 2026 minus 1993. Drogie panie, drodzy panowie, Stonesi.

To byli The Rolling Stones. Drogie panie, drodzy panowie, do końca naszego muzycznego spotkania zostało około 5 minut, nawet mniej. W związku z tym tylko jeden wykonawca. Ten, który kończy i ten, który będzie rozpoczynał nasze muzyczne spotkanie w przyszłym tygodniu. Pan nazywa się John, Little John. Ważna jest również dodatkowa informacja, że to jest jego pseudonim muzyczny, bo jego właściwe nazwisko to John Wesley Funches. Dlaczego to jest ważna informacja? Bo utwory, które skomponował, nie podpisuje swoim nie są podpisywane jego pseudonimem artystycznym Little John, tylko właśnie jego właściwym nazwiskiem. A tych utworów skomponował sporo. Drogie panie, drodzy panowie, do końca naszego muzycznego spotkania pozostało tyle czasu, ile trwa utwór, który za chwilę zaprezentuję. John Little John będzie grał na gitarze i śpiewał. Towarzyszy mu Emmanuel Jones, grający na długiej gitarze, Alvin Nicholas na basie, Robert Powell na saksofonie terenowym i Booker Silvich na perkusji. A to wszystko zostało zarejestrowane 14 listopada roku 1968. Więcej o naszym dzisiejszym bohaterze w przyszłym tygodniu, na samym początku naszego muzycznego spotkania. Audycję realizował Szymon Dopierała, ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć!

0: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
4: z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór, kłaniam się Państwu gorąco i serdecznie w nawiedzonym studio. Taka mała próba mikrofonu, bo nie miałem okazji wcześniej tutaj tego zrobić, a zawsze przejście ze stanowiska do stanowiska powoduje, że każdy lubi to wszystko inaczej i zauważyłem, że potencjometry w przypadku muzyki odtwarzanej w jakiś dziwny sposób w stosunku do ustawień, jakie mam każdego tygodnia, tutaj biły mocniej w czerwone punkty i pomyślałem sobie, że może być przester. Więc gdyby się okazało, że czegoś tutaj nie dopasuje i te przestery Państwo będziecie mieć, to niech mi ktoś pośle jakiś sygnał, to ja wtedy tutaj się pobawię, aby to skorygować. Oczywiście licząc na to, że jest w miarę okej, liczę, że mikrofon tak, bo żadnych tutaj sprzężeń nie ma, z muzyką to się dopiero okaże. Oficjalnie dobry wieczór w nawiedzonym studio. Jest niedziela 26 lipca 2026. Zegar oznajmia 8 i prawie pół minuty po 22. Imieniny Anny, co potwierdzam, moja Mundi dzisiaj miała piękne święto i również się w tej materii trochę wydarzyło, więc ja w ogóle lubię takie okoliczności. Szkoda, że one są tylko jeden raz do roku. A muszę powiedzieć, że Mundi narobiła smakowitości. Kto był, załapał się. Warunkiem było złożenie wszystkiego najlepszego i tyle. I to się w niektórych przypadkach bardzo udało. A co ewentualnie było na talerzach i na stole, bo to jest dzisiaj taka moda chwalenia się wszelkiego rodzaju Instagramy i Facebooki, to pozwólcie Państwo, że jednak zostawię to dla siebie. Będzie to taka moja słodka tajemnica. Rozpocznijmy nawiedzone studio po wprowadzeniu Steve'a Hacketa. Teraz mam zamiar już tylko i wyłącznie skoncentrować się na płytach mniej oczywistych, które każdego tygodnia są bardzo starannie dobierane, selekcjonowane.

z dawnych czasów, takich namiętno-seksualnych, White Snake i płyta Saints and Sinners, czyli Święci i Grzesznicy. Utwór ją rozpoczynający, Young Blood, maleńka, zanim noc dobiegnie końca, uczyniecie moją. Tak było w 1982 roku. Abyśmy sobie wyobrazili, co wtedy się wydarzyło w muzyce nieco ostrzejszej niż piosenki dostarczane przez na co dzień rozgłośnie radiowe, no to w 1982 Iron Maiden wynali The Number of the Beast, Skorpionsi mieli Blackout, Judas Priest Screaming for Vengeance, Uriah Heep Abominok. To były właśnie te płyty i między nimi wśród nich bardzo rozczarowujące mnie wówczas Saints and Sinners. Oj, nie lubiłem tej płyty, bo pojawiła się w rok po Come and Get It, którą w ogóle do dzisiaj uważam za najlepszą i która układała mi się idealnie od samego początku i miała w ogóle trochę innego ducha, inne brzmienie i potem taka zwyczajna rock'n'rollowa płyta, która... Po upływie lat okazało się, że jest okej. I dzisiaj nawet ją bardzo lubię, ale potrzebowałem na to tych nieco ponad 40 lat. Dlaczego Whitesnake z tego okresu? Już wszystko tłumaczę. W sierpniu na rynek trafi pośmiertny album Berniego Marsdena, a więc gitarzysty Whitesnake, który był z nimi na wczesnym etapie i właśnie grał do tego albumu. No i potem, jak się okazało, nawet niektóre piosenki włączył do swojego repertuaru koncertowego, w tym między innymi oczywiście Here I Go Again, które zanim doczekało się heavy metalowego remake'u, to najpierw w takiej hard rockowo-bluesowej wersji zostało zakorzenione na Saints and Sinners. Ta płyta Berniego Marsdena zwać się będzie Stage i to ona ukaże się z serii Inspiracje, więc jak odwrócimy sobie te ostatnie płyty tego artysty, które mają do siebie bardzo takie bliźniacze okładki, to jedna nazywa się Kings, inna nazywa się Chess, jeszcze inna Icons, pomiędzy nimi jest Trios. Wszystkie są takie jednowyrazowe w tytułach, to na każdej z tych okładek, na rewersach mamy napisane, że to są właśnie inspiracje. Ja sobie to ochrzciłem jako inspiracje Marsdena. No i ponieważ studyjny repertuar się wyczerpał, to teraz pojawi się album koncertowy Stage, czyli scena, i będzie to rzecz z czterech różnych występów, lata 96 do 2020. No i co tam usłyszymy, to się dopiero oczywiście okaże. Ale idąc tym duchem, naszło mnie, że nastawimy sobie może nie bluesowego Marsdena z jego solowych płyt, które są całkiem fajne, a właśnie dawno niesłuchanych Whitesnake, nawiedzone studio, więc ma dzisiaj dobry początek.

Rofan Reda, właśnie teraz szukam miłości, jestem twardy w tym postanowieniu, twardy i gotowy, gotowy do działania. Wszystkie babeczki, podnoście spódnice i uciekajcie, bo zamierzam wycelować mą spluwę, śpiewał David Coverdale na płycie Saints and Sinners. I literatura tej płyty jest dosłownie na całym terytorium tego albumu. Panowie David Coverdale, Mickey Moody, Benny Marsden, Neil Murray, John Lord i Ian Paice. Oto właśnie Sextet Whitesnake w tamtym okresie grający takiego oprawionego bluesem hard rocka. To informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy rozpoczęli edukację z ekipą Coverdale'a od płyty 1987, która wprowadziła ich najpierw do takiego słodkiego, polakierowanego heavy metalu, a potem również ten blues momentami powracał, ale już w troszkę innym kształcie. Dzisiaj Whitesnake, z racji Berniego Marsdena, którego bardzo ciepło wspominam, o którym zawsze bardzo dobrze myślę i cieszę się, że wytwórnie, wiadomo, niech sobie zarobią na tych płytach. Przecież to o to chodzi. Nikt nie robi niczego gwoli wolontariatu, nagrywając płyty. To się musi kręcić. Ale ja się cieszę, że przede wszystkim jest pamięć o tym artyście. Więc o tej forsie to ja tak wspomniałem dlatego, bo bardzo często takie opinie padają. O, zrobili to dla forsy. No to od razu tłumaczę, że nic na tym świecie nie jest za darmo. Wszystko się robi po coś. Ale jeśli sztuka przebija chęć zysku, to wtedy jest wszystko w porządku. Dużo było gadania, więc teraz troszkę zelżę i nastawimy sobie fragment z najnowszych Deep Purple. Dla przypomnienia, płyta nazywa się Splat. Mówię dla przypomnienia, bo jestem przekonany, że każdy i tak mają w chałupie, czy to w winylu, czy kompakcie. Płyta stoi na półce. Ja się do niej cały czas przyzwyczajam, próbuję się zakochać. Dużo utworów mi się podoba. Jeszcze nie jestem wobec niej tak namiętny, jak wobec płyty Equals One, z którą nie miałem najmniejszych problemów. Może dlatego, że brakuje mi tutaj jakichś namiętnych właśnie bluesów, jakichś ballad. Zawsze jako przerywniki te piosenki w ustach Iana Gillana i jego kolegów były jak najbardziej na miejscu, a teraz troszkę mi brakuje, jest cały czas wstępem, więc być może takie płyty docenia się dopiero po upływie czasu. Oby mi tego czasu starczyło. W podwójnej dawce Deep Purple z najnowszej płyty Splat.

Mówmy się, że w takich dwóch aktach Deep Purple z najnowszej płyty, ta nazywa się Splat. Najpierw kompozycja Jessica's Bra, a przed chwilą utwór Third Call. Rzecz o takiej miłości, w której nie ma miejsca na subtelność, są tylko mięśnie i pot, a potem każdy udaje się w swoją stronę. Nikt nawet nie machnie na pożegnanie, gdybyśmy oczekiwali. To jest taka zawieszona miłość do następnego telefonu. Grupa Deep Purple bardzo energetycznie i to też wielki przyklask z mojej strony, że cały czas im się chce, że mają w sobie energię i tworzą materiał nieusypiający, bo wykonywać go na koncertach być może nie jest już tak bardzo łatwo. To też informacja dla tych wszystkich,

wszystkich złośliwych, którzy uważają, że Ian Gillan nie daje rady, to proszę posłuchać tej płyty. Absolutnie jest odwrotnie. No, rozchodziliśmy się, mam nadzieję, w takim graniu.

Pomału dochodzę do równowagi z tymi ustawieniami. Dlaczego tutaj wyczuwam trudność z prowadzeniem? Bo widzę, że jedna, to tak dopiero mi się ujawniło, bo te płyty też są różnie nagrywane, więc to trudno na ich podstawie tutaj wyrokować. Ale zauważyłem, że mocniej bije mi jeden z kompaktów, drugi jakby był z przestawionymi ustawieniami. Nie wiem kompletnie, o co chodzi, więc trochę się dzisiaj tymi suwakami tu namacham, widząc na podstawie wykresu, abyście państwo mieli komfort w słuchaniu, bo widzę, że jest inaczej niż byłem przyzwyczajony. To nie jest oczywiście jakiś wielki problem, ale muszę sobie z nim poradzić. Za nami grupa Smoking Snakes, płyta nazywa się All Lights On. To jest bardzo nowe dzieło, z którym zresztą spotkaliśmy się już chyba w ubiegłym tygodniu. Wtedy były zaprezentowane trzy kompozycje. Dzisiaj dorzucam do tego pakietu utwór, który pojawia się gdzieś tam pod koniec pierwszej części. Nazywa się Look In Your Eyes. No i tylko dodam, że Smoking Snakes to szwedzka formacja uprawiająca taki niegrzeczny sleaze metal. Niegrzeczny w sensie takim, że to zawsze była taka etykietka przeznaczona dla tych wszystkich łajdaków. No, tych zespołów kiedyś było bardzo dużo. One powstawały głównie w Stanach Zjednoczonych, ale ten nurt nieźle się miał i potem się rozprzestrzeniał na resztę świata. Ostatnio został, w ostatnich latach został jakby przywołany ponownie i też tych zespołów nieco jest. One nawet zyskują pewną sławę i niektórych z nich słuchaliśmy, ale chyba nie w takiej wielkiej dawce bym tutaj zaczął w tej chwili zapewniać, że mieliśmy tutaj nie wiadomo ile z tym do czynienia. W każdym razie zapiszmy sobie nazwę Smoking Snakes, bo myślę, że do tej płyty jeszcze bardzo chętnie będę powracać, szczególnie do prawie nieodsłoniętej drugiej części, chociaż nie, mieliśmy Screaming for More, było Broken Heart, więc pozostają jeszcze cztery utwory takiej gwoli zaległości. Ponieważ wakacje, to trochę wspominek, to trochę takich płyt nieoczywistych, niezwiązanych z żadnymi datami, uroczystościami, na szczęście żadnego in memoriam, ale też i niekoniecznie jakieś daty napawające nas teraz tutaj do wielkiego triumfu, więc ja nawet lubię czasami takie spotkania, kiedy można wyciągnąć z półki płyty na podstawie, o, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne i są wakacje, zagraj to, bo później one się skończą, będzie jeden wielki napadzior z nowościami, będzie w zasadzie taka inwazja tych nowości, bo ona zawsze się szykuje tak od września, no i wtedy już nie ma zmiłuj, by sięgać po jakieś fajne ciekawostki. To teraz jest z płyty, która może ciekawostką nie jest. Nazywa się Adrenalize. Została wydana w 92. To oczywiście już wszyscy wiemy, że chodzi o grupę Def Leppard, ale w edycji deluksowej drugi dysk skrywa trochę właśnie nieoczywistości, trochę niespodzianek. Oto jedna z nich.

koncertu w Bonn, czyli w dawnej stolicy Republiki Federalnej Niemiec, dokładnie 29 maja 1992 roku. I tym samym wiadomo, że jesteśmy przy promocji płyty Adrenalize, która właśnie z tego samego czasu. Dodatkowy dysk, proszę Państwa, nagranie tytułowe do wcześniejszej płyty Hysteria, która pojawiła się aż 5 lat wcześniej, bo oni mieli taką bardzo długą przerwę właśnie z nowym materiałem, ale to oczywiście wszystko rozumiemy. Były też różne problemy, komplikacje. No właśnie jednym z nich to choćby to, że płyta Adrenalize była płytą już bez Steve'a Clarka, który zmarł rok wcześniej i którego obowiązki przejął na siebie Phil Collen z kwintetu, wtedy Leopardi skurczyli się do kwartetu, a z dwóch gitar do jednej, chociaż tak naprawdę nie słyszeliśmy tego, było to dobrze zatuszowane, dobrze były też podstawione dodatkowe partie, więc mieliśmy oczywiście wrażenie, że Def Leppard ze swego brzmienia niczego nie straciło. No i tak wracając jeszcze do płyty Adrenalize, to na niej mieliśmy taką kompozycję White Lightning, która była przecież niczym innym jak hołdem dla wspomnianego Steve'a Clarka. Ale my jesteśmy w dodatkach, więc za nami piosenka Hysteria, w której nasz bohater na myśl o spotkaniu z nią popada właśnie w histerię i twierdzi, że to cud i magiczna tajemnica. Poszerzona piosenka do ponad 7 minut, na koncertach dużo więcej wolno. I tutaj pomyślałem sobie o takiej niespodziance, ponieważ ostatnio sporo Rolling Stonesów w Nawiedzonym, to tutaj będzie z ich repertuaru piosenka You Can Always Get What You Want, w której, uwaga, gościnnie z Leopardami wystąpi formacja Hot House Flowers, a więc zrobi nam się taka folk-rockowa nuta. Utwór, który w tamtym czasie pojawił się na B-side do Have You Ever Needed Someone So Bad, a tutaj właśnie na tej edycji deluksowej te wszystkie takie smakowite dodatki zabrano w jedno i tam jeszcze jest też cover Jimiego Hendrixa, ale zostawimy sobie jego na inny raz, a na dzisiaj z repertuaru Rolling Stonesów.

Do samego końca, do ostatniego taktu. To tacy mniej oczywiści Def Leppard w Rolling Stonesowej piosence You Can Always Get What You Want. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz. Z gościnnym udziałem Hot House Flowers z drugiego dodatkowego dysku do deluksowej edycji płyty Adrenalize. Proszę Państwa, skoro zrobiło się tak na moment Rolling Stonesowo,

Rolling Stonesi z najnowszej płyty Foreign Tongues, Mick Jagger w roli głównej wokalnej. Podkreślam to, bo przecież mamy na tej płycie również śpiewającego Keitha Richardsa, jeśli ktoś sobie nastawił utwór Some of Us, ale to też zostawimy na inny raz. I z tego, co zobaczyłem, a mam nadzieję, że żadnego byka nie popełniam, to chyba dzisiaj Mick Jagger ma urodziny, prawda? Nie będziemy wypominali już, które, ale świetnie wygląda, świetnie się trzyma i kapitalną muzykę nagrywa i świetnie śpiewa, więc brawo, brawo, brawo. Za nami numer z Teki Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Mówiłem ci, że jestem kłopotem? Wiesz, że jestem do niczego. Proszę Państwa, dzisiaj ten utwór musi nam wystarczyć, Rolling Stonesów. W każdym nawiedzonym ostatnio do tej płyty sięgamy, ale ponieważ żal by mi było, by się tak szybko skończyła, to będziemy się nią delektować, będziemy się nią degustować. Wtedy będzie jakby jeszcze smaczniejsza. A teraz w odtwarzaczu kompakt, który w zasadzie nie jest jednym kompaktem, bo tak naprawdę to mamy tutaj dwie płyty kompaktowe w takim cienkim pudełku i każda z tych płyt zawiera po dwa albumy, więc w ogóle w bardzo niewielkich gabarytów tym wydawnictwie mamy aż cztery płyty i ja je otrzymałem w prezencie. Dziewicze, zafoliowane, jak to się mówiło językiem giełdowym, pieczątka, bo jak się kiedyś szło na giełdę niedzielną i kupowało się nową płytę, to nikt nie ciaćkał się z jakimiś określeniami, nowiutka, dziewicza, zafoliowana, tere, to nikt tak w ogóle nie mówił. Mówiło się, że to jest pieczątka i wiadomo było, że nie używało się formułowania plomba, bo później próbowano to przerobić, nie było żadnych plomb, były pieczątki i to była gwarancja, że płyta jest nówka, że został przyłożony lak i nikt tam do niej jeszcze nie zaglądał. No to ja właśnie taką dostałem płytę, cztery płyty w dwóch kompaktach grupy Lil Texas, którą to zresztą grupą próbowałem nawiedzonych zarazić jakiś czas temu. A i ta jedna płyta jest tutaj też w tym zbiorze, więc generalnie zyskuje trzy zupełnie nowe albumy. To są lata 92 do 97. Powiem Państwu, że zakochany jestem w tej grupie. W ogóle pięknie dziękuję za ten prezent słuchaczowi, który w tej chwili wie, że do niego akurat macham i mu składam ogromne dzięki, bo w zasadzie jak dostałem, to aż rozpromieniałem, aż zasnąć nie mogłem z wrażenia, że tak pięknej grupy dorobiłem się tyle piosenek w jednej chwili. Chciałbym się podzielić. Oto jedna z nich.

What were you thinking? O czym myślałaś, kiedy odwróciłaś się i odeszłaś? Grupa Little Texas to nagrania, które pochodzą do pierwszej płyty kompaktowej z tego dwupłytowca, który dostałem, i jesteśmy tutaj przy albumie First Time for Everything. Dużo tutaj takiej muzyki w takim tempie. Nie wiem, czy takie kantrowanie nawiedzonym służy, bo staram się taką muzyką od pewnego czasu tutaj uświetniać swoje programy, licząc na to, że znajdę przychylne dusze. I jeśli takowe się znajdują, to jakimś miłym słowem możecie obdarować. Nic się nie stanie. To zawsze bardzo buduje. Little Texas pochodzą z Nashville. Z przerwami trwają od niemal 4 dekad. Wydali w sumie 6 albumów, pomimo tego, iż ostatnia płyta pojawiła się dawno, dawno temu. I niech zwrócą na nią koniecznie uwagę wszyscy ci, którzy mają na półkach płyty, czy to Restless Heart, czy Alabama, nie wiem, Damon Rio na przykład, czy Oak Ridge Boys, albo Brooks and Dunn, wszyscy ci wykonawcy, o, Clint Black przyszedł mi teraz do głowy, albo Alan Jackson, no, to są właśnie tacy kantrowcy, których lubię, George Strait, no to do nich na pewno chwalebnie można dołączyć nazwę Little Texas, nikomu nic się nie stanie. 2 piosenki teraz będą, ostatnie na dzisiaj, one są krótkie, jeśli komuś się nie spodoba, to spokojnie, to jest 7,5 minuty łącznie, nikomu z życia nie ubędzie. Utwory 8 i 9 według porządku albumu First Time for Everything, a więc to będą przedostatni i przedostatni. O, tak pozwolę sobie je zapowiedzieć. Słuchamy, grupa Little Texas.

Ale okazałe dwie ballady z zespołu Little Texas, obie dotyczące płyty First Time for Everything, wydanej w 92 roku, Just One More Night, a wcześniej I'd Rather Miss You. Mógłbym o tobie zapomnieć i snuć nowe plany, mógłbym sobie kogoś znaleźć i ponownie się zakochać, lecz dopóki tego nie zrobię, wolę za tobą tęsknić i żyć wspomnieniami. Bardzo romantycznie na gruncie country rocka. Myślę, że niespecjalnie rozpowszechniona w Polsce grupa Little Texas, ale od czego nawiedzone studio. We wtorek 21 lipca Cat Stevens, Wide Yusuf Cat Stevens, obchodził 78 urodziny. Maestro świętował je w Szwecji, a więc w kraju, z którym czuje bliskość z uwagi na swoją mamę. No i to w ogóle niesamowity artysta, który też odegrał dużą rolę w moim życiu, bo jego piosenkami wielu moich rówieśników fascynowało się nawet w czasach, kiedy słuchaliśmy heavy metalu, kiedy były nam bliższe rytmy, jak najbardziej ostre, ale wtedy słuchało się wszystkiego. Nikt nie miał problemu z tym, by słuchać balladzistów w rodzaju Simon i Garfunkel i na przykład Cat Stevens albo Donovan i gdzieś mieć na półce płyty Uriah Heep czy Deep Purple czy Black Sabbath. To wszystko stanowiło jedną wielką wartość i być może dlatego nasze pokolenie jest tak dobrze wyedukowane muzycznie, ponieważ niczego się nie baliśmy, a przecież wiadomo, że na prywatkach dotyczyło to wszystko muzyki aktualnej, niekiedy one hit wonderowej, ale przecież ta muzyka jest też każdemu do życia potrzebna. I powiem państwu, że kiedy zniknął mi Cat Stevens pod koniec lat 70., a później dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że to miało podłoże religijne, bo on zmienił wyznanie, to zrobiło mi się bardzo smutno, bo zaczęło mi tych piosenek brakować. Pomimo tego, że ja niespecjalnie wiedziałem, o czym on śpiewa, to dopiero przyszło po wielu, wielu latach, to już poprzez samo słuchanie tych piosenek, poprzez jego głos wiedziałem, że w tych piosenkach jest zawarta jakaś treść, która będzie mi w życiu bardzo potrzebna, więc warto sobie to komasować zawczasu, by później odkryć karty, kiedy już będzie wiadomo. I to się naprawdę tak wydarzyło. Dzisiaj te piosenki uważam za piekielnie wartościowe, chociaż cały czas, kiedy ich słucham, to słucham ich uszami młodego Andy'ego, który zwraca uwagę na śpiew, na jego rodzaj, na ekspresję, na te wszystkie zawarte emocje, na cudowne melodie, do których Cat Stevens miał bez wątpienia absolutny dar, bo pisał muzykę i pisał teksty i właściwie robi to po dzień dzisiejszy. Sytuacja jest taka, że po Cat Stevensie potem przez długi czas był Yusuf Islam. To Yusuf Islam to tak trochę źle się słuchało, więc on sam stwierdził, że to Islam trzeba wyciąć, bo już i tak każdy wiedział, że oddał się Islamowi i ochrzcił się jako Yusuf. A kiedy okazało się, że zatęsknił wraz z upływem lat za tym, by rozpoznawalny był ciągle jako Cat Stevens, nie chcąc zrezygnować jednak z tego Yusufa, zaczął podpisywać od pewnego czasu płyty jako Yusuf łamane na Cat Stevens. I bardzo dobrze się stało, bo znowu otrzymujemy takiego Cata Stevensa dawnego duchem, ciągle jakoś młodzieńczego. To jest niewiarygodne, że on ma te 78 lat, bo jak się słucha tych jego piosenek, to nie ma niemal żadnej różnicy z piosenkami, które dostarczał nam w latach 70. Ten jego głos jest praktycznie identyko. No więc dobrym pomysłem był zabieg w 2020, kiedy postanowił na 50-lecie albumu Tea for the Tillerman zrobić jego remake, dokładając w tytule dwójkę, nieco tylko zmieniając okładkę, no może nie nieco, nawet może i bardzo zmieniając, ale utrzymując ją w tonacji tej pierwszej. Okazało się, że przyszedł tutaj repertuar nam znany w nowym odzieniu i to zabrzmiało momentami przeuroczo. Chciałbym, abyśmy posłuchali dwóch piosenek, to będzie dobre antidotum na moje gadulstwo i to będą piosenki, które powszechnie były przebojami, szczególnie ta pierwsza. Na pewno zaskoczy wszystkich, którzy nie mieli z nią w tej nowej odsłonie do czynienia. A zatem, proszę państwa, Yusuf Cat Stevens w nowym ujęciu sprzed 6 lat.

Set Liza, które to można byłoby z tytułu wydłużyć Set Liza, Liza, Liza, jak to zresztą śpiewał Yusuf Cat Stevens. Liza z piosenki jest smutna, choć ma przy sobie kochającego mężczyznę, który bardzo chce jej pomóc w smutku, w cierpieniu. Jego miłość do Lizy jest całkowita i bezwarunkowa, a jego obecność ma uwolnić ją przed depresją i złymi myślami. I słyszymy w pewnym momencie: otwórz drzwi, nie chowaj się w ciemności. No i wcześniej ta niesamowicie piękna, ożywiona wersja hitu White World z klarnetem. No taka jazzująco, swingująca wersja, w której ja także słyszę akordeon, być może w domyśle, bo rzeczywiście w spisie instrumentów go nie ma, ale mnie się bardzo wydaje, że on tam jest. W każdym razie White World, rzecz o poszukiwaniu spokoju, miłości i szczęścia w naszym szalonym świecie. I jak to ustami Cata Stevensa, to dziki świat, kochanieńka. Trudno w nim przetrwać, tylko dzięki uśmiechowi to się może właśnie udać. A zatem w dwucyklu Cat Stevens jako Yusuf Cat Stevens, płyta Tea for the Tiller Man jako numer dwa, bo on jest tutaj koniecznie dopisany na samym końcu, dotyczący albumu z 2020. Oczywiście dobrze jest mieć pod ręką pierwowzór wydany 50 lat wcześniej, bo przecież on był w ogóle podłożem do całej tej sprawy. Zrobiło się nastrojowo, nie będzie tak w całym nawiedzonym studio, proszę na to nie liczyć. Mam dzisiaj też dużo rocka i będę zmieniać te nastroje, więc jak ktoś sobie pomyślał, o, Andy wygrał się z tymi wszystkimi łomotami, teraz będzie już ładnie, spokojnie, grzecznie do końca, zapewniam, że tak nie będzie. Nigdy nie będzie tak, jakby się chciało, jakby miało być przewidywalnie. Nie ma niczego gorszego w życiu jak przewidywalność. To jest po prostu nuda.

Hej, Posejdonie, w tej miłości mam tak wiele do zaoferowania. Fale się toczą, a ja czekam i mam nadzieję na tę miłość. Heather Nova, najnowsza płyta Breath and Air, pojawiła się w lutym 2025, a my słuchamy jej dopiero wraz z końcem lipca 2026. To jest półtora roczna obsuwa. Rzadko zdarzają mi się takie dystanse, ale jak się okazuje, tych płyt wymarzonych jest tak wiele, że kiedy człowiek zdobędzie jedną, drugą, piątą, to okazuje się, że cały czas jest gdzieś tam obok ta szósta i siódma i nie idzie cały czas tylko gonić, bo dochodzą nowe. A ja też staram się robić wszystko, by nie zwariować. Chociaż też czuję presję, bo niekiedy otrzymuję w korespondencji, czy już mam, czy już słyszałem, czy już wiem, to pokazuje, że nie dajecie mi państwo nieraz przespać spokojnie nocy, jeśli wiecie, że jakaś muzyka należy do mnie, bo przechwalałem się nią w jakimś minionym czasie, to powinienem również zapoznać się z nową. No więc jakoś daję radę, ale staram się nie przepalić tego mózgu, bo przecież chodzi o to, by życie uciechą było, a nie tylko i wyłącznie samymi troskami. Myślałem, że tej płyty nie doczekam, że jej nie zdobędę. Pomógł mi w tym słuchacz, który zamówił. Troszkę poczekaliśmy. Jesteśmy, mam nadzieję, rozliczeni i bardzo się cieszę, bo wreszcie ta płyta ma status mojej, a ja lubię, jeśli nie jestem zadłużony, jeśli coś jest już moją własnością i mogę po posłuchaniu postawić na półce, a później za każdym razem wyciągając z niej mieć nieobciążone sumienie, że to jest jeszcze coś nieuregulowanego. No więc bardzo lubię tę bermudkę, sprzyja mi od wielu lat. Państwo wiecie, jeśli słuchacie nawiedzonego studia, że nie jedna płyta w tym odtwarzaczu tu naszym studio była i że również Andy był dwa razy na koncercie tej artystki. To za pierwszym razem wydarzyło się w Warszawie, za drugim w Berlinie, w byłym kościele zresztą i oba koncerty dla mnie były fantastyczne, chociaż w zupełnie odmiennych atmosferach, ale nie wracajmy do aż tak odległych wspomnień, bo najważniejsza jest w tej chwili ta muzyka, która tutaj się aż prosi o wyemitowanie.

Ebbs and Flows to jest następna w kolejności albumowej piosenka po Hey Poseidon, której słuchaliśmy nieco wcześniej. I w Ebbs and Flows słyszymy: wszyscy wiemy, że nic nie trwa wiecznie. Życie to wzloty i upadki. Ebbs and Flows. Wspaniale się słucha tej muzyki. Lubię taką natchnioną header. Lubię ją taką, bo przemawia do mnie jej wrażliwość, jej delikatność, jej kobiece piękno, a to jest takie kobiece piękno moich oczekiwań. Właśnie takie lubię kobiety. Właśnie na takie często się powołuję i takie lubię w sztuce, takie lubię w prozie dnia. Ja wiem, że z tą prozą dnia to tak trochę bywa różnie, bo życie jest nieco kłótliwe i nie zawsze pozwala nam się takimi wyzwolić, ale pomarzyć zawsze można i wymagać tym bardziej. Wymagajmy, proszę państwa, od tych, którzy niekiedy się zagubią, a pamiętamy ich z lepszych czasów. Niech powracają do pierwotnych ustawień. Jeszcze raz na dzisiaj header nowa. Póki co, kto wie, czy nie najpiękniejsza piosenka tej płyty.

Wszystko, czego pragnęłam, wszystko, co straciłam, zawisło na włosku, jak motyle i ćmy. Butterflies and Muffs to końcówka pierwszej części płyty Breath and Air. Dzisiaj łącznie trzy piosenki z najnowszego albumu Heather Nowy. Najnowszego, co nie oznacza, że gorącego, bo to płyta już półtora roczna. Przypomnę, początek 2025, chociaż my dopiero się mierzymy z nią w tej chwili. Właściwie w momencie, w którym Heather ogłosiła już nową płytę, która pojawi się w lada moment, więc będzie nam się wydawało, że był niezwykle krótki odstęp. Heather Nowa powróci, mam nadzieję, w jednym z najbliższych wydań nawiedzonego studia. A teraz płyta, którą troszkę przeciągnąłem do nawiedzonego. Czytelnicy mojego bloga wiedzą dlaczego. I dzisiaj też dotyczy ta sprawa dwóch innych płyt, które miałem okazję, z którymi miałem okazję spędzić czas z pewną grupą ludzi i dzisiaj nie będą emitowane w nawiedzonym, ponieważ tak ma być czasami. Ma być różnorodnie i oryginalnie. Ale cieszę się, że ta płyta trafiła na nawiedzony stół, bo świetnie nam się nada na dzisiejszy wieczór, a raczej noc, bo za 10 minut wybije północ.

New Life, czyli Nowe Życie, utwór otwierający najnowszą i właściwie głupio brzmi mówić najnowszą, bo to należy raczej powiedzieć ostatnią płytę i to tak dosłownie ostatnią płytę grupy The Alarm. Płyta nazywa się Transformation, ukazała się stosunkowo niedawno, chociaż dotyczy artysty, który zmarł w kwietniu 2025, Mike Peters. O tym trochę mówiliśmy, trochę też napisałem o tym w swoim czasie na blogu. Bardzo przykre wydarzenie, bo dotyczące niezwykle bliskiego mi muzyka i w ogóle wspaniałej muzyki, wspaniałej brygady, którą właśnie on prowadził. A tutaj dzieło, które zostało w sumie ukończone zaledwie kilka dni przed innowacyjną terapią w celu wyeliminowania agresywnej postaci białaczki, więc to jest w sumie takie ostatnie, to są ostatnie nagrania Majka. Jest ich 12 i jak to grupa ujęła, takie prorocze. Mike w nich obdarowuje nas swoją śmiercią, a żona Majka, która zresztą udzielała się pianistycznie w The Alarm, napisała: Mike żył pięknym życiem i nigdy się nie poddał, bo właściwie rzeczywiście wierzył do końca. Miał taką wiarę w sobie, że to się musi dobrze skończyć. I już w piosence New Life, której właśnie posłuchaliśmy, jest takie wezwanie do broni. Pierwotnie w ogóle piosenka była zamierzona jako optymistyczna, mająca zwiastować triumf nad rakiem. Planowano wydać ją dopiero po pokonaniu choroby, dlatego słyszymy: do zobaczenia w nowym życiu. Jest to płyta, która została napisana w obliczu przeciwności losu, z falą nadziei, by pozostać silnym, wierzyć, iść naprzód, no w ogóle żyć, nigdy się nie bać i witać transformację. Proszę Państwa, The Alarm w nawiedzonym studio z pośmiertnej płyty Mike'a Petersa, album nazywa się Transformation. Posłuchajmy dwóch kolejnych utworów, jak to tutaj idzie na albumie. Pierwszy nazywa się Chimera, a następny Outlier. Obie kompozycje złożą nam się na 7 minut. To bardzo niewielki czas, a kawał świetnej muzyki.

Słuchając tej muzyki, człowiek w żaden sposób nie pomyślałby, że Mike Peters był tak ciężko chory. Cóż za niesamowita energia i granie jak za najlepszych czasów. Grupa The Alarm, album Transformation. I posłuchaliśmy dwóch piosenek. Najpierw Chimera, w sumie pierwszy singiel, który był zapowiadany jako alegoryczne odrodzenie, wydany w styczniu ubiegłego roku, a więc nawet można powiedzieć, że konkretnie, bo nie pamiętam teraz daty, ale konkretnie w dniu rozpoczęcia terapii przeciwbiałaczce. No i słyszeliśmy, że z dwoma rodzajami krwi dosłownie stanę się chimeryczny. Chimera. A tuż po nim piosenka Outlier. Jestem zwycięzcą, wciąż tu jestem. I to jest też taka piosenka, z której wynika zamiar pokonania tej choroby. Dzisiaj łącznie trzy piosenki z pośmiertnej płyty grupy The Alarm, ale płyta wspaniała, też mogę zapowiedzieć, że powróci. Dzisiaj bardzo wiele obietnic, ale proszę mnie trzymać za słowo. Nie tylko będę się koncentrować na przepisywaniu swoich myśli na bloga, ale będę oczywiście robił wszystko, by ta muzyka u nas tutaj grała.

Taka piosenka troszkę z posmakiem lat 60., taką lekkością, melodyjnością. Piąty numer na płycie Flowers, grupa Echo and the Bunnymen, It's All Right. To dobrze, jeśli ktoś cię pragnie, potrzebuje, kocha, troszczy się. Gorzej, jeśli nikogo nie ma. Ian McCulloch zawsze ma bardzo fajne przemyślenia. Trafne, krótkie, spuentowane, dobrze się go słucha zarówno w warstwie literackiej, jak i muzycznej i liczę na to, że nowa płyta będzie właśnie takim spełnieniem. 18 września Apples for Isaac. Będzie to po bardzo długiej przerwie, bo ostatnia płyta Meteorites pojawiła się przed 12 laty, więc liczę na to, że nie skończy się na jakiejś kruciźnie i na odbębnieniu, że będą tam piosenki natchnione, takie jak Nawiedzone Studio lubi.

Everybody Knows, to już z drugiej części płyty Flowers, kolejnego albumu po rewelacyjnym What Are You Going To Do With Your Life. W piosence Everybody Knows mamy ogród, są więc zarazem też drzewa, ale jest też mowa o katastrofie, o niepamięci, jeszcze o czymś przez 4 minuty i 40 sekund. Tyle pokazuje mi w tej chwili licznik odtwarzacza kompaktowego. Rozegraliśmy się całkiem dobrze, już jest po północy 15 minut z sekundami. Jedna piosenka z nowej płyty Mike'a Campbella i grupy The Dirty Naps. Płyta nazywa się Machine of Mercy. My już poznaliśmy z niej 3 numery, przynajmniej tak sobie wynotowałem, że wcześniej w moim programie było No Regrets, było I Remember i w duecie z Morgan Stapleton był kawałek More Than Gold. I na dzisiaj pomyślałem sobie, że odtworzę drugiego featuringa, bo tym drugim featuringiem jest Kate Pearson, a więc wokalistka znana z zespołu The B-52s. No i taki troszkę inny numer niż cała płyta Mission of Mercy, więc nada nam się na ten wieczór, a raczej na noc. Nazywa się Bongo Mania. Trwa tylko 3,5 minuty. Mike Campbell, grupa The Dirty Knobs i wspomniana Kate Pearson.

Kate Pearson, zawsze zwariowana, nieco szalona i dodająca tutaj takiego błysku do płyty Mission of Mercy. Brawo, świetnie wyszło. Utwór Bongomania. Masz diamenty w nadgarstku i ogień w oczach. Jestem zahipnotyzowany, uwielbiam, kiedy grasz na bongosach. Tak to właśnie przedstawia się w 7 fragmencie z 12 zawartych na nowej płycie Mike'a Campbella i grupy The Dirty Naps. Niedawno jakoś przedstawiłem dwie piosenki, zresztą z dwóch różnych płyt nieżyjącego już kantrowca Tobiego Keefa. No i tak postanowiłem jako trzecią w ramach suplementu dołączyć kapitalną piosenkę, która nie może nam absolutnie przepaść.

To bezapelacyjnie jedna z najładniejszych piosenek, jakie w domu posiadam. Toby Keith, Wish I Didn't Know Now. Właściwie w pełnej krasie to się przedstawia jako Wish I Didn't Know Now, What I Didn't Know Then. Tak to właśnie idzie. Na zasadzie chciałbym teraz nie wiedzieć tego, czego nie wiedziałem wtedy. Coś w tym rodzaju. Toby Keith z kompilacyjnej płyty Greatest Hits Volume 1, wydania amerykańskie, Printed in USA w 98, wytwórnia Mercury Records. Trzecia dorzutka z mojej strony Tobiego Keitha, ale to na pewno jeszcze nie koniec, było nie było, mam sporo, prawie 10 kompaktów mam Tobiego Keitha w domu, więc jest z czego wybierać. A teraz kolejna piosenka, która mnie czaruje od pewnego czasu, ona jest z bardzo nowej płyty, ta nazywa się Let's Stop the World, no a nad nią figurują Chef Tall Adrians, czyli panowie Darren Chef, Christian Tall oraz Morris Adrians. Posłuchajmy.

Absolutnie fantastyczne. Standing on the edge of the world. Teraz stojąc na skraju świata, spoglądam w dół i widzę, jak ze sobą zderzają się wzloty i upadki. Grupa Chef Tall Adrians, której wokalistą Darren Chef, urodzony w San Diego, syn Jerry'ego Chefa, basisty od m.in. Elvisa Presleya. Tak to się przedstawia na tej płycie. Ja już wynotowałem sobie, że dwie piosenki wcześniej emitowałem w którymś z wydań Nawiedzonego i była to ballada How Do I Get Over You oraz no w ogóle rewelacyjny numer Walk Through the Fire. To piosenka, która powinna być absolutnym hitem 2026, gdybyśmy żyli w normalnych czasach, gdzie nie słucha się tego całego badziewia, to na pewno byśmy tę piosenkę bardzo kochali. Ale proszę Państwa, Nawiedzone studio, hip-hop free zone, rap free zone. Macie najlepszą muzykę. Tutaj się nie dzieje nic takiego, czego byśmy sobie nie życzyli. I oto kolejna płyta w odtwarzaczu, w nawiązaniu do Benny'ego Marsdena, który pojawił nam się na początku Nawiedzonego. Kiedy to posłuchaliśmy grupy Whitesnake z płyty Saints Are Sinners, właśnie nie R, bo and, o, to jest bardzo istotne, Saints and Sinners, jakżeby to inaczej brzmiało, gdyby było Saints Are Sinners, prawda? No, w każdym razie tylko przypomnę, że w nadchodzącym sierpniu ukaże się pośmiertny album tego artysty Stage, płyta koncertowa, która będzie taką piątą klepką do jego serii Inspiracje, które to artysta zapoczątkował jeszcze za życia, a teraz trzeba dopełnić w 2 lata już, kiedy nie jest z nami. No i ja pomyślałem sobie, że skoro tego faceta lubię troszkę za późniejszych Bayproof, bo on tam się wplątał w połowę lat 70. akurat nie na te najlepsze płyty, ale wiadomo, że muzyk świetny, to potem zadziałała się niesamowita epoka, kiedy na przełomie lat 70. i 80. pojawił się na tych wczesnych Whitesnake'ach. To są te płyty z gatunku Ready Unwilling, to są płyty Trouble,

To jest najbardziej lubiana przeze mnie Come and Get It, no, czy właśnie odtwarzana na samym początku i wspomniana już Saints and Sinners. No i aby na tym nie było koniec, po odejściu z Whitesnake, Benny Marsden, pozwólcie państwu, że przepiję, bo siedzi mi coś w gardle, nie mogę mówić. Ja wiem, że to może mało profesjonalne, ale byście gadali przez 4 godziny do mikrofonu, to byście zrozumieli, że czasami trzeba tę rurę przepchać. Jak tą maczugą w wannę nieraz, po to, aby ta rdza gdzieś tam sobie spadła. No to tak trochę tutaj, ja mam też napój rdzawego koloru, bo to już jest herbatka. Te gazowany mi się skończył na początku, pyszny, owocowy. Potem miałem niepyszny, niegazowany z firmy, która robiła kiedyś niezłe lody. Nie wiem, czy teraz nadal robi, ale bardzo niedobry. Taki za bardzo kwaśny jak dla mnie. Ja lubię rzeczy słodkie. A teraz piję dosłodzoną herbatkę, mrożoną. Ja wiem, że one są też oszukiwane i że to nie są prawdziwe herbaty, tylko to jest chemia. Ja w ogóle żywię się chemią, piję chemię, więc tak w ogóle też skończę chyba na tym grobowcu chemicznym. Ale smakują mi te paskudstwa, niestety. Nie umiem sobie ich odmówić. Tylko mnie nie pouczajcie znowu z kiełkami i z niegazowaną nałęczowianką. Nie wchodzę w te klimaty. W każdym razie, wracając do Benny'ego Marsdena, on po odejściu z Whitesnake utworzył taką formację Alaska. Tam miał fajnych muzyków, bo wokalista mięciutko śpiewający Robert Hawthorn, ale też niesamowity klawiszowiec Richard Bailey. No w ogóle jego historia to jest na książkę, to film by można było z tego zrobić. A mam wrażenie, że jest niedopieszczony medialnie, że nie doceniono go właściwie, ale on na szczęście był w Alasce, robił te miękkie brzmienia, bo tak normalnie to nie byłby kolejnym hardrockowym zespołem. Wokalista z racji swojego głosu na pewno by to brzmienie zmiękczał, ale klawisze spowodowały, że tutaj 2/5 czynników, czyli dwoje ludzi z 5, jakich miała ta ekipa, właśnie spowodowały, że ta muzyka była oryginalniejsza. Oni nawet kiedyś wystąpili na Metalmanii. Ja nie znam tego występu, wiem, że byli, ale dzięki temu też mieliśmy licencję. Tom Press wykupił licencję kiedyś z Mauzoleum, takiej płyty Hell Comes to Your House. No tam w ogóle była Metallica, przecież Creeping Death. Wtedy to było szaleństwo. Metallica na polskiej płycie, tam byli Exciter, tam byli Anthrax, tam było Manowar i wielu, wielu innych wykonawców i na samym końcu Alaska z najbardziej mięciutkim utworem, który zresztą jest na tej płycie, którą ze sobą przyniosłem. On nazywa się The Sorcerer, czyli Czarnoksiężnik, pomimo tego, iż wiemy, że był kiedyś taki film The Sorcerer i my to mieliśmy przetłumaczone w kinach jako ten Cena Strachu, z muzyką Tangerine Dream, o przewozie nitrogliceryny. W ogóle dość trzymający w napięciu film, a muzyka, ścieżka jest kapitalna. To ją kiedyś też przypomnę. W każdym razie, aby się z tym wszystkim tu nie zagubić, ta Alaska nie pasowała do Metalmanii na pewno i tak samo do tej składanki Hell Comes to Your House, ale dzięki temu można było się z tym zespołem zaprzyjaźnić, a potem kupić ich obie płyty, z których pierwszy właśnie ta, która jest dzisiaj ze mną, Heart of the Storm, bo drugą mam tylko w winylu, nie mam na kompakcie, ale pokażę wam, moi drodzy, na blogu okładki, bo one są fajne, dobrze się te okładki ogląda. No to w każdym razie świetna jest ta pierwsza płyta i chcę o tym wszystkich nas teraz tu przekonać. 200, Don't Say It's Over, czyli nie mów, że to koniec, a później Voice on the Radio, czyli głos z radia. O, to macie państwo właśnie Andy'ego przy mikrofonie. Przez nieco ponad 8 minut z pierwszej części płyty Heart of the Storm, czyli w samym środku sztormu, w samym środku burzy, słuchamy formacji Alaska.

O dwóch piosenkach z pierwszej części płyty Heart of the Storm, formacja Alaska i Voice on the Radio, to było to, co przed chwilą, a jako pierwsze, chociaż drugie na płycie, to Don't Say It's Over. Świetnie się tego słucha i warto przyłożyć uszu, bo to nie jest taka płyta łatwa do wynalezienia na półkach sklepowych. W zasadzie nie jest ona wznawiana od 3 dekad. No, było przed kilkoma laty wznowienie, ale tylko na rynku japońskim, więc jeśli się ktoś postara, bo jeśli jeszcze jest, to okej. Poza tym przydałaby się jakaś fajna edycja. Sam mam jakąś obskurną, brzydką i w nie najlepszym stanie, a to jest płyta, którą bym chciał traktować priorytetowo. No, mam również winyl oczywiście, który tutaj ratuje sprawę, ale ponieważ kompakt jest dla mnie tym wiodącym nośnikiem, to chciałbym mieć takie ładne, wypasione wydanie z deluksową książeczką, z bardzo czytelną, również zremasterowaną okładką, dlaczego nie, z jakimś stickerem. Wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że jak człowiek taką płytę wyjmie z półki, to mówi sobie, o, jak ja lubię mieć takie wypas z wydania. Najładniejsza piosenka z tej płyty w sensie melodyjności pojawia się na pozycji numer 7 i nazywa się Other Side of Midnight.

czarujący Other Side of Midnight z drugiej części płyty Heart of the Storm. Dzisiaj łącznie z tej już obecnie 42-letniej płyty posłuchaliśmy trzech piosenek i bije się z wielkim nieprzekonaniem, że nie znalazłem czasu dla utworu tytułowego, czy dla również wyróżnionego w opowieści numeru The Sorcerer, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy sobie tę płytę przy jakiejś innej okazji dokończyli. Teraz będzie z kompaktu wydanego przez polską wytwórnię Ars Mundi w 1995 roku.

Kolaż z epoki baśni, a właściwie sprzed baśni. Te baśnie przyszły mi na myśl z uwagi na głos Tomka Różyckiego, czyli właśnie tego oryginalnego wokalisty tego najwcześniejszego okresu. Kołysanka, wersja 87 rok, a przed chwilą My Czarodzieje, a więc taki dwupak kolaż z płyty Changes, która rok wcześniej pojawiła się w kasecie magnetofonowej i w polskojęzycznym tytule Zmiany. No a tutaj mamy wydawnictwo wytwórni Ars Mundi, a więc wytwórni, którą założył wuj Kamila Stocha, naszego znanego skoczka narciarskiego. No i teraz chyba wiemy, skąd się później u Kamila wzięła pasja taka do kolekcjonowania płyt, którą pamiętam, jak kiedyś pochwalił się w telewizji, że zbiera płyty winylowe i miał ich całkiem pokaźną kolekcję. W każdym razie z bazy rarytasów kolaż z jednej płyty, choć spod w sumie trzech okładek, bo i kaseta miała inną i obie edycje kompaktowe też różniące. Najładniejsza jest ta, z której właśnie dzisiaj słuchamy, czyli ta z 95 roku, Metal Mind, tę okładkę niestety nadszargnęło, a prezentem jakby za tą ingerencję w grafikę, w plastykę było dołożenie dwóch dodatkowych utworów, w tym między innymi Living in the Moonlight. Ale my dzisiaj koncentrujemy się na tym podstawowym repertuarze właśnie z albumu Changes, z tą baśniową okładką, która ma bardzo wiele wspólnego, notabene z płytą Baśnie. Proszę Państwa, kolaż w nawiedzonym studio.

Ja i Ty, wersja z 1988 roku, a jak pamiętamy, ta piosenka pojawiła się także na baśniach. Tutaj mamy jej wczesną wersję zarejestrowaną w studio Izabelin. No i oczywiście również Tomek Różycki jako wokalista. Ja jeszcze tylko nie dodałem przy słuchanych wcześniej My Czarodziejach, że tamten utwór, jak i również Kołysanka pochodzą z sesji z kwietnia 87, a co do My Czarodzieje, tutaj wytłumaczono, że nie znamy producenta, albowiem ten zastrzegł sobie anonimowość. Proszę Państwa, dostałem przed chwileczką SMS-a od słuchacza, który jest kierowcą MPK, jeździ na nocnych liniach autobusowych i taki rozżalony mi napisał, że nie mogę słuchać Nawiedzonego, dostałem autobus niestety bez radia, masakra, ruina, jak szkoda gadać. No i napisał później tam na końcu, że pozdrawia i rozumie, że jak zwykle leci super muza. Zapewniam, leci super muza. Ja później do pana napiszę, bo teraz mnie pan oczywiście nie słyszy, ale to nie musi być odbiornika w autobusie zainstalowanego. Można słuchać pewnie przez telefon też, który zapewne ma pan przy sobie. Ale to jeszcze się skomunikuje i sobie o tym pogadamy, bo oczywiście żal mi każdego słuchacza, którego tracę. A już na nocnych liniach autobusowych to rewelacja, bo oni wszyscy słuchają do samego końca. Już kiedyś miałem też innego kierowcę, nie wiem, czy jeszcze słucha Nawiedzonego studia. On też mówił mi kiedyś, znaczy napisał mi, że słucha zawsze do końca, bo skoro jeździ do 5 rano, od na przykład 21 do 5 nad ranem, no to może przesłuchać całe Nawiedzone studio. Do tej starej edycji jest bardzo fajna książeczka ze szczegółowym opisem, czego nie ma w reedycji Metal Mindu, gdzie właśnie poza nowym dźwiękiem, poza dodatkowymi utworami nie ma całej tej literatury, która jest istotna. A ja bardzo chciałem, znaczy bardzo pragnę, byśmy tutaj odnośnie tego sobie też poczytali i właśnie to będzie miało znaczenie do następnych dwóch utworów, które potraktujemy już jako ostatnie. To są również po polsku, z tym, że zmienia nam się w tej chwili wokalista. Otóż przeskoczymy z Tomka Różyckiego do Jarka Majki później powiemy sobie dokładnie, czego słuchaliśmy. Utwory nie są długie. Proszę bardzo, raz jeszcze i po raz ostatni na dzisiaj kolaż.

Absolutnie genialny kolaż. Przemiło posłuchać. Najpierw utwór 38/39. Ten tajemniczy tytuł to był numer domu i mieszkania dziewczyny Jarka Wajki. Nie mylić z Majką. Przypomnijmy, Jarek Wajk śpiewał później nawet też w oddziale zamkniętym, ale to troszkę inna historia. A przed chwilą rozmowa, wersja 86 i obie te piosenki zaśpiewane przez Jarka Majkę. Tu chcę Państwu z książeczki przeczytać, ponieważ bardziej powszechna jest ta wersja metal mindowska, już też zresztą nieprodukowana, która jest zupełnie pozbawiona w książeczce treści, ale w tej starej edycji to wszystko jest. Mały maczek, moje okulary mam nadzieję dadzą radę, to do utworu Rozmowa 86, gdzie tutaj też jest napisane, że producent zastrzegł anonimowość. Proszę o to, co czytamy. Dziwna historia z Jarkiem Majką. Był świetnym wokalistą, dysponował bardzo mocnym głosem, na próbach nie potrzebował nawet mikrofonu. Partie wokalne do Rozmowy nagrał w ciągu 10 minut i stało się to za pierwszym podejściem. Także realizator nagrania zrobił wielkie oczy z zachwytu. Jego głos tak dobrze pasował do muzyki zespołu. Potem jednak nagle zniknął. Zapuścił brodę, złośliwi twierdzą, że dla niepoznaki i zgłosił swój udział w festiwalu piosenki radzieckiej. Cóż to był za szok dla muzyków kolaż rozpoznać w jednym z uczestników konkursu swego niedawnego wokalistę. Ale i występ w Zielonej Górze nie otworzył przed Jarkiem Majką drzwi do kariery. Co się z nim teraz dzieje? Sam chciałbym wiedzieć. A Rozmowę śpiewa na płycie baśni Tomek Różycki. No i tu podany skład tego, co mamy, więc bardzo polecam poszukanie sobie na kompakcie właśnie tej starej edycji Changes, bo ona właśnie zawiera tego rodzaju smaczki. Proszę Państwa, 8 sierpnia tegoż roku wytwórnia Rhino publikuje wysokiej jakości podwójny winyl płyty Fleetwood Mac. Ona nazwana jest po prostu Fleetwood Mac, ale potocznie też mówi się o niej Biały Album. No i będzie to jako Rhino High Fidelity, nośniki 180-gramowe. Płyta, która pomimo tego, że w tym roku świętuje 51. rocznicę, została potraktowana co do tej reedycji jako album 50-letni, ale będzie dzięki temu też nowy miks, inny dźwięk, sporo ciekawostek na papierze, w tym błyszcząca okładka i tak dalej, i tak dalej.

Grupa Fleetwood Mac, a śpiewała Kristen McVie. Dzisiejszej nocy uczyniłaś mnie kobietą. To druga piosenka na tym albumie, zaraz po Monday Morning, zresztą bardzo dobrym wstępie Lindsaya Buckinghama. I płyta, która jest takim trochę przedsmakiem przed dwa lata później opublikowanym Rumors, która okazała się no, absolutnym strzałem komercyjnym, do dzisiaj zresztą pozostającym jednym z najlepiej sprzedających albumów wszechczasów. Nie tylko dlatego trzeba tę płytę mieć, że się tak dobrze sprzedała, ale naprawdę jest po prostu wybitna, jest wspaniała. A płyta Fleetwood Mac, czy jak kto woli biały album, to już czas po odejściu Boba Welcha. W jego miejscu pojawiają się tu właśnie nowi uczestnicy, Lindsay Buckingham i Stevie Nicks, więc tym samym, kiedy Stevie dołącza do Kristen, to od tego momentu często złośliwcy mówią, że jest to babski Fleetwood Mac. I ja też tak mówię, ale nie mówię złośliwie, mówię z dużej sympatii, ponieważ uwielbiam Fleetwood Mac od tego momentu w sposób szczególny. No i w ogóle uważam, że warto śledzić karierę tego zespołu od samego początku, by poznać, jak przechodzili właśnie przez Petera Greena, Danego Kirwana, Boba Welcha, czy właśnie później czasy Lindsaya Buckinghama i wszystkich tych muzyków, którzy łączą się klamrą tę wspaniałą nazwę Fleetwood Mac. A więc proszę Państwa, w oczekiwaniu na nowej jakości odsłonę tego albumu, teraz utwór, który jest dla mnie perłą nad perłami, jest jedną z najpiękniejszych piosenek tego zespołu i grupa na tym albumie pozostawiła sobie ją na deser.

strachu, odnosi się to też do wiary i słyszymy tak bardzo boję się tego, co czuję. Lindsey Buckingham tu w wokalnej roli głównej na finiszu płyty nazwanej po prostu Fleetwood Mac. Tak było w roku 1975. Porobiło się tych rocznic. Wspominam o nich często, bo dlaczego o jednym tak, a o drugim nie? Tym bardziej, że to często dotyczy artystów, których traktuję wręcz równorzędnie. No więc w środę 22 lipca Don Henley obchodził 79. urodziny. Perkusista oraz jeden z wokalistów Eagles, okazjonalnie też gitarzysta, bo musimy wiedzieć, że w Eaglesach wszyscy musieli umieć na gitarze grać. To było później owocem tego, że kiedy występowali na stołkach, w występach akustycznych, to świetnie sobie radzili z tym instrumentem. Inna sprawa, że tak na dobrą sprawę najlepiej Henleyowi wychodziło zawsze śpiewanie i bębnienie, więc to są jego dwie misje, które pełnił doskonale. Jego głos przewodził piosenkom Hotel California, Desperado, Witchy Woman, One of These Nights, The Long Run. Są wszystko rzeczy mi bardzo bliskie. Victim of Love i jeszcze kilka innych. No i muszę powiedzieć, że jest mi smutno, że ci moi artyści mają już po 80 lat. No, Holender jasny, chciałbym, żeby wszyscy mieli po 30 i żeby mieli nadal w perspektywie nagrywania dużo muzyki i koncertowania w naszym kraju. To wtedy może zdjąłbym nogę z pedału mojego emerytalnego wbijania na koncerty i być może skusiłbym się do takiego Dona Henleya nie dotrzymać słowa i wbić na jego występ. A tak cały czas trwam w swoim postanowieniu. Jak obiecałem, koniec z koncertami, ale nawiedzone studio w otoczce czy to gramofonu, czy odtwaracza kompaktowego. Ostatnio gramofonu nie używałem, więc odtwaracz kompaktowy na dzisiaj. Don Henley.

Płyta Inside Job i piosenka Goodbye to a River. Henley śpiewa: brudna woda zatruwa wspólny grunt, zabierając grzechy farmy i miasta. Bo to taki song z troską o środowisko, o bliską Henleyowi rzekę, która teraz przypomina ściek, a która biegiem swego nurtu niesie wszystkie ludzkie brudy. Bardzo piękny utwór, 26-letni, do płyty Inside Job. Przypomnijmy, w środę minioną 79. urodziny Henleya, następne będą już z ósemką z przodu. Ale Mick Jagger ma 83 i nic sobie z tego nie robi. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że upłynął rok od odejścia Ozziego. I tak się zastanawiałem, ciekawe jak mu tam jest. Mam nadzieję, że się nie nudzi.

No, taka trochę współczesna wersja Planet Caravan, utwór Zeitgeist z płyty 13, bo taki ma tytuł, 13, 13. Grupa Black Sabbath i podróż kosmiczną przestrzenią, będąc zagubionym w czasie, nasz bohater zastanawia się, czy odnajdzie własną łódź. To dla Ozzy'ego Osbourne'a i dla wszystkich nas, którzy go uwielbialiśmy oczywiście. A w otwaraczu kompaktowym grupa Mostly Autumn, bo przyjadą do nas do kraju. Mieli być kiedyś w Poznaniu przed pandemią, ale pandemia spowodowała, że do w sumie takiego festiwalu bodaj chyba dwu- albo trzydniowego nie doszło. Tam były niesamowite atrakcje, bo miał przyjechać też Uli John Roth, były gitarzysta Scorpions do nas. No i właśnie byli też zapowiadani jesienni, ale to wszystko niestety się roztrzasło i kiedy przyszła rzeczywistość już pomaseczkowa, to zmieniły się okoliczności i teraz, kiedy zapowiedziano Mostly Autumn, to od razu jako weekend w Zabrzu na początku października, więc zorientujcie się Państwo drodzy, jak to wygląda, jaki support Wam bardziej będzie odpowiadać, jeśli będziecie się decydowali tylko na jeden dzień, a być może sobie zaszalejecie i cały weekend.

To jeszcze czas Mostly Autumn, kiedy śpiewała Heather Findlay. Płyta The Spirit of Autumn Past, 99 rok. To była piosenka Evergreen i tam jest taka myśl, że rzeka wciąż płynie i brzegi nieustannie się zmieniają. Chciałbym, abyśmy jeszcze przy tej muzyce przez chwilę pozostali.

przeskakuje, więc w tym momencie ja też przeskoczę do drugiej szuflady. Zresztą to już się stało przy poprzednim nagraniu, ale miałem nadzieję, że to może tam taki jeden mały haczyk i się gdzieś zakończy. No to chyba ten odtwarzacz już mi kiedyś zaszwankował, więc na tym drugim powinno być ok. Tylko proszę dać czas na to, aby sprzęt tutaj dokładnie wszystko przeczytał. Zdaje się, że się udało. Słuchamy.

I tak kończący się czas pozostaje już za nami, a świt przyniesie jutro. Pięknie dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.